Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Łączymy się teraz z Adamem Romerem, redaktorem naczelnym tenisowego pisma Tenis Klub. Dzień dobry.
2: Witam pana, witam państwa.
1: Panie Adamie, dla wielu Wimbledon uchodzi za ten najbardziej prestiżowy turniej w tenisie. Przede wszystkim, czy zgadza się pan z taką oceną? I jeśli tak, to oczywiście dlaczego?
2: Wie pan, to zawsze jest kwestia przyjęcia pewnych kryteriów. I jeżeli popatrzymy, że Wimbledon spośród czterech turniejów wielkoszlemowych jest najstarszy, no to rzeczywiście można uznać, że jest to najbardziej prestiżowy turniej. Oczywiście jest to też, co trzeba powiedzieć, już jedyny wielkoszlemowy turniej rozgrywany na trawie, czyli na nawierzchni, która tak naprawdę, no chyba właśnie gdyby nie Brytyjczycy, to już pewnie dawno odeszłaby do lamusa, natomiast znane jest takie konserwatywne podejście Anglików i oni pilnują bardzo tej swojej trawy i dzięki nim, można powiedzieć, ten krótki okres gry na kortach trawiastych się utrzymał do dziś, no i to gdzieś tam wszystko razem buduje niewątpliwie taką niepowtarzalność i taką atmosferę, powiedziałbym, czegoś niedostępnego, czegoś niesamowitego wokół turnieju wimbledońskiego.
1: Zdecydowanie czegoś wyjątkowego. No to teraz pomówmy o naszych oczekiwaniach. Wprawdzie to Maja Chwalińska jako pierwsza wyjdzie na korty w Londynie, ale zacznijmy może od Igi Świątek. Panie Adamie, Iga zaczyna tegoroczny turniej z zupełnie innej pozycji niż ten ubiegłoroczny. Czego zatem możemy się spodziewać?
2: No ja przestrzegam przed takim hurra optymizmem i już patrząc tylko i wyłącznie w statystykę, to ostatnie, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej 8 lat, jeśli dobrze pamiętam, turniejów kobiecych, to za każdym razem jest inna zwycięzczyni, więc tutaj obrona tytułu na kortach wimbledońskich jest rzeczą niezwykle rzadką i niezwykle trudną. To się ostatnio udało tylko Serenie Williams. Także już chociażby ta statystyka pokazuje, że no raczej będzie Idze Świątek trudno powtórzyć sukces ubiegłoroczny. Natomiast czego się spodziewać? Ja bym się oczekiwał od Igi po prostu dobrej gry, tak? I jeżeli mimo tej dobrej gry Iga ulegnie,

0: wyjść z rywalek, to mówi się trudno, na tym polega sport. Natomiast trochę obawiam się, by nie pogłębiły się te problemy czy te kłopoty, z którymi już trochę mieliśmy do czynienia od początku roku, gdzie sama Iga mówiła, że ma wrażenie, że troszkę w pewnych momentach mentalnie jakby nie daje rady dźwignąć tej rywalizacji na najwyższym poziomie. I tego troszeczkę się obawiam też na kortach wimbledońskich.
1: Kto pana zdaniem jest faworytem wśród kobiet oraz mężczyzn do zwycięstwa w tegorocznym Wimbledonie?
0: No, wydaje mi się, że u kobiet to jak co roku mamy taką sytuację, że wymieniamy kilka nazwisk, czyli oczywiście w pierwszej kolejności Jelenę Rybakinę, Arenę Sabalenkę, a potem i tak wygrywa ktoś inny. I myślę, że w tym roku będziemy mieli podobnie. I wcale się nie zdziwię, jeżeli mistrzynią Wimbledonu znowu zostanie jakaś dziewczyna, nazwijmy to z drugiego szeregu, ale oczywiście, żeby został dobrze zrozumiany, nie z miejsc rankingowych gdzieś w okolicach setki, to raczej myślę, że będzie to jakaś ktoś z dwudziestki, może z miejsc między 20 a 30. Ja mam kilka takich dziewczyn, które będę szczególnie obserwował, bo spodziewam się po nich dobrych występów. Czy to wystarczy do zwycięstwa? Tego nie wiem, ale typuję na pewno nową mistrzynię w turnieju kobiet. Natomiast u mężczyzn faworyt jest chyba jeden po tej takiej niebywałej czy nieprawdopodobnej historii z Rolanda Garrosa, gdzie Jannik Sinner, bo o nim mówię, przegrał w drugiej rundzie po chyba jednak jakimś udarze słonecznym. No wiadomo, to było jakieś coś nieprawdopodobnego. Myślę, że doszedł do siebie, myślę, że już się zregenerował i myślę, że on będzie tutaj absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o osiągnięcie po Puchar Wimbledoński.
1: No i miejmy nadzieję, że polscy zawodnicy i polskie zawodniczki troszeczkę namieszają w tym towarzystwie. A razem z nami w radiu RMF 24 był pan Adam Romer, redaktor naczelny tenisowego pisma Tenis Klub. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF 24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Jak facet chce podkreślić, że zrobił jakąś drogę, to bierze ze sobą słabe usza. Kobiety też tak mogą, ale z jakiegoś powodu tego nie robią. Kiedy na samym początku Andrzej zabrał mnie na kilka trudnych dróg, to czułam się jak kula u nogi i ze wszystkich sił starałam się, żeby nie być workiem do przeciągania. Tych kilka dróg sprawiło, że później, gdy on się wspinał z kimś innym, nie miałam problemów ze znalezieniem partnerów na wybrane tatrzańskie drogi. Wiedziałam, co jest moim celem. Tu nie ma drogi na skróty. Żeby opanować jakiś materiał, trzeba ćwiczyć. A w górach stemplem tego opanowania jest samodzielność. We wszystkich dziedzinach są kobiety, które idą jak burza. I takie, którym wszystko przeszkadza. Dlatego nie uważam, że powinno się tworzyć babskie zgrupowania taterniczek czy wspinaczek. Może tylko po to, by stworzyć oddzielną konkurencję i rankingi. Ale na to się nie zanosi. Męskie i kobiece wspinanie to utarte schematy wynikające z uwarunkowań społecznych. Ja przez całe swoje wspinanie je łamałam. Mówiło się, że wspinanie zaczyna się tam, gdzie nie ma kobiecego przejścia. A ja facetom wiele trudnych dróg spaskudziłam. Za moich czasów uważano, że kobieta to samobieżny przyrząd asekuracyjny. Że szóstkowe drogi to limit dla pań. Bardzo szybko złamałam ten stereotyp. Ba! Już na kursie! Miałam ogromną wolę walki i nie poddawałam się fizycznym słabościom. Może dlatego nigdy nie miałam problemów ze znalezieniem partnera. Już w pierwszym sezonie. Dziś nie wspinam się. Bo nie mogę tego robić na takim poziomie, na jakim bym chciała i miała z tego przyjemność. Zofia Bachleda. Tatry były mi pisane. Zofia Bachleda to jedna z niewielu kobiet, które zostały przewodnikiem tatrzańskim pierwszej klasy. Aby to osiągnąć, trzeba dobrze znać topografię, historię i przyrodę Tatr. Mieć duże doświadczenie wspinaczkowe latem i zimą. Świetnie jeździć na nartach i uprawiać ski alpinizm. Dodatkowo Zofia jest kaskaderką i bardzo konkretną osobą. Przechodzi na ty i skraca dystans po pierwszych dwóch zdaniach naszej rozmowy. Pochodzi z Lublina, ale tak jak większość kobiet, które żywią do Tatr odwzajemnione uczucie, przeniosła się na stałe do Zakopanego. W górach zaczęła działać w latach 80. Wspina się do dzisiaj. Podejrzewam, że Tatry były mi pisane. Mój pradziadek, który przywędrował ze Śląska, na kilka lat zakotwiczył w Zakopanem. Na przełomie XIX i XX wieku zbudował tartak w Kuźnicach. Moja babcia wraz z dwiema siostrami uczęszczała do szkoły hrabiny Jadwigi Zamojskiej. Możliwe, że to babcia zakochała się w Tatrach i przekazała mi tę miłość w genach. Pamiętam, że od dzieciństwa czułam pasję do gór. Pierwszą książką o Tatrach, którą przeczytałam, był klasyk, czyli Na skalnym podhalu Kazimierza Przerwy Tetmajera. Wtedy na dobre zafascynowałam się górami. Marzyłam o tym, żeby się wspinać i zostać przewodniczką.
0: Już za chwilę w RMF FM Agata Komosa, styczeń. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na

0: Pierwszy raz przyjechałam w Tatry mając 15 lat. Chodziłam po górach z dorosłymi, ale od rodziców dostałam pozwolenie, żeby po szlakach maszerować ze starszym o rok kolegą. Zdobyłam wtedy kozi wierch, zawrat, czerwone wierchy i giewont. Były to pierwsze doświadczenia wysokogórskie. Moi rodzice chyba nie do końca zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie czyhają w górach, pozwalając nam chodzić bez dorosłych. Pamiętam, jak przechodziliśmy przez zawrat przy koszmarnym Halnym. Mogliśmy dosłownie kłaść się na wietrze. Aby móc wspinać się samodzielnie w Tatrach, zapisałam się do klubu wysokogórskiego w Lublinie. Przed wspinaniem się nie mógł mnie powstrzymać nawet stan wojenny. Tuż po 13 grudnia 1981 roku razem z Ewą Przeszlakowską i innymi kolegami, z którymi zapisałyśmy się do klubu wysokogórskiego, postanowiłyśmy ćwiczyć zjazdy na linie w mieście. Linę zawiązywałyśmy na kominie kamienicy, w której mieszkała Ewa, i zjeżdżałyśmy w kluczu, nie mieliśmy jeszcze uprzęży, na ulicę. Cała trudność polegała na tym, że kamienica znajdowała się między dwoma posterunkami milicji i co kilka minut przechodził tamtędy patrol ZOMO. Wymyśliłyśmy więc, że wyzwanie polega na zrzuceniu liny, zjechaniu w kluczu i wbiegnięciu do domu tak, aby żaden patrol tego nie zauważył. W tamtych czasach w klubie wysokogórskim w Lublinie było grono bardzo aktywnych i ambitnych wspinaczy, jak Krzysiek Drożdżeński, Wiesiek Madejczyk czy Tadek Bocian. To trio robiło naprawdę trudne przejścia. Krzysiek wspinał się m.in. z Krzyśkiem Pankiewiczem. A ja w tamtych czasach poznałam Duśkę i Ewę Panejko-Pankiewicz. To było bardzo mobilizujące środowisko. Wychowałam się w rodzinie wielodzietnej. Mam 4 braci i 4 siostry, a rodzice wychowywali nas tak, że nie widziałam specjalnej różnicy między tym, co mogą chłopcy i dziewczynki. Z takim przeświadczeniem weszłam w życie. Poza tym w moim klubie były dwie znakomite dziewczyny, Jola Drożdżeńska, jeszcze wtedy Mazurek, i Basia Wilk. Obydwie drobne i kobiece. Na drążku się średnio podciągały, ale w duecie trzaskały szóstkowe drogi w Tatrach i nikt z tego nie robił wielkiego halo. I oczywiście Ewa Panejko-Pankiewicz i Duśka, które wzbudzały mój nieskrywany podziw. Dzięki nim zaczęłam też marzyć o Himalajach. Po kursie skałkowym zapisałam się na kurs taternicki. Szkolono wtedy w legendarnej Betlejemce. Na miejscu okazało się, że jako niepełnoletnia muszę mieć pisemną zgodę rodziców, co było dość trudne, bo oni byli w Lublinie, a ja w Tatrach. Powiedziałam, że zaraz przyniosę. Wyszłam z Betlejemki i napisałam zgodę własnoręcznie. W każdym razie kurs zrobiłam bez problemów. Pierwszy raz pojechałam w Alpy w 1983 roku. Wspinałam się po igłach Chamonix. Potem w masywie Calanque koło Marsylii. Tam poznałam przyszłego męża. I postanowiłam przenieść się w Tatry na stałe.
1: Twarde charaktery, niezwykły hart ducha,

W Zakopanem poznałam Martę Szlamkę, z którą stanowiłyśmy zespół wspinaczkowy przez wiele lat. Wspinałyśmy się razem w Tatrach, Dolomitach i w Austrii. Moimi partnerkami były też Ewa Pankiewicz, Monika Niedbalska, Krysia Suchocka, Beata Słama, Zosia Czarnota i kilka innych kobiet. Rzeczywiście wtedy również był kłopot ze znalezieniem dobrej partnerki. Niewiele kobiet się wspinało. Zazwyczaj umawiałam się z dziewczynami, bo to dawało poczucie równości. Mogłyśmy robić wyciągi pół na pół, raz prowadzi jedna, raz druga. To sprawiało przyjemność i satysfakcję. Dzięki temu mogłam się rozwijać. Jak się chodziło z chłopakami, to zazwyczaj oni prowadzili trudności i brali na siebie odpowiedzialność. Zakładali, że są lepsi. Mnie to nie przeszkadzało, bo miałam poczucie swojej wartości, ale kiedy zawsze idziesz jako druga, nie możesz mieć tej satysfakcji jak przy prowadzeniu. Dlatego wolałam chodzić z kobietami. Zawsze też lubiłam wspinanie w zimie. Zrobiłam parę ładnych dróg w Dolinie Wielickiej i Kierzmarskiej. Nigdy nie wspinałam się ekstremalnie, ale drogi szóstki plus czy wielowyciągowe drogi na dużych ścianach nie były mi obce. Wspinałam się w różnych masywach górskich i skalnych w Europie. Val di Mello, Arco, Trecime, Civetta, Alpy francuskie. Weszłam na kilka czterotysięczników w Alpach. Zjechałam na nartach z Demauend, zdobyłam solo, a ma dublam. Właśnie w Tatrach nauczyłam się jazdy na nartach. Zrobiłam kursy instruktora Polskiego Związku Narciarskiego. Zainteresowałam się też narciarstwem wysokogórskim. Przez wiele lat brałam udział w zawodach ski alpinistycznych w Polsce, na Słowacji, w Hiszpanii, Andorze, w Mistrzostwach Świata we Francji. Kurs przewodnicki ukończyłam w 1995 roku. Rozwijałam się wielotorowo i wydawało mi się, że nie ma żadnych ograniczeń. Muszę jednak podkreślić, że wówczas dużą uwagę skupiałam na dziecku, któremu chciałam poświęcić jak najwięcej czasu i nie zostawiać bez mamy na dłużej. W pewnym momencie zderzyłam się jednak ze ścianą. Na kursie przewodnickim jeszcze niczego nie przeczuwałam, bo w latach 90. wiele kobiet pracowało jako przewodniczki. Słyszałam, że te starsze były przez niektórych swoich kolegów źle traktowane i w różnym stopniu uważane za gorsze. Ale ja czułam, że w naszym pokoleniu nie ma dyskryminacji ze względu na płeć. Do czasu. Kiedy zapragnęłam pójść krok dalej i zostać międzynarodową przewodniczką wysokogórską, okazało się, że to nie jest takie proste. Dla mnie to był szok. Kompletnie nie wiedziałam, dlaczego niektórzy utrudniają mi coś, co i tak wymaga ogromnej pracy i nauki. Szczególnie, że miałam poczucie, że nadaje się, aby zostać przewodnikiem wysokogórskim. Robiono mi trudności. Odczuwałam, że ktoś mnie tępi. Od niektórych słyszałam wprost, że kobiety się do tego nie nadają. Po raz pierwszy zrozumiałam, że muszę walczyć o swoją pozycję. Straciłam też pewność, że się uda. Oczywiście nie miałam takiego doświadczenia jak koledzy himalaiści. Nie zrobiłam trudnych lodowych dróg w Alpach. Nie mogłam wyjechać na dłużej w góry, bo miałam dziecko. Nie chciałam go zostawiać. Ukończyłam jednak szkolenie i zostałam przewodnikiem aspirantem.

0: Czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Miałam przyjaciela Zbyszka Młynarczyka, instruktora taternictwa, który wyjechał do Niemiec. I tam został przewodnikiem wysokogórskim IVBV. To on pomagał Polakom wejść w struktury międzynarodowe IVBV. Zatrudniał mnie między innymi do prowadzenia grup skiturowych w Tatrach. Asystowałam mu w jego pracy przewodnickiej w Alpach. Bardzo dużo mnie nauczył. Na Słowacji doświadczenie zdobywałam z lokalnymi przewodnikami, między innymi z Peterem Sperką. Z powodu konfliktu z PSPW, Polskim Stowarzyszeniem Przewodników Wysokogórskich, egzamin zdawałam w Szwajcarii. Trwał 10 dni i odbywał się w Berner Oberland. Na moje nieszczęście zachorowałam wtedy na nadczynność tarczycy. To przekreśliło moje szanse. Ta choroba potwornie osłabia i fizycznie, i psychicznie. Powinnam w ogóle zaprzestać aktywności, a nie brać się do ciężkich egzaminów. Jednak nie żałuję. W Szwajcarii zobaczyłam, jak powinny wyglądać takie egzaminy. Z jakim szacunkiem instruktorzy traktują kursantów. To pomogło mi przenieść pewne wzorce na rodzimy rynek. Aby w naszym przewodnictwie wprowadzić nauczanie i egzaminowanie na wyższym poziomie. Bez emocji, bez uprzedzeń. Z jasnymi zasadami. Ponieważ nie udało mi się zostać wysokogórskim przewodnikiem międzynarodowym, zaangażowałam się w przewodnictwo tatrzańskie. Po latach pracy zostałam przewodnikiem pierwszej klasy. Koledzy doceniali moje doświadczenie i wiedzę. Wiedziałam jednak, że były kobiety, które w przeszłości miały podobne problemy. Dobrym przykładem jest Stefa Hajdukiewicz, przewodniczka tatrzańska, instruktorka narciarstwa, taterniczka, która miała na swoim koncie kilka czterotysięczników. Ona też spotykała się z wielką niechęcią niektórych przewodników. Kiedy po 20 latach od śmierci Wandy Rutkiewicz organizowałam montaż pamiątkowej płyty na symbolicznym cmentarzu pod Osterwą, historia jej życia stała mi się bardzo bliska. Znałam Wandę osobiście, ale dopiero wtedy zrozumiałam, przez jakie piekło musiała przechodzić, doświadczając zawiści ze strony kolegów himalaistów. Przerastała wielu z nich talentem i charakterem. Odniosła wiele spektakularnych sukcesów, ale łatwego życia nie miała. Była nieprawdopodobna. Miała smykałkę do wspinania, była znakomitą sportsmenką i niesamowicie pracowitą osobą. Dorównywała mężczyznom, a niejednego po prostu prześcigała. Dla męskiego towarzystwa to był szok. Nagle z ładnej koleżanki stała się rywalką. A rywal to wróg. Nadal jest niewiele kobiet w Polsce, które chcą zostać przewodnikami wysokogórskimi w Tatrach lub w Alpach. Moim zdaniem wynika to z tego, że takie przewodnictwo wymaga bardzo dużego zaangażowania w działalność górską, czyli konieczności poświęcenia wielu lat na wspinanie wysokogórskie i ski alpinizm. Obecnie większym zainteresowaniem cieszy się wspinanie skałkowe i ski touring. Ale nadal nie ma sprzyjającej atmosfery do tego, aby kobiety mogły zapisać się na kurs i starać się zostać międzynarodowymi przewodnikami wysokogórskimi. I to zarówno w Polsce, jak i na Słowacji.

0: Zbliża się godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. Ukraiński oligarcha wśród ofiar wybuchu plecaka pułapki w Monako. Na początek nowe fakty w tej sprawie. Iran poprosił przedstawicieli władz USA o spotkanie w stolicy Kataru, Dosze. Główny temat to spór wokół cieśniny Ormus. Holandia i Maroko rozpoczynają kolejny mecz 1/16 finału na Mundialu. Ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew ma być jedną z ofiar eksplozji plecaka z ładunkiem wybuchowym w Monako, podaje agencja AFP. Do eksplozji doszło na ulicy, a nie jak wcześniej informowano w holu jednego z bloków mieszkalnych w Monako. Ciężko ranni zostali mężczyzna i kobieta, a 13-letni chłopiec odniósł lżejsze obrażenia. Do szpitala trafiły też 4 osoby, które doznały szoku. Szef rządu Monako, Christopher Mirmand, ocenił, że był to najprawdopodobniej atak terrorystyczny i pierwszy taki przypadek w historii księstwa. Według mediów wszystkie osoby poszkodowane są obywatelami Ukrainy. Francuska i monakijska policja poszukują mężczyzny podejrzanego o pozostawienie plecaka z materiałami wybuchowymi. Monitoring miał zarejestrować moment pozostawienia pakunku tuż przed eksplozją. Dziś w Dosze w Katarze dojdzie do rozmów przedstawicieli USA i Kataru, poinformował o tym wczoraj prezydent Donald Trump. Tematem będzie spór wokół cieśniny Ormus. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
2: Iran chce decydować o zasadach żeglugi tym szlakiem. USA zapowiadają, że nie będzie na to zgody. Trwający od 12 dni rozejm jest kruchy, był naruszany. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią operacje militarne i Iran przestanie istnieć. Iran zwrócił się o spotkanie, odbędzie się w Dosze, oznajmił Donald Trump. Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że dalsze odwetowe ataki nie będą konieczne, zapowiedziała z kolei Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: I w faktach wracamy teraz do Polski. Aż 29 stron liczy protokół z przesłuchania byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie. Były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski stawił się wczoraj na przesłuchanie wraz z pełnomocnikiem. Był przesłuchiwany niemal cały dzień.
3: Istnieje konieczność oczywiście weryfikowania tych zeznań, natomiast już widzimy na tym etapie konieczność dodatkowego zabezpieczenia, dodatkowej dokumentacji. Ta dokumentacja, która została w zeszłym tygodniu zabezpieczona, jest bardzo obszerna. Zapoznanie się z tym dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym, no nie będę ukrywał, że spowodowało, że to przesłuchanie tak długo trwało, bo prokuratorzy wiedzieli, o co po prostu pytać. Tak więc na pewno jest to pierwsze ważne przesłuchanie w tej sprawie.
1: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. Treść zeznań nie została ujawniona. Wcześniej były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski mówił w mediach, że w Szpitalu Południowym dochodziło do błędów lekarskich. Jego zdaniem w niektórych przypadkach spowodowały one śmierć pacjentów. Katowice mają swoją strefę czystego transportu. Obowiązuje ona od wczoraj i obejmuje ścisłe centrum miasta. Ruch samochodowy i tak był już tam wcześniej ograniczony, bo w strefie znalazł się m.in. rynek oraz kilka ulic, które są tylko deptakami.
4: Panu to będzie ułatwiać pracę czy utrudniać?
5: W moim akurat przypadku nie będzie to miało większego wpływu.
4: Ale pan jest kierowcą.
5: Tak, ale zawodowo nie będzie to sprawiało żadnego problemu, no bo mamy przystosowane samochody do norm aktualnie panujących, więc nie będzie z tym problemu.
6: Dobrze, bo nie jest taka strefa jak w Krakowie, bo w Krakowie jest praktycznie cały Kraków objęty strefą czystego transportu, a w Katowicach jest jakby rynek i tylko ościenne ulice te pomniejsze. I to jest dobrze, nie?
7: Jak się popatrzy na inne kraje, to Europa jest bardzo takim krajem restrykcyjnym. My jesteśmy taką malutką piłeczką, że tak powiem, na całym świecie, więc to i tak nic nie zmieni.
4: Czyli strefa tylko po to, żeby było?
7: Myślę, że tak.
1: Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek. Czas na kolejne mundialowe emocje tej nocy. Przed chwilą rozpoczął się kolejny mecz 1/16 finału. Na Estadio BBVA w Guadalupe Holandia mierzy się z Marokiem. Obserwujemy to spotkanie od pierwszych sekund. O wyniku oczywiście usłyszycie w faktach.
8: czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: 70 lat temu na ulicę Poznania wyszło 100 tysięcy osób. Mieli jeden wspólny cel – zawalczyć o swoje prawa. Żądamy chleba, wolności, chcemy chleba dla naszych dzieci. Transparenty z takimi hasłami możemy dziś oglądać na zdjęciach i w muzeach. Krwawo stłumione przez wojsko powstanie było pierwszym zrywem przeciw komunistycznej władzy w Polsce.
9: Poznański Czerwiec wciąż nie przekroczył pewnej granicy lokalności. I to jest bardzo duże wyzwanie, przed którym stoimy my jako historycy, ale też ogólno szeroko pojęta przestrzeń publiczna, kultura masowa, popkultura. Poznański Czerwiec, i to jest chyba trochę cecha taka wsobna poznaniaków, my chyba słabo umiemy w taki historyczny PR, mam wrażenie. I to, co się dzieje tutaj u nas, my jesteśmy z tego bardzo dumni, to samo mamy przy okazji Powstania Wielkopolskiego, ale słabo z tym wychodzimy na zewnątrz. No i ta wsobność polega też na tym, że w jakiś sposób nie zapraszamy do tej pamięci reszty kraju. Natomiast wydaje mi się, że Poznański Czerwiec jest wydarzeniem oczywiście poznańskim, ale ma rangę ogólnopolskiego buntu przeciwko komunistycznej władzy. Pierwszego w dziejach PRL. To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80. To tak jak kiedyś Wałęsa w Berlinie zdaje się popychał te kostki domina, no to te kostki domina właściwie, one w historii Polski mają swoje nazwy, to są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem. I to jest, drodzy Państwo, element upomnienia się mieszkańców dużego polskiego miasta, żyjących w realnym stalinizmie, no takie podstawowe wartości. Oni mają dość upokorzenia, w którym przyszło im żyć, no i wychodzą na ulicę w geście takiego już, takiej bezradności absolutnej. No albo wyjdziemy i wykrzyczymy to władzy w twarz, no albo będą dalej nas upokarzać. A sytuacja geopolityczna temu sprzyjała, żeby wreszcie można było wyjść. 20. zjazd KPZR, pewna odwilż, która się wymyka władzy spod kontroli, dyskusje, które nabierają rozpędu wewnątrz partii, ale wśród ludzi też. Ludzie przestają się bać. Pęka ta bariera strachu, którą do tej pory gwarantowała tajna policja polityczna.
10: Uczestnicy tamtych wydarzeń, dzisiaj już zasłużeni, starsi panowie, tak możemy powiedzieć.
9: Starsze państwo, tak.
10: Ale oni często powtarzają, że oni wtedy, nastolatkowie, dwudziestokilkuletni mężczyźni pracujący w fabryce, którzy nie mieli rodziny, nie mieli żony, nie mieli dzieci, nie mieli nic do stracenia. Oni tak mówią, że wyszli, bo mogli zrobić coś, jeśli nie dla siebie, to dla potomnych.
9: Bo to jest bardzo konkretny mechanizm, który działa przy każdym takim zrywie narodowo-wyzwoleńczym. Zawsze się dzieli ci, którzy wychodzą na ulicę, albo robią konspiracje, albo podnoszą tą rękę na władzę ludową. Oni zawsze się dzielą na dwie grupy, starych i młodych. I w Poznańskim Czerwcu mamy też i starych, i młodych. Ci starzy wyprowadzą robotników na ulicę, ale potem na tym placu Mickiewicza nawet Mateja mówi, że jego rola się skończyła, no to wszystko już było poza nim. A czerwiec, potem ten uliczny czerwiec, ten czerwiec, który jest rewoltą robotniczą, robią młodzi chłopcy, robią tacy 18, 19, 20, 16-latkowie i to nie są kryształowe postaci, musimy sobie o tym musimy to przyznać, powiedzieć wprost. To nie są wymuskane jakieś tam paniczyki z dobrych domów. Tacy też się zdarzali, ale to są chłopaki z krwi i kości, z poznańskich dzielnic, z Łazarza, z Dębca, z Głównej, no, którzy mają jedno za uszami, ale w tym momencie ten ich kręgosłup etyczny, moralny jest jednoznaczny. I to jest w czerwcu bardzo piękne. Podobnie było w Powstaniu Warszawskim. Przez Powstanie Warszawskie też robili młodzi ludzie. Faktycznie nie mają nic do stracenia, nie mają rodzin. Idą trochę nie kalkulując. I jeszcze bardzo ważna kwestia, która też wiąże się z tym, o czym tutaj teraz powiedziałem. I to podniósł mecenas Hejmowski w czasie procesów poznańskich, bo on powiedział, że trochę wyrzucając to władzy, zobaczcie, to są wasi wychowankowie. Wy przez 11 lat tych chłopaków próbowaliście ustawić, wychować, wtłoczyć ich w ten taki sztywny, w te sztywne ramy stalinizmu, założyć im te czerwone krawaty i szare koszule i zobaczcie, oni nie chcą tych krawatów, nie chcą tych koszul, chcą żyć jak wolni ludzie. Stąd te pelerezy, stąd te krawaty, stąd ta subkultura w ogóle, tych, którą reprezentował Edipo Olowowski, bandyta, tak jak na niego mówiono. Przecież to był świetnie błyskotliwy, inteligentny facet, który był z prostego domu, ale się tego nie wstydził. Więc czerwiec tak, robią chłopaki z Eg, robią chłopaki z osiedla, dzisiaj byśmy powiedzieli. Robią takie, poznańskie, urwisy to za małe słowo. Robią Niekoniecznie.
10: Szczuny z Łazarza.
9: Szczuny z Łazarza, piękne określenie. Tak. Na początku rzeczywiście wychodzi Ceglosz, czyli zakłady Stalina wówczas, potem ZNTK, a potem w takim marszu gwieździstym dołączają do tego pochodu robotniczej niedoli, jak nazywamy czerwiec za procesami poznańskimi, dochodzą do tego robotnicy innych poznańskich zakładów pracy, to w pewnym momencie już trudno odróżnić, kto jest robotnikiem, kto jest studentem, kto jest inteligentem, kto jest urzędnikiem, a kto jest bikiniarzem. Właściwie na ulicach Poznania, jak mamy 100-150 tysięcy ludzi, to mamy całe miasto. Młodzież, dzieci oczywiście, stąd te zdjęcia, gdzie widzimy tych Romków strzałkowskich biegających tam między tymi robotnikami, ale to już nie jest do końca nawet protest robotniczy, mimo że w Przemyśle pracowało w Poznaniu w latach 50. około 35-40% ludzi. Bardzo dużo. Ale to jest protest wszystkich. To jest protest całego Poznania. To jest protest całego miasta.
10: O Boga, chleb i za wolność. Tu są te takie najważniejsze hasła. Tego brakowało wtedy faktycznie. To było, tak to się wpisało już na stałe?
9: Widzimy pewną ewolucję, jeśli chodzi o formułowanie haseł i formułowanie tych postulatów. One na początku są ekonomiczne. Czasami się zrzymają niektórzy. I tak też propaganda starała się w PRL przedstawiać, że to jest charakter ekonomiczny i właściwie tutaj socjalny, nie mamy tu żadnej polityki w tym, tylko że ta polityka w PRL, a zwłaszcza w stalinizmie, wynikała wprost z ekonomii tej stalinowskiej, więc tutaj nie można tego oddzielić. I te hasła rzeczywiście na początku są socjalne, są ekonomiczne, ale one bardzo prędko ewoluują. I pojawiają się faktycznie hasła już zaangażowane bardzo mocno politycznie. Żądamy wolnych wyborów, czy precz z ruską demokracją, żądamy powrotu Mikołajczyka, jak wiemy, premiera związanego mocno, wicepremiera z Wielkopolską, z Poznańskiem. Tam też się rzeczywiście pojawiają hasła religijne, może nie wypisane wprost na tablicach, jak chleba wolności, chcemy wolnych wyborów, czy chcemy chleba dla naszych dzieci, bardzo mocne, ale śpiewanie pieśni patriotycznych, religijnych, to się przenikało. Podnoszenie hasła my chcemy religii w szkole, też się gdzieś tam pewnie pojawiło. To była pewna kakofonia dźwięków, haseł, to było 100 tysięcy ludzi i te dźwięki emitowano, czy te żądania z rozmaitych miejsc. Trudno było nad tym tłumem zapanować, zwłaszcza kiedy on się zebrał w sile 100 tysięcy ludzi w jednym miejscu w mieście.
10: Bunt robotniczy, bunt mieszkańców, bunt takich symboli, które byśmy spotkali na co dzień na ulicy. Romek Strzałkowski, poznańskie tramwajarki.
9: To właśnie łączy się bezpośrednio z tym, że to był bunt wszystkich. Że to był bunt, który pomieścił Romka Strzałkowskiego, pomieścił Mikołaja Paca-Pomarnackiego, studenta Politechniki, pomieścił Janusza Kulasa, tego chłopaka stojącego pod kinem Bałtyk i tam świecącego tą brylantyną na włosach. To był bunt, który pomieścił prostych robotników, tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, jak pracowały w Cygielskim czy w rzeźni, które widzimy na zdjęciach. To jest i właśnie ta uniwersalność poznańskiego czerwca, to powinno być jego siłą, takim kołem zamachowym, jeśli chodzi o jego pamięć. Bo to jest uniwersalna opowieść o, mamy z jednej strony dobro i zło i niezgodę na to zło. O tym jest poznański czerwiec. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy oddzielić całą Polskę i nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
1: Opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza. Rozmawiał z nim nasz poznański reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Do stłumienia rewolty reżimu z 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zabito 58 osób. Najmłodsza ofiara miała 13 lat. Był to Romek Strzałkowski, jeden z symboli poznańskiego czerwca.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dwanaście minut po trzeciej. Pierwsza kawa z RMF FM. Nasz nowy program. Zaczynamy. Anita Janczak, dzień dobry.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: jak to magicznie brzmi. Hania Kuzimowicz, Parama FM, a my do pierwszej kawy polecamy rozmowę z Radia RMF24 o politycznych nastrojach za naszą wschodnią granicą. Już teraz Krzysztof Urbaniak.
1: Jak już informowaliśmy, Rosja może szykować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, alarmują źródła wywiadowcze z Polski i krajów bałtyckich. Źródła cytowane przez brytyjski dziennik The Guardian. Według doniesień Kreml może próbować sprawdzić spójność sojuszu, a także gotowość Stanów Zjednoczonych do obrony swoich najmniejszych sojuszników. Z kolei szef agencji wywiadu, pułkownik Paweł Szota, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej podkreślił, że AW bierze pod uwagę scenariusze prowokacji Rosji wobec państw bałtyckich, w tym działania z udziałem tzw. zielonych ludzików. Porozmawiam o tym z moim gościem. Z nami na łączach pan generał brygady, dr Jarosław Kraszewski. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora.
1: Panie generale, jak pan ocenia wiarygodność doniesień o możliwych prowokacjach militarnych ze strony Rosji na wschodniej flance NATO?
2: Panie redaktorze, my od 2014 roku doświadczamy tego, można powiedzieć, codziennie. Jesteśmy celem, obiektem prowadzenia tak zwanej wojny hybrydowej, podprogowej. Intensyfikacja działań w zależności od tego, co dzieje się na Ukrainie, zmieniała się. W tej chwili Rosja, biorąc pod uwagę coraz bardziej śmielsze poczynania strony ukraińskiej, czyli ataki na rafinerię z użyciem bezpilotowców dalekiego zasięgu, akcje sabotażowe, akcje dywersyjne, powodują to, że propaganda Kremla będzie wypuszczać takie informacje, że szykuje się do prowokacji militarnych. Ja nie mówię i nie chcę powiedzieć, że trzeba to zbagatelizować, absolutnie nie. Trzeba być przygotowanym. Każde z państw bałtyckich, każde z państw bukareszańskiej dziewiątki powinno być na to przygotowanym. I w większości przypadków jesteśmy przygotowani. No tu obszarem, na który żadne państwo w NATO nie jest przygotowane, jest obszar antydronowy i tutaj wszyscy nad tym pracują. Natomiast ja bym tego nie traktował jako sprawdzenie spójności sojuszu, bo chyba Putin i jego administracja doskonale wie, że jesteśmy skonsolidowani jako sojusz. Czy pomoc amerykańska zostanie mniejszym udzielona, to chyba dobitnym dowodem na to jest pozytywna opinia już wyrażana na temat budowy stałej bazy w Polsce. Tak. Między innymi jest to skrócenie tych czasu, drogi przerzutów wojsk do rejonów operacyjnego przeznaczenia właśnie w państwach bałtyckich i wzdłuż tutaj na południe linii tak zwanej bukareszańskiej dziewiątki.
1: A czy uważa pan, że obecność wojsk amerykańskich w regionie jest teraz wystarczająca, czy żeby odstraszyć Rosję od podejmowania jakichś agresywnych działań, prowokacji?
2: No i ja tutaj pewnie się narażę, jest wystarczająca, natomiast dobrze by było, żeby żołnierzy amerykańskich trochę więcej było właśnie na Litwie, Łotwie i w Estonii. Tak. To by znacząco poprawiło poziom, bo jednak Rosja boi się rozmawiać, konfrontować z gigantem, najpotężniejszym państwem w tej chwili na globie.

0: biorąc pod uwagę siłę militarną, doświadczenie, gospodarkę, etc., etc. I dobrze jest oczywiście, że administracja prezydenta Trumpa chce podkreślić dorobek Polski i polskich sił zbrojnych w kontekście modernizacji, osiągania zakładanych na kolejnych szczytach NATO poziomu wydatków obronnych, ale dobrze by też było, żeby ta obecność amerykańska, oczywiście w systemie rotacyjnym, była mocno zaznaczona w tych państwach bałtyckich, czyli Litwa, Łotwa, Estonia.
1: Wrócę jeszcze do tych możliwych prowokacji. Jakie są potencjalne scenariusze takich działań i jak NATO powinno na nie odpowiedzieć?
0: Wie pan, to zapewne będą wlatujące coraz częściej drony, bezpilotowce, to pewnikiem będzie flota cieni, będą okręty marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej, przede wszystkim floty bałtyckie operujące niekoniecznie na wodach międzynarodowych. Mogą być też i pewnikiem będą wykorzystane elementy istniejących już siatek wywiadowczych w państwach bukareszteńskiej dziewiątki. I w mojej opinii to wszystko będzie skierowane na to, żebyśmy my jak najszybciej przestali wspierać, może nie przestali, a znacząco obniżyli poziom wsparcia dla walczącej Ukrainy.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz, za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan generał brygady dr Jarosław Kraszewski. Panie generale, jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, kłaniam się.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

Urszula. I niebo dla ciebie w RMF FM, 3:30 na zegarach, a właśnie kierowcy, kurierzy, zerknijcie teraz w niebo, jeszcze załapiecie się na truskawkowy księżyc. No mamy pierwszą letnią pełnię i pierwszą kawę z RMF FM w pierwszy wtorek wakacji. Jesteśmy tu dla was i prowadzimy w nocnych obowiązkach. I oczywiście w towarzystwie najlepszej muzyki. Carla Fernandez, już teraz, za chwilę Shawn Mendes. To tak, żeby ta pierwsza kawa szybciej zadziałała.

0: co prawda jest noc, ale to nie oznacza, że muzycznych nowości wam tutaj nie przemycamy. David Guetta w RMF FM to za nami, a tu nowy program Pierwsza Kawa w RMF FM i sprawdzamy dla was te informacje, które będą was płynnie prowadzić przez wszystkie podróże. Przecież mamy wakacje. Karol Płaczkiewicz z Faktów RMF FM. Dzień dobry.
1: Tak jest, jestem. Dzień dobry, kłaniam się. Anita, jeździsz pociągami czasem?
0: Jeżdżę i tutaj się zawsze zastanawiam, czy pociąg, czy samochód, no bo to jednak trudna sprawa w ostatnich dniach.
1: Ale decydujesz się na pociąg. Powiedz, z jakim opóźnieniem największym się spotkałaś?
0: Niestety, tak około 100 minut.
1: No to już dużo, ale teraz mamy aktualne informacje dla pasażerów, bo od wczoraj kolej zmaga się z usterkami spowodowanymi upałami. Mhm. Aktualnie na przykład Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia ma 340 minut opóźnienia. 326 minut zaliczył też skład ze Świnoujścia do Wrocławia, a Baltic Express na przykład z Pragi do Gdyni został całkowicie odwołany. To z pewnością nie jest łatwa noc dla podróżnych.
0: No tak, jakieś podpowiedzi, jak ułatwić ten czas oczekiwania?
1: No, najlepsza muzyka, to ty się tutaj w tym specjalizujesz.
0: Aha, mam trochę kawałków.
1: A może Mundial jeszcze, co? Za oceanem? Czy meczu też inaczej?
0: No, śledzimy. Na razie jest 0-0 Holandia i Maroko, tak? Dobrze.
1: Dokładnie tak. Holandia z Maroko i to też jest jeden z naszych tematów o czwartej.
0: No to usłyszymy się o czwartej. A skoro to najlepsza muzyka została wywołana, to tak klasycznie dla wszystkich, którzy walczą teraz w trasach, na wakacje, tymi pociągami. Jam. Trzymamy za was kciuki mocno i prowadzimy.

odliczę do końca nocnej zmiany i potrzebuję jeszcze dodatkowej energii. Okej. Wrzucamy wyższy bieg, kosmiczny kungs już teraz i łapiemy jeszcze ostatnie chwile przy otwartym oknie. Wietrzymy, bo kolejny dzień z upałami przed nami.

0: I na zegarach już czwarta. Co nowego w faktach RMF FM? O tym już teraz Karol Płaczkiewicz.
1: Paraliż na torach przez upały. Intercity Wyspiański opóźniony w tej chwili o 340 minut. Nowy punkt sporny w relacjach Polski z Ukrainą. Ogłoszenie budowy Panteonu Narodowego w Kijowie wywołuje falę komentarzy w Warszawie. A za oceanem przerwa w meczu 1/16 finału Mundialu. Holandia gra z Maroko. Upały sparaliżowały kolej. Wczoraj do godziny 19.30 odwołano 258 pociągów, a przez 6 godzin w całym kraju wstrzymany był ruch pociągów towarowych. Największe problemy spowodowały odkształcenia torów wywołane wysoką temperaturą. W tej chwili największe opóźnienie ma połączenie Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia. To 340 minut. Podobnie na linii Świnoujście-Wrocław. Tam 326 minut spóźnienia. Meteorolodzy ostrzegają, że dziś i jutro temperatura znów może sięgnąć nawet 37 stopni. Otwarcie ukraińskiego Panteonu Narodowego zaostrzy i tak napięte już relacje Warszawy z Kijowem, usłyszał w kancelarii premiera reporter RMF FM. Przypomnijmy, budowę Panteonu zaproponował w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: Kiedy nikt i nikoli
1: nikt i nigdy nie będzie nazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować.
2: Wdzięcznymi i jakich herojów szanować.
1: Proponowany przez ukraińskiego prezydenta Panteon Narodowy zawierałby imiona osób, które w różnych epokach walczyły o wolną Ukrainę. Te słowa są mocno komentowane nad Wisłą. Co o zapowiedziach Zełenskiego mówią rządzący? To sprawdzał nasz reporter Kacper Wróblewski.
3: Jak się dowiedziałem, jeśli we wspomnianym Panteonie pojawi się na przykład nazwisko Stepana Bandery, wówczas można spodziewać się odpowiedzi ze strony rządu.
4: Mamy pewne działania, które mogą być takim odbiciem lustrzanym tutaj w Polsce. I pewnie tak się stanie, natomiast to nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
3: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka, który nie zdradza szczegółów. O tym, co powinien zrobić rząd, mówił w porannej rozmowie RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
5: Kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
3: Warto podkreślić, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do słów Wołodymyra Zełenskiego.
1: To są fakty w RMF FM na zegarach 2,5 minuty po czwartej. Praca zdalna z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni powinna zostać uregulowana na poziomie Unii Europejskiej, tak uważa Polska. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Jakie są polskie argumenty?
6: Polska uważa, że to praktycznie jedyna sprawa, gdzie przydałyby się unijne regulacje w zakresie koordynacji zabezpieczeń społecznych, bo w tej dziedzinie brak jakichkolwiek przepisów. Nowych zasad nie należy się jednak spodziewać zbyt szybko.
7: Przygotowanie regulacji w obszarze transgranicznej pracy zdalnej, w szczególności tam, gdzie mówimy o pracy tak zwanych cyfrowych nomadów, może być bardzo utrudnione.
6: Mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
1: Te fakty zebrała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
0: Są i takie fakty.
1: Przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu otwarto nowoczesną klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Ośrodek jest unikatowy w skali Polski, bo jest wielospecjalistyczny. W swoim zespole ma ekspertów z wielu dziedzin, powiedział RMF FM kardiolog Paweł Cześniewicz.
8: Tworzymy ośrodek, który zapewni pacjentowi, temu małemu, najmłodszemu pediatrycznemu, pełną opiekę, dostęp do innych specjalizacji, tak, do innych lekarzy, z którymi ta współpraca jest bardzo ważna w kontekście pacjentów z wadami serca, którzy rzeczywiście bardzo często mają również inne problemy, poza tymi problemami kardiologicznymi.
1: Za 2 lata lekarze chcą przeprowadzić transplantację serca dziecka. Zaglądamy jeszcze na chwilę za ocean. Na Mundialu kolejne spotkanie 1/16 finału Holandia-Maroko. Po pierwszych 45 minutach bezbramkowy remis. Choć to zawodnicy z Maroka byli bliżej objęcia prowadzenia. 2 razy w pierwszej połowie poważnie zagrozili bramce Holendrów. W RMF FM sprawdzajcie mundialowy puls nocy. Zakliczyn pod Myślenicami w Małopolsce obchodzi w tym roku wyjątkowy podwójny jubileusz. 700-lecie istnienia parafii oraz 250 lat od konsekracji drewnianego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych. To właśnie ten obiekt budzi podziw wciąż przybywających tam miłośników sztuki sakralnej. O wyjątkowości tego miejsca opowiadał naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu ksiądz Robert Anusiewicz, proboszcz parafii w Zakliczyniu.
9: Obchodzimy w tym roku jubileusz 700-lecia istnienia parafii, no i 250 lat istnienia kościoła, w którym się teraz znajdujemy. Kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych, który został konsekrowany 18 października 1776 roku.
10: Kościół przepiękny, kościół drewniany, kościół, no, który robi wrażenie najpierw z zewnątrz, a potem wewnątrz.
9: Tak jest. Ma taką swoją specyficzną kolorystykę. W kościele, że jest czarno, czerwona, złota. I bardzo wielu ludzi tu przyjeżdża, nawet z zagranicy zatrzymują się w tym kościele. Pewnie gdzieś czytają w różnych przewodnikach i gdy przychodzą, są bardzo, bardzo zachwyceni tym kościołem, jego taką specyfiką, zapachem drewna, ale też przede wszystkim zapachem takiej modlitwy tych ludzi, którzy tu się modlili. I w tym kościele są takie dwie szczególne relikwie czasów, które podkreślamy. To jest krzyż jagielloński, który tu wisi nad drzwiami wejściowymi, którym jest datowany na 1430 rok i on jest taki wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? No bo tu była wcześniej świątynia gotycka i z tej świątyni gotyckiej ludzie zostawili ten krzyż, dlatego że był dla nich jakoś bardzo ważny, bo różne miejsca miał w tej świątyni. Wisiał, są podania historyczne, że wisiał w głównym ołtarzu, długo czasu wisiał na zewnątrz kościoła, od strony prezbiterium. I gdy tak się wejdzie tam wysoko, to widać taki ząb czasu, że jest taki już zniszczony, ale dla mnie tak, to jest takie właśnie pytanie, że dla nich był tak przemawiający, że go zostawili. Bo w tamtych czasach to było tak, że jak coś już się zestarzało, zmieniała się moda, to raczej wszystko wyrzucano, a on jednak jest dla nich taki mocny i przemawiający. A drugim taką relikwią czasów to jest Matka Boża Zakliczyńska, malowana na wzór Solus Populi Romani, czyli ten styl potrydencki. To jest 1638. Jest to taki obraz, który jest bardzo czczony od dawien dawna. Niektóre przekazy mówią, że tutaj przychodziło na odpust Matki Bożej Różańcowej, bo to jest, mamy wszystkich świętych, więc 1 listopada trudno, żeby tu ludzie przyjeżdżali ze straganami, kiedy wszyscy myślą o swoich bliskich zmarłych i są na cmentarzu. Ale ten obraz właśnie takim najbardziej takim uroczystym odpustem na Matkę Bożoróżańcową, to według podań przychodziło tutaj z okolicznych wiosek, z okolicznych miejscowości, nawet do 4000 osób, więc też musiał być ten obraz dla nich taki mocno znaczący. Jest jednym z pierwszych obrazów koronowanych pierwszej Rzeczpospolitej.
10: Czy tutaj ten ruch pielgrzymkowy istnieje?
9: Teraz może to tak zanikło, ponieważ mamy też i sanktuarium Matki Bożej w Myślenicach. Ruch pielgrzymkowy może bardzo występuje w naszej parafii, że dużo ludzi idzie do Kalwarii na dróżki, szczególnie w okresie 15 sierpnia, to też do Częstochowy. Tylko to gdzieś tam w zmyśle tych naszej wspólnoty to zostało. I tak kiedyś leżałem w szpitalu i patrzę, jakaś taka duża książka, sobie myślę, ktoś Biblię zostawił. No i otwieram, taka książka wydana u początku ubiegłego stulecia, gdzieś tak 1901-1905. No i jest tam zaznaczone sanktuaria maryjne pierwszej Rzeczpospolitej. No i szukam na Z, patrzę, jest Zakliczyn. Zakliczyn właśnie ten, w którym teraz jesteśmy. No, często ludzie Zakliczyn myślą z tym nad Dunajcem, ale to jest taka ciekawostka, że nasz Zakliczyn jest rodzicem dla tego nad Dunajcem.
10: Jest starszy.
9: Nasz jest starszy od tamtego, a to, że był jeden właściciel, jeden może dziedzic, który miał w posiadaniu te wioski, właśnie tam się ta nazwa Zakliczyn tak bardzo podobała, że nadał właśnie nazwę temu Zakliczynowi, który jest tak najbardziej znany w Polsce, bo jest nad Dunajcem.
10: Spójrzmy jeszcze na ołtarz główny. Co tam znajdziemy?
9: Na ołtarzu głównym jest obraz wszystkich świętych, nie? Który pokazuje takie niebo. Mamy u samego szczytu obrazu Trójcę Świętą i pod nim mamy adorującą Matkę Bożą, Trójcę Świętą. Za nią jest jej rodzice, także rodzina Pana Jezusa. Po drugiej stronie mamy Jana Chrzciciela i też najbardziej czczonych tych świętych, którzy byli, do których się modlono właśnie w czasie, kiedy ten obraz malowano. Tylko tak z przekazu wiem, że był malowany przez jednego z artystów pochodzących z Myślenic, a za tym Janem Chrzcicielem mamy świętego Franciszka i świętego Wawrzyńca, czyli takie bliskie osoby. Potem w środku, między tymi dwoma chórami, mamy świętego Michała Archanioła, który woła właśnie, może nie na sąd, ale który jest księciem nieba, niebios, nie? I pod nim mamy taki grupę świętych, którzy też byli tym współcześni, to są święci, tacy kanonizowani w tamtych czasach. Mamy świętego Franciszka Salezego, polskich także, nie, święty Stanisław, biskup męczennik, święci ewangeliści, mamy tam świętego Andrzeja, świętego Piotra, a na samym dole jest tylko ostatnia grupa świętych i oni są związani ze Starym Testamentem, bo widzimy, mamy trzech króli, prawda, mamy proroków Starego Testamentu. No właśnie tak to artysta podzielił, ale co takie ciekawe, że między tymi grupami świętych jest dużo miejsca i zawsze tutaj wszyscy mówią, że to jest miejsce dla nich. W tym roku powstało też nasze takie dzieło Caritasu i nazwa koła. Jak się nazwie nasz zespół Caritasu, no i od razu my wszyscy święci.
10: Chciałbym zapytać jeszcze o to, co mamy obok, ponieważ tutaj no, te malowidła po prawej i lewej stronie też widowiskowe.
9: Tak, to są takie malowidła 60 lat ubiegłego stulecia. Przedstawiają właśnie różne też sceny ewangeliczne. Nie? Tu mamy, też przedstawiają część świętych. Mamy tutaj w prezbiterium na górze taki jakby okrąg, kręcący się czas i na nim zawieszeni są ci wszyscy święci, którzy pewnie cały czas powstają, nie? Mamy wśród nich właśnie też Chrystusa. W środku kościoła jest właśnie też Adam i Ewa, początek naszej takiej też historii zbawienia. A tutaj po bokach mamy właśnie namalowane taką właśnie specyficzną, specyficznymi malowidłami sceny ewangeliczne, a także też niektóre postacie świętych też i świętych proroków.
1: Jak wygląda wspomniana nawa główna Zakliczyńskiego Kościoła, możecie zobaczyć na rmf24.pl. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Minutes po 4. Są dwie grupy ludzi o tej porze. Ci, którzy już wypili kawę i ci, którzy patrzą na ekspres jak na najlepszego przyjaciela. Ale są jeszcze nasi słuchacze, którzy pierwszą kawę piją właśnie z RMF FM i my chcemy zacząć z wami wtorek. Chodźcie, załapiecie się na wschód. Słońce, Anita Janczak, Zindo.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

I tak można witać wschód słońca. Męskie granie orkiestra w RMF FM. Kto z was odblokował telefon tylko po to, żeby sprawdzić godzinę? Już zapomnieliście? Dobrze, że nas włączyliście. 23 minuty po czwartej. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Zaczynamy z wami ten wtorek. 25 stopni mamy już w Rzeszowie, tak widzę. Ochłody szukajcie na północnym zachodzie, tam po 15 stopni, a dziś upały. Maksymalnie do 32 stopni. Przez centrum i zachód przejdą burze, które teraz na zachodzie i pada. Uważajcie na siebie, weźcie więcej wody do samochodu, do torby. RMF zawsze z wami.

są takie kawałki, przy których można się rozpłynąć i z miejsca przenoszą nas do najpiękniejszych wspomnień, dla mnie do czasów szkolnych. Jamal w RMF FM to za nami, tu pierwsza kawa z RMF FM. Ogarniajcie się na spokojnie, my tu dla was gramy i czuwamy.

0: 20 minut do 5, tu pierwsza kawa z RMF FM. Wy spokojnie ogarniajcie się do pracy, otwierajcie ten dzień. My za was tutaj przeglądamy wszystkie ploteczki i tym, czym żyje internet. No i już wiemy, że nie Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Karol.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Robert Lewandowski dołącza do Chicago Fire. Informacje o tym transferze wieczorem ogłosił klub w mediach społecznościowych.
0: I powiem ci, że ładnie mu w czerwonym, naprawdę.
1: Ładnie, zgadza się. Troszkę taki powrót do korzeni, bo jednak w Bayernie Monachium też ta koszulka była czerwona, teraz Chicago Fire również czerwona koszulka, zachęcamy, żeby zobaczyć.
0: Czyli już wiem, dlaczego Robert wybiera takie kluby, ze względu na kolor. No, ale ten temat powróci w faktach RMF FM punktualnie o 5.
1: Wszystko się zgadza.

Jeśli właśnie wychodzicie z domu i zastanawiacie się, czy zamknęliście drzwi, spokojnie, i tak wrócicie sprawdzić. Miley Cyrus, Mark Ronson w RMF FM to za nami. 13 minut do 5. Zerkam na mundial. Trwa właśnie mecz Holandii z Maroko. Holandia prowadzi 1-0. A tak przy okazji to pozdrawiamy też sąsiadów, którzy po karnych z Paragwajem odpadli z Mistrzostw Świata. Niby szkoda, że Niemcy już nie grają, ale zawsze to jakoś raźniej naszym chłopakom.

Burza w województwie śląskim. Od tego tematu zaczniemy fakty RMF FM o 5:00. Bądźcie blisko, a w meczu Holandia-Maroko 1:1.

0: Jest godzina piąta, zaczynamy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Około 1200 interwencji strażackich związanych z silnymi burzami w Śląskiem. Dwie osoby zostały ranne. Jak naprawić polską służbę zdrowia? W koalicji rządzącej jest kilka koncepcji. Gorąca końcówka meczu Holandii z Marokiem. Po 90 minutach gry remis 1-1. Jest piąta. Blisko 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami w Śląskiem. Nowe zgłoszenia już nie napływają, poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny z Śląskiej Straży Pożarnej. Jak podawaliśmy w faktach, dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na którą spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów? O szczegółach Kacper Wróblewski.
2: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe. Ustawa PSL-u przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie.
3: Mamy też propozycję przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u.
2: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u. Z drugiej strony jest Lewica, która prawdopodobnie w tym tygodniu złoży swoją ustawę. Jak mówi senator Wojciech Konieczny, czekamy też na propozycję resortu zdrowia.
4: No zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. Oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, no przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.
2: Jak się dowiedziałem, najbardziej realny scenariusz jest taki, że sejmowe komisje będą pracować nad wszystkimi ustawami, aby wypracować jedną kompromisową, która ostatecznie ma zostać przyjęta przez rządową koalicję.
1: Na zegarach półtorej minuty po godzinie piątej to są fakty w RMF FM. 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Co wiadomo o zatrzymanych?
5: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Waszyngton przygotowuje się do obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W najbliższych tygodniach do stolicy przyjadą setki tysięcy gości, a miasto zostanie objęte wyjątkowymi środkami bezpieczeństwa. 4 lipca nad bezpieczeństwem czuwać będą tysiące funkcjonariuszy i 5 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Tego dnia na lotnisku imienia Ronalda Reagana zostaną czasowo wstrzymane loty, a uczestnicy wydarzeń przejdą wzmożone kontrole. W mieście pojawią się także snajperzy. Prezydent Donald Trump zapowiedział wiec hołd dla Ameryki, przemówienie oraz największy w historii pokaz fajerwerków. Służby podkreślają, że nie ma obecnie wiarygodnych informacji o zagrożeniach, ale pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Dodatkowym wyzwaniem mają być prognozowane upały sięgające 38 stopni. Wielkie emocje na mundialu. W 1/16 finału Holendrzy remisują z Marokiem 1-1, a to oznacza, że teraz czeka nas dogrywka. Jak informowaliśmy Was w faktach, wcześniej po dogrywce i rzutach karnych z turniejem pożegnały się Niemcy. Pozostajemy w temacie piłki nożnej, bo ten świat żyje informacją, która dotarła do nas wieczorem. Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem zespołu Chicago Fire. To oznacza, że rewelacyjny polski napastnik wyjedzie za ocean. Fakty w tej sprawie zebrał Paweł Żuchowski.
6: Informację potwierdził trener drużyny, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie klubu. Klub podkreśla, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Słynny koszykarski zespół Chicago Bulls napisał w swoich mediach: Welcome to Chicago, lewy. Fakty wracają o 6:00. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A ja tylko dodam, że naprawdę elegancko Robert prezentuje się w tych barwach czerwonych. Filmik możecie zobaczyć na jego Instagramie, a tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry.

0: Potrzebowaliście czegoś na płynne wejście we wtorek? Proszę bardzo, Teddy Swims w RMF FM, 15 minut po piątej. Tak spokojnie nie jest na mundialu, trwa właśnie dogrywka między Holandią a Maroko. Karol, nie proszę cię, żebyś tłumaczył mi, co to jest spalone, bo nigdy się tego nie nauczę, ale przynajmniej o możliwych scenariuszach po tym właśnie pojedynku. Co będzie dalej?
1: Możliwy scenariusz dużo powiedziane. Chodzi o to, że potrzebujemy rywala dla Kanady w 1/8 finału. Krótka piłka. Potrzebny rywal dla Kanady i właśnie z tego spotkania będzie wyłoniony ten rywal. To będzie albo Holandia, albo Maroko. W tej chwili 1-1. Ten wynik się nie zmienił od 10 minut. W tej chwili 102 minuta tego spotkania. To już dogrywka. Jeżeli to się nie zmieni, to będą rzuty karne. No i wtedy wielkie emocje naprawdę o poranku. A dziś o poranku dużo sportu w faktach. Także no, będzie Wimbledon, będzie też transfer Roberta Lewandowskiego. Mm-hmm. Mówiliśmy czerwony, czerwony, dobry kolor.
0: Tak, bardzo ładny.
1: Zgadza się to. I Bayern Monachium, i Barcelona, no i teraz Chicago Fire. Także dużo sportu o poranku w faktach.
0: Czyli trwa casting dla towarzysza dla Kanady i tak do której może potrwać ten casting?
1: No, myślę, że 5:30 to spokojnie.
0: Dobra, no to trzymamy kciuki. Ale za kogo to sobie wybierzcie?

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Tak, wam gramy do ogarniania pakowania na wakacje. Mrozu w RMF FM, 26 minut po piątej. Rozumiem, że termos z kawą już jest w samochodzie, kanapki gotowe, dzieci na swoich miejscach, możecie ruszać nad morze czy w góry. Wszystkie drogi są przejezdne, uważajcie tylko na burze w okolicach Kielc i Poznania. Prowadzimy was bezpiecznie, RMF zawsze z wami.

0: Słuchajcie, mamy do was specjalną prośbę do Jacka, który pędzi na poranek też. Nagrajcie się teraz, jak ogarniacie poranek z pierwszą kawą z RMF FM, czyli z naszym nowym programem w te wakacje. Gdzie jesteście, co robicie? Wyśpiewajcie nam, jak to dobrze zaczynać dzień z RMF FM i taki filmik wyślijcie na nasz Messenger. Do wygrania pewnie zapytacie. No, udział w naszym specjalnym spocie. Szczegóły wkrótce. Liczę na was, na Jacka też.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: No

0: to powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat. Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Pierwsza kawa z RMFFM. Smacznego.
3: Dzięki.
2: Pierwsza kawa z RMFFM.

0: są ironii, doczekałam się.
1: Jesteśmy, jesteśmy. I co tam się dzieje normalnie teraz, bo od razu się przenosimy na mundial. Sprawdzamy, co tam się dzieje. Jak słychać, są emocje, bo to rzuty karne Maroko.
2: Po trzech karnych Holandia 1-0 prowadzi w karnych.
1: Posłuchujemy tutaj TVP Sport, co tam się dzieje. I oczywiście od razu
0: tam podkład, fajnie.
1: Co?
0: Fajnie,
1: od razu
0: fajnie
1: wam powiemy, jak tylko się skończą te karne, to od razu będziecie wiedzieli. No jeśli ktoś dopiero teraz wstał, to jeszcze jedna ważna informacja mundialowa.
2: No chciałby się powiedzieć, sąsiedzi, no i co?
1: Niemcy odpadają z mundialu w meczu z Paragwajem, też po rzutach karnych. Oczywiście do tego tematu wrócimy już za moment.
0: Ale nie jest nam przykro, jakoś tak nam raźniej, prawda?
1: A nie można
0: panowie
1: tak mówić.
2: No powiedz to, wiesz, to jak Niemcy przegrali trochę, to jak my byśmy wygrali.
0: O,
2: tak, bo Paragwaj na P, Polska na P.
1: Tu nie ma przypadków.
2: Przypadek na P.
1: W meczu Holandia Maroko, za kogo trzymamy kciuki? Słuchajcie, no za tego,
2: ja
1: kto wygra.
2: Jak Polska nie gra, to ja trzymam za tego, kto nie jest faworytem.
1: Okej, okay. Czyli za naszych.
0: Dogadani.
1: Dobra. No to wszystko ustalone. Oglądamy mundial, będziemy wam oczywiście to relacjonować. Anita, do spania.
0: Dobranoc.
1: No dobra, jeszcze ten mecz do końca obejrz.

0: No i stało się. Maroko w 1/8, Holandia dołącza do?
1: Do Niemców, taka, jak to powiedzieć, solidarność unijna.
0: Co tu się dzieje? Maroko i Paragwaj awansują, Niemcy i Holandia odpadają z mundialu.

Codziennie rano, co pół godziny, fakty RMF FM. Najnowsze wydanie już za chwilę.

0: Jeśli chodzi o fanów i fanki piłkarskie, tak, patrzę na Magdę Wojtoń i wiem, że ona po prostu żyje tym mundialem.
1: Tak, cała.
0: Czyż nie?
2: No ja nie wiem, jak mam się odnieść do tego.
0: Magda Wojtoń, Tomasz Staniszewski. No wiadomo, Tomek to bardziej rugby. No ale dobra, posłuchajmy faktów, zaczniemy od mundialu.
2: Gorączka mundialowa na początek.
3: Bo dosłownie przed chwilą rzutami karnymi zakończył się mecz Holandia-Maroko.
2: Maroko wyrzuca Holandię.
3: Z mistrzostwami pożegnali się tej nocy także Niemcy.
2: Także po rzutach karnych wyrzuca ich Paragwaj.
3: Robert Lewandowski tymczasem już oficjalnie zawodnikiem Chicago Fire.
2: W faktach także warszawska afera szpitalna po przesłuchaniu sygnalisty.
3: Byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego.
2: I polsko-szwedzka umowa na okręty podwodne.
3: Na początek faktów o szóstej, mundialowa sensacja. Maroko, kolejną reprezentacją, która awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, 7 minut temu po rzutach karnych pokonało Holandię.
2: I to wszystko obserwował o poranku nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
4: Dzień dobry.
2: No jak do tego doszło?
1: No bo to nie była taka zwykła seria jedenastek, a raczej seria niefortunnych zdarzeń.
4: Wiecie co, ja nie widziałem jeszcze w całej karierze tak fatalnie strzelanej serii jedenastek. Po prostu pudłowali niemiłosiernie. W sumie jedni i drudzy, ale jednak bardziej Holendrzy, którzy widać było, że po prostu nie wytrzymali tego psychicznie. A zaczęli dobrze, bo Kop Miners trafił do siatki pewnie, ale potem nie trafił Kluivert w słupek. Potem jeszcze Timber, dobre pół metra obok bramki. To wyglądało tak, jakby po prostu grał sobie na konsoli i zły przycisk, prawda? Na koniec jeszcze Somerville. Takiego karnego, muszę przyznać, nie widziałem w życiu. On w ogóle nie spojrzał, gdzie strzelał. No strzelił w bramkę, ale dokładnie tam, gdzie stał. Dosłownie, nie musiał się wcale rzucać bramkarz Maroka, który obronił niczym w piłce ręcznej. A przecież to Holandia miała awansować, bo prowadziła do doliczonego czasu gry 1-0 po golu Chudiego Gakpo. Ale to są lwy Atlasu, walczyły do końca i dopięły swego 1-1. Potem po rzutach karnych zwycięstwo i to Maroko gra dalej, a Niemcy jadą do domu. Także zremisowali 1-1 z Paragwajem i przegrali po rzutach karnych. Nie wiem, co powiedzieć. Nie potrafię tego ubrać w słowa. Zagraliśmy dobrze. Ale to nie wystarczyło. 1 z szokowanych niemieckich fanów, jak słychać, a ci z Brazylii jednak nie mają powodów do żałoby, bo Canarinhos, chociaż przegrywali z Japonią, to wygrali. 2-1.
3: A więcej o mundialu już po 6:30 w mistrzowskich faktach sportowych.
2: No to za chwilę. Robert Lewandowski tymczasem oficjalnie rusza na podbój Ameryki.
3: Podpisał kontrakt z Chicago Fire. Klub wita go jako Global Soccer Icon, ikonę światowego futbolu. Takie właśnie powitanie przez klub z najbardziej polskiego z amerykańskich miast. Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzeli ponad 700 goli w klubie, w reprezentacji. No, na tym mundialu nie postrzela, ale teraz strzelać ma w lidze MLS.
2: I o ten transfer w porannych faktach zapytamy naszego korespondenta za oceanem, Pawła Żuchowskiego.
3: 6:02 to fakty RMF FM. Prokuratorzy są zadowoleni z efektów przesłuchania świadka i tego, co mogli się dowiedzieć. Tak mówił już po przesłuchaniu Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: W ten sposób skwitował wielogodzinne zeznania byłego ordynatora warszawskiego szpitala południowego Emila Jędrzejewskiego. To ten lekarz ujawnił nadużycia, do których miało dochodzić w lecznicy.
3: Krzysztof Zasada w faktach. Krzysztofie, z czego wynika to zadowolenie śledczych?
5: Świadek odpowiedział na wszystkie pytania śledczych. Protokół liczy 29 stron, mówił prokurator Skiba. Nie ujawnił treści zeznań, podkreślił natomiast, że weryfikacja informacji przekazanych przez lekarza będzie wymagać powołania nowych świadków i zebrania kolejnych dowodów w postaci dokumentu.
6: Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
5: Najpierw przesłuchiwane będą osoby z personelu szpitala południowego.
6: Jest to podyktowane tym, że zależy nam w pierwszej kolejności na zweryfikowaniu informacji, kwestii, które mogą mieć znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów.
5: Dopiero później przyjdzie kolej na urzędników nadzorujących ten szpital.
3: Polska podpisała umowę na zakup od Szwecji 3 nowoczesnych okrętów podwodnych. Mają one trafić do naszej marynarki do 2031 roku.
2: Co dokładnie zyska na tym polska marynarka? O tym w kolejnych faktach.
3: A dziś 30, ostatni dzień czerwca.
2: W planie porannych faktów?
3: Pytanie o pociągi i ich rozkłady. Czy po wczorajszym paraliżu kolei z powodu upałów dzisiaj sytuacja wraca do normy?
2: Przeładowane drogi wojewódzkie. Mamy najnowsze dane dotyczące dużego, ogromnego ruchu właśnie na takich trasach.
3: Bo niektóre są bardziej zatłoczone niż krajówki. Będzie też w faktach ważne przypomnienie. Od dziś każdy, kto wynajmuje lokal krótkoterminowo, musi mieć w tym lokalu czujniki dymu i czadu.
2: A jeżeli ich nie będzie, to zapłaci wysoki mandat.
3: 8:02, oczywiście w wakacje, także poranna rozmowa w RMF FM.
2: Dzisiaj gościem będzie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: No i te mundialowe sensacje. Paragwaj, Maroko, te drużyny w 1:08. Już teraz zapraszamy na poranne fakty w RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
4: Czy dzisiaj odpoczniemy od upałów? To jest podstawowe pytanie. I nie odpoczniemy. Znaczy tak, połowa Polski nie odpocznie, głównie południowy wschód, południe i wschód, czyli Lubelszczyzna, Podkarpacie, województwo świętokrzyskie, małopolskie, ale też województwo mazowieckie i Podlasie,
9: ale ja
4: z trzydziestkami, ponad trzydziestkami.
9: Ustawiłem mapę na 12, nigdzie nie pada.
4: Brawo.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
4: I jeszcze o poranku może popadać w okolicach Płocka, Konina czy Torunia i mogą pojawić się burze, natomiast potem rzeczywiście w ciągu dnia już tego deszczu nie powinno być. I jeszcze ważna informacja, północny zachód, tam temperatura znacznie już niższa, tam już będzie można odsapnąć, czy niższa, 24 stopnie. No, żebyście
9: taka
4: tam nie przemarzli.
9: 7
4: minut po godzinie 6 tu RMF FM. Tu wstawaj, szkoda dnia.
9: A nawet lata.
4: A nawet lata. Jacek Tomkowicz.
9: Tomasz Albratowski.
4: Mówimy wam dzień dobry.

0: Justin Timberlake na RMF FM. A my jeszcze chwilę o mundialu. 14 minut po godzinie 6 dla tych, którzy dopiero teraz wstali. Niemcy i Holandia poza mundialem, Paragwaj i Maroko grają dalej.
1: Po rzutach karnych no. Wszystko nastąpiło i mamy takie przemyślenia tak. Z Jackiem. Po co ci Niemcy i Holendrzy tam jechali?
0: Dokładnie.
1: Jak dobrze zrobiła nasza kadra. Leżą ty teraz na Bahamach, mamach, odpoczywają, a ci biegają w takim upale po
0: jeszcze,
1: Ameryce.
0: I jeszcze tak. Odpadają z Paragwajami i Marokami. No. Przecież wstyd na cały świat.
1: A my zero wstydu. Dokładnie. Jesteśmy szczęśliwi, tylko pytamy, co tam u ciebie, sąsiedzie?

tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: Freddie Mercury. W prezencie dla tych, którzy wstali 21 minut po godzinie 6. Śledzimy, przeglądamy tutaj od samego rana internet, przeglądamy prasę. Francuz zatrzymany w warszawskim metrze. I tutaj tytuł prasowy: planował zamach.
1: Patrzcie, Francuz, a więc człowiek z zachodu.
0: No.
1: Zamach na nas, tu w Polsce, no międzynarodowo.
0: No.
1: No nie ma wstydu przed światem.
0: Tak, dzięki takim ludziom jak ten pan Francuz, czujemy, że my, Polska, należymy do świata cywilizowanego.

0: za chwilę fakty i fakty sportowe o 6.30. Czy będzie o Niemcach odpadających z mundialu? Czy będzie o Holandii odpadającej z mundialu? Być może, ale nie będę spoilerował.
1: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
13: Hi, this is Shakira.
14: Dawid Kwiatkowski.
12: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
15: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6.30.
19: Mundialowa noc i poranek sensacji.
20: I o tych sensacyjnych rozstrzygnięciach już za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych.
19: Pół godziny temu Maroko po rzutach karnych wyeliminowało Holandię.
20: W środku nocy Paragwaj także po karnych odprawił do domu Niemców. No i teraz może tylko krótka próbka mundialowych emocji. To ta decydująca chwila chwały dla La Albi Roja. Jose Canale trafia do bramki Paragwaj w 1-8, a szczegóły już za moment w sporcie w RMF FM.
19: Umowa na zakup od Szwecji 3 nowoczesnych okrętów podwodnych podpisana. Mają trafić do marynarki wojennej do 2031 roku.
20: A w porannych faktach teraz Stanisław Połowski i Staszko Krótko. Co zyskujemy?
21: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku.
22: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 piątych w powietrzu pod wodą właśnie A-26.
21: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przyszłym roku szwedzka marynarka użyczy Polsce zmodernizowany okręt A-17, na którym będą szkolić się polskie załogi. Szwedzki minister obrony Paul Johnson zapowiedział, że polscy marynarze rozpoczną szkolenie w Szwecji jeszcze w sierpniu, a wspólna flota 8 szwedzkich okrętów operujących na Bałtyku ma wzmocnić bezpieczeństwo całego regionu i NATO.
20: Ważna informacja przede wszystkim dla nas i dla Was. W maju RMF FM znów była najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce.
19: Tak wynika z najnowszego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.
20: Inne redakcje ponad 2600 razy cytowały informacje przekazywane przez naszych dziennikarzy.
19: Dziękujemy Wam za zaufanie.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Maroko zagra z Kanadą, Paragwaj i Brazylia czekają na rywali w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
19: Podsumowanie mundialowej nocy w faktach sportowych. Ponownie z nami Cezary Dziwiszek.
24: Dzień dobry. Jeżeli strzela się rzuty karne w słupek, pół metra obok bramki i prosto w bramkarza, który nie musiał się ruszać i obronił w zasadzie na stojąco, to raczej na mundialu zostać nie możesz. Holandia zatem się żegna. Po tak fatalnej serii jedenastek, jaka tylko mogła być. Niewiele lepiej karne strzelali Niemcy i także sensacyjnie jadą do domu. Po awansie Paragwaj prezydent Santiago Peña ogłosił święto narodowe. Fani więc świętują jak trzeba.
25: Paraguay! Paraguay! Paraguay! Paraguay!
26: Ganamos! We won it tonight!
24: Wygraliśmy to nieprawdopodobne. To wszystko naprawdę się stało.
26: Amazing!
24: Uwierzcie, 1/8 finału Paragwaj zagra w niej z Francją lub Szwecją. Brazylia, która po ciężkim boju pokonała Japonię z Wybrzeżem Kości Słoniowej, lub Norwegią. W kolejnych faktach sportowych więcej o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. To już oficjalna wiadomość. A teraz przykry debiut Mai Chwalińskiej w Wimbledonie. Przegrała z Tajką Mananczają Sawankała w 3 setach. Choć pod koniec drugiego miała piłki meczowe. Niestety poślizgnęła się, doznała kontuzji i ledwo dograła do końca meczu.
2: A gdybyście byli w szatni w tym momencie i ona siedziała naprzeciwko, co byście jej powiedzieli?
3: Nie poddawaj się. Chociaż samemu chce się teraz płakać, patrząc na to, jak walczyła ze sobą podczas tego meczu i starała się. I rzeczywiście ta jedna kontuzja przesądziła o tym wszystkim, ale będzie na pewno super w przyszłości.
2: Kolejne wielkie szlamy czekają. No, trzymamy kciuki.
24: To byli polscy kibice, z którymi rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. A dziś do gry w Wimbledonie wchodzi obrończyni tytułu Iga Świątek.
0: Jest wakacyjna prognoza pogody, jest i ona, Magda Karol-Marek.
5: Jestem i to będzie jeden z najgorętszych dni tego tygodnia. Będzie słonecznie i bardzo ciepło, a miejscami nawet upalnie. Na zachodzie, w centrum i na południu temperatura osiągnie tak nawet do 34 stopni. Natomiast nad morzem oraz na północnym wschodzie będzie już na szczęście trochę chłodniej, czyli tak około 24-28 stopni.
0: 24-28, jak to brzmi?
5: Czujecie chłodno,
0: ten przyjemny
5: nie?
0: chłód na
5: Ale
0: plecach.
5: Zimno.
0: Damiano David, The First Time, już teraz w RMF FM. 26 minut do 7.

0: Kolejny dzień upałów przed nami i czytam właśnie nagłówek ze sklepowych półek: w ekspresowym tempie znikają dwie rzeczy: baseny i wiatraki.
1: Ciekawe dlaczego.
0: Zupełnie nie mogę znaleźć powiązania.
1: Ale czekaj.
0: Wiatrak i basen.
1: Może podczas tych upałów wiatraki chłodzą wodę w basenie.
0: A,
1: no to tak. Dlatego może. No.
0: Apelujemy, kupujcie baseny i wiatraki. Tak szybko znikają.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: RMF FM przypomina: podczas upału pij.

0: 9 minut do 7, punktualnie o 7 najnowsze fakty w RMF FM, ale wcześniej no jeszcze jeden ważny temat piłkarski, no bo to już oficjalne. Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire i taka opinia z internetu: Robert Lewandowski nie wybrał Chicago, tylko je zaakceptował. Aha. W sensie w domyśle nie miał innych propozycji.
1: No to się dziwić, no trudno w dzisiejszych czasach o dobrą pracę dla emeryta.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
4: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
3: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
4: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
3: Dziś po 15 w RMF FM.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie.
9: Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
10: Po reklamie.
11: 7 na zegarach. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zaczynamy fakty.
12: Konar spadł na dziecko, piorun uderzył w samochód.
13: Nie lądowała część samolotów w Pyrzowicach. Wiatr był tak silny, że zrywał dach.
12: Na początek faktów bilans po nawałnicach, które przeszły nad województwem śląskim.
13: Potem akcja służb pod kryptonimem Kryształ.
12: Na celowniku narkotyki w przesyłkach pocztowych i kurierskich.
13: Od dziś wszystkie mieszkania i pokoje wynajmowane na doby muszą mieć czujniki dymu i czadu.
12: Wrócimy też do mundialowych emocji.
13: Tych po marokańsku i paragwajsku.
12: Fakt o 7 zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili tragicznej, którą właśnie dostaliśmy.
13: Jedna osoba nie żyje, 6 jest rannych po zderzeniu dwóch samochodów na ulicy Lipowej w centrum Lublina.
12: Wiem, że ta ulica jest zablokowana. Teraz niespokojna i burzowa noc w Śląskiem. Wiatr łamał drzewa i zrywał linie energetyczne. Dwie osoby zostały poszkodowane.
13: Były też, jak mówiliśmy, utrudnienia na lotnisku w Pyrzowicach. Z najnowszymi informacjami w porannych faktach teraz reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
14: Strażacy mieli ponad 1200 wezwań związanych z pogodowym załamaniem. Chodziło o połamane drzewa i konary, zerwane przewody energetyczne czy pompowanie wody z zalanych miejsc. W tej chwili akcje prowadzone są jeszcze w ponad 20 miejscach. W powiecie wodzisławskim do szpitala trafiło dziecko, na które spadł oderwany konar drzewa. Z kolei w Lędzinach piorun uderzył w samochód. Kierowcę także odwieziono do szpitala. W okolicach Rybnika z powodu braku prądu zatrzymany został pociąg. Uszkodzonych zostało także ponad 30 dachów. Z powodu burzy na lotnisku w Pyrzowicach nie wylądowały 3 samoloty. Maszyna lecąca z Burgas została przekierowana do Ostrawy, a 2 kolejne samoloty z Warszawy oraz Paryża zostały zawrócone.
13: 93 kg różnego rodzaju środków odurzających przejętych w ramach operacji Kryształ.
12: Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa skupiły się na wykrywaniu nielegalnych substancji w przesyłkach pocztowych i kurierskich.
13: Krzysztof Zasada razem z nami teraz w faktach. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja służb?
15: Funkcjonariusze, w sumie ponad 700 mundurowych, wzięli pod lupę centra logistyczne, sortownie przesyłek, miejsca przeładunku przesyłek kurierskich. Działali też na lotniczych przejściach granicznych. Wykorzystywali specjalistyczny sprzęt i psy przeszkolone do wykrywania środków. środków odurzających. W trakcie operacji sprawdzono ponad 2,5 tysiąca przesyłek. W ponad 500 przypadkach wykryto nieprawidłowości celno-skarbowe, natomiast nielegalne substancje znaleziono w 126 paczkach. Była to głównie marihuana, 65 kg, ale także m.in. klofedron, amfetamina, haszysz czy kokaina. W ramach akcji zatrzymano 7 osób, usłyszały zarzuty posiadania narkotyków i handlu nimi. 4 podejrzanych trafiło do aresztu.
12: Nie tylko hotele, ale też pensjonaty, apartamenty i pokoje wynajmowane na doby. Do dzisiaj właściciele mają czas na wyposażenie budynków w czujki dymu, a tam, gdzie jest to wymagane, także w czujki tlenku węgla.
16: O poranku przed Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie jest nasz wóz reporterski, tam na miejscu Kuba Rybski. Dzień dobry, Kubo.
17: Dzień dobry, jestem.
16: Co, jeżeli właściciel nie zdąży?
17: Wówczas taki lokal będzie wynajmowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. W przypadku kontroli brak czujek będzie karany. Wraz ze mną jest brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. No właśnie, to co grozi właścicielom, którzy nie wyposażyli lokali w wymagane czujki?
18: No grozi przede wszystkim odpowiedzialność, można powiedzieć, począwszy od grzywny w postaci mandatu karnego, a w przypadku większych przewinień czy powiedzmy skutków, które wywołał pożar, a nie mieliśmy takiej czujki, no wówczas narażamy się na odpowiedzialność karno-sądową, więc dlatego warto pamiętać o tym obowiązku i jeszcze dziś uzupełnić braki, jeżeli takowe mamy w swoim obiekcie.
17: I jak będą wyglądały takie kontrole?
18: Kontrole przede wszystkim będą polegały na tym, żeby sprawdzić wyposażenie takich obiektów i przede wszystkim, tak jak to robimy w przypadku gaśnic czy oznakowania, również takie wyposażenie będzie sprawdzane przez strażaków, jeżeli do takiej kontroli dojdzie.
17: A czy to jest tak, że każdy, kto będzie wynajmował takie mieszkanie, jeżeli zobaczy, że tej czujki brakuje, będzie mógł to zgłosić odpowiednim służbom?
18: Oczywiście, że tak. Jeżeli jesteśmy w jakimś obiekcie i widzimy jakieś niedoskonałości, czy wręcz uszczerbki, albo ewidentne naruszenie przepisów, no to pierwszą taką zasadą jest, żeby poinformować prowadzącego, czy recepcjonistę, że no takie i takie niedoskonałości widzę. Jeżeli nie będzie reakcji, no to wtedy już zgłaszamy to bezpośrednio do służb, które mogą to sprawdzić. Począwszy od straży, czy też nadzoru budowlanego, tam gdzie można te przepisy, powiedzmy, zweryfikować, sprawdzić, a jeżeli nadal właściciel czy zarządca będzie w jakiś sposób się uchylał, no to wtedy narazi się na te wyższe konsekwencje.
17: A więc pamiętajmy, że od jutra czujki dymu w każdym lokalu na wynajem będą obowiązkowe. Sprzed Komendy Głównej Straży Pożarnej Jakub Rybski.
12: W porannych faktach teraz emocje mundialowe.
16: Jak słyszycie, niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się na stadionie w meksykańskim Monterrey. Maroko przed godziną pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
12: Sensacja w Monterrey.
16: A wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie. Paragwaj po serii 11 eliminuje Niemców. Więcej o tym meczu w kolejnych faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: No i czas na wakacyjną prognozę pogody, no i Magic.
20: Podobno w weekend miejscami w Polsce było cieplej niż w Egipcie, a ja dzięki temu odkryłam, że w Polsce mamy swój własny Egipt, a właściwie Egipty. I o, słuchajcie, proszę. W łódzkim Egipcie dziś
11: jest tam
20: najcieplej. Tego nie wiem. Powiedzcie nam pod 3322. 29 stopni w łódzkim Egipcie, w wielkopolskim 27 stopni, w kujawsko-pomorskim też 27, a w warmińsko-mazurskim najchłodniej 26.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: No i gramy. Najlepszą muzykę w RMF FM, 7 minut po 7. Mam nadzieję, że taki wakacyjny klimat, bez względu na to, czy właśnie jedziecie do pracy, czy dopiero wstaliście, czy robicie śniadanie.
21: Niech on was ogarnie.
11: Niech was ogarnie, czujcie się jak na wakacjach, nawet biorąc pod uwagę, że na urlop musicie zaczekać. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM, budzimy się razem z wami. Jacek Tomkowicz,
21: Tomasz Olbratowski,
12: Magda Karwat-Marek.
11: Dzień dobry.

0: słowa na K. Na przykład konewka. Jakie znacie inne słowa na K ładne?
1: Kajak.
0: Kajak. Magic?
2: Koniec.
0: Koniec, to, to jest początek dnia, 13 minut po godzinie 7. Tu RMF FM, to wstała i szkoda dnia, ale już taki prawie koniec upałów. Natomiast mam tutaj relację z upałów w Warszawie. Żeby się schłodzić w parku wodnym Moczydło, trzeba było czekać w kolejce w upale kilkadziesiąt minut.
1: No to schłodzić mogli się tylko najbardziej wytrzymani, najsilniejsi.
0: Porada od nas, pamiętajcie, pijcie dużo wody.
1: Ale nie z basenów.

Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.

0: nas tak wyciszył, uspokoił. Wszystko dobrze, Olbratowski? Czekaj.
1: Bardzo.
0: Zakrztusił się kawą.
2: Nie, kawą.
0: Dobra, nie, on po prostu
2: powietrzem.
0: Się... On jest w szoku, bo zobaczył, co się dzieje w wakacyjnych sejfach w RMF FM.
2: Na te liczby, na te kwoty. Boże, weźesz, powiedz, bo mnie przez gardło nie przejdzie.
0: Rozpoczęliśmy
2: duże.
0: Lato na bogato, a to jest ostatni dzień... Dogrywki czerwca, dlatego dzisiaj trzy finały z sejfami, trzy szanse nawet na 1 200 000 zł. Ostatnie trzy finały w czerwcu. Jeśli jeszcze nie wygraliście, to może to jest właśnie ten moment. I uwaga, jeszcze jest prezent od Wstawaj Szkoda Lata. Wchodzicie jednocześnie do gry dzisiaj i jutro.

0: I uwaga,
1: grają, czyli 1 lipca
0: grają tylko ci, którzy potrzebują kasy. 1 200 000 złotych. I uwaga, przez 10 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1200 szans. I wtedy, jak wygracie 1 200 000, to będziecie się mogli zastanawiać, na której z dzikich plaż
1: będziecie zbierać bursztyny.
0: Na której z dzikich plaż chcecie spędzić najbliższe miesiące? 1 200 000.
1: W jakich oczerecach się zaczaić?
0: 1200 szans jednym SMS-em. RMF, ślecie pod 7474.

0: sama. Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: No i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Byle do lata.
7: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
8: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
6: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
9: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
0: Po reklamie.
10: Posłuchajmy faktów w RMF FM. Jest 7:30.
11: Jedna osoba nie żyje, 6 trafiło do szpitala, są duże utrudnienia w centrum Lublina.
12: To jest bilans wypadku na ulicy Lipowej. Z nami reporter RMF FM Dominik Smaga. Co tam się wydarzyło?
13: Przed 4 rano kierowca BMW jadąc w dół ulicy Lipowej stracił panowanie nad pojazdem w okolicach centrum handlowego i cmentarza. Zjechał na lewą stronę i wbił się w Toyotę przewozu osób jadącą w kierunku Alei Racławickich. Na miejscu zginęła młoda pasażerka BMW. Pozostali uczestnicy wypadku trafili do szpitala. Lipowa jest całkiem zablokowana. Autobusy jadą Okopową i Narutowicza. Trolejbusy nie kursują wcale przez Racławickie, tylko przez Głęboką.
11: To aktualne fakty z Lublina, ale utrudnienia też o poranku na ekspresowej S1.
12: Odcinek Milówka Bielsko-Biała w Żywcu w Śląskiem, zderzenie 3 samochodów.
11: Jezdnia w kierunku Bielska w tej chwili jest zablokowana, ostrzegamy.
12: Trwa dogaszanie pogorzeliska na składowisku odpadów w Chorzowie w Śląskiem.
11: Pożar wybuchł tydzień temu. W środę po południu objął hałdę o wysokości dochodzącej do 10 metrów, na której składowano m.in. odpady wielkogabarytowe.
12: W akcji uczestniczyło ponad 200 strażaków.
11: Za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM, a w niej dziś o przyszłości polskich inwestycji w Ukrainie w kontekście sporu o ukraińską powstańczą armię.
12: Czy nasze przedsiębiorstwa mogą liczyć na uczciwe warunki przy realizacji kontraktów? Tomasz Terlikowski będzie pytał o to ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
11: Zapraszamy, początek tej rozmowy 8:58.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Co w pogodzie? Magda Karwat-Marek.
16: No tak to zazwyczaj jest z tymi upałami. Najpierw wysoka temperatura, potem burze i deszcze. I tak właśnie jest i będzie u nas, zwłaszcza jutro. Dzisiaj też zapowiada się trochę deszczu. Popada wieczorem na przykład w okolicach Zielonej Góry i Bolesławca. Mogą tam też przejść słabe burze. Natomiast jutro burze i deszcze pojawią się na pewno i to niemal w całej Polsce. Temperatura trochę spadnie.
15: Co do tego dołożyć? Najlepszą muzykę. Tego mamy pod dostatkiem David Guetta i Bebe Rexha. No właśnie teraz. Specjalnie dla was. Dajcie głośniej.

0: Gossip w RMF FM. 22 minuty do godziny 8. Teraz Polska lokalna, przenosimy się na Dolny Śląsk. We wrocławskim ogrodzie botanicznym zakwitło dziwidło. Kwiat, który potwornie śmierdzi. Mimo to do kwiatu, jak czytam, ustawiają się kolejki. Jedna z czytelniczek tutaj Faktu powiedziała, że zapach dziwidła kojarzy jej się z popsutą szynką.
1: Popsutą szynką. To, słuchajcie, to można sobie dziwidło zmajstrować samemu w domu i wąchać bez stania w kolejce.
0: Można.
1: Po prostu psujesz szynkę, kładąc ją na przykład na tydzień na parapecie na zewnątrz do słońca, wnosisz do domu, stawiasz to choju obok pelargonii i wdychasz z lubością.
0: Tak, i gwarantujemy, że sąsiedzi będą ustawiać się w kolejce do twojego mieszkania.
1: I nie wpuszczaj!

0: Od samego rana dostajemy telefony od was, piszecie pod 3322, jeśli chodzi o burzę w województwie śląskim. Nawałnicę przechodziły, my w tym momencie już dzwonimy i łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Jak tam sytuacja?
1: Teraz już jest po burzach, było ponad 1300, około 1300 interwencji w regionie. Aha. Częściowo jest już usunięte, w niektórych miejscach strażacy jeszcze prowadzą swoje akcje. Zobaczę, co będzie z raportu wojewody wynikać. Chodzi już głównie o usuwanie awarii energetycznych. Mm. No,
0: bo właśnie słyszymy, że jesteś w drodze.
1: No tak, były 3 samoloty też jeden przekierowany do Ostrawy z Pyrzowic, 2 inne zawrócone. To ze względu na burzę, która była.
0: Będziemy oczywiście do tego tematu wracać w faktach RMF FM. Najnowsze wydanie punktualnie o 8.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
4: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
2: Co tydzień inny.
5: Wow, pokaz? Ale to nasz są. Tyle to nawet nie ma mój mistrz w swoim garage.
6: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
2: Lato na bogato.
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak wyprzedaż, to w euro!
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komona.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Po reklamie.
15: Upał w Polsce. RMF FM radzi. Rób częste przerwy i odpoczywaj w cieniu.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Reklama.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nie musisz walczyć o leżak.
8: Tu możesz zapomnieć o terminach.
7: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
11: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
10: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
12: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Po reklamie.
15: Jeśli chcecie poznać najważniejsze fakty, to trafiliście idealnie, bo to Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski. Jest 8:00.
16: W faktach zbiornik w Pilchowicach.
17: Po spuszczeniu z niego wody to miejsce to...
18: Cmentarzysko ryb. Ktoś powinien za to odpowiadać.
16: Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przyznaje tymczasem, że przesadziło ze sztuczną inteligencją.
17: O tym, co pozmieniano, za chwilę w faktach, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Wojciech Balczuk.
16: Minister aktywów państwowych w cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. Zapraszamy. Wędkarze z Pilchowic na Dolnym Śląsku biją na alarm. Spuszczenie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce okazało się wyrokiem śmierci dla tysięcy ryb.
17: W porannych faktach nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, opiszmy problem. Jak wygląda okolica Tamy?
19: Dno zbiornika, ale także brzegi rzeki Bóbr są dosłownie usłane martwymi rybami. Trudno oszacować, ile ich jest, ale zarówno wędkarze, mieszkańcy, jak i turyści są przerażeni.
20: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem. Tragedia.
21: Jest masakra. Jest smród. Szkoda mi tych ryb.
22: Szczerze mówiąc, to może nie humanitarne, ale nawet zabicie ich prądem byłoby lepsze niż to, co teraz przeżyli.
19: Jezioro musiało zostać opróżnione, bo po powodzi Tama wymagała pilnego remontu. Firma Tauron Polska Energia, która zarządza tym miejscem, deklarowała, że odłowi i przetransportuje ryby. Ale jak mówią mieszkańcy, to się najwyraźniej nie do końca udało.
18: Cmentarzysko ryb. Tutaj no ewidentnie ktoś powinien za to odpowiadać.
19: Czy udało się tego uniknąć? Czekamy na komentarz Tauronu.
17: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Dwie osoby ranne w zderzeniu trzech samochodów o poranku w Żywcu.
16: Tam w tej chwili w obu kierunkach zablokowana jest S1, Milówka, Bielsko-Biała.
17: Wyznaczono objazdy przez Sołę oraz miejscowość Browar.
16: Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przyznaje, że przesadziło ze sztuczną inteligencją.
17: Chodzi o zdjęcie wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej z uroczystości w Poznaniu dotyczącej czerwca 1956 roku. W celu poprawy jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału. Tak tłumaczy się MON.
16: I zapewnia, że zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść.
17: Okej, zamazano napis na koszulce pana stojącego za minister narodowca RP. Ale przypadkiem też zabrano orzełka i pagony żołnierzowi stojącemu obok Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Przerobiono też odznaczenia, więc trochę jednak ingerowano.
16: Sami to zobaczcie na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl.
0: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
16: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, moim gościem jest minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Witam, panie ministrze.
4: Dzień dobry.
3: Ponieważ pan poprawia swoje zdjęcia w AI-u?
4: Nie poprawiam. Jedyne,
3: bo wrzuca pan całkiem sporo swoich.
4: Jedyne, co robię, to dodaję jakiś filtr na przykład, czy wyostrzam to zdjęcie, w sensie, tak, to jest taka opcja.
3: Ale
4: w
3: miny pan nie zmienia, orzełków pan nie wyrzuca.
4: Nie. A jak fałdek tuszu też sobie nie eliminuje.
3: Nie? O, naprawdę. A jak z tyłu ktoś za panem stoi z nieodpowiednią koszulką, to pan ten
4: wypiksel? Nie zamieszczam takich zdjęć, jeżeli ktoś by z tyłu za mną stał i miał nieodpowiednią koszulkę.
3: A jak pan ocenia te działania Ministerstwa Obrony Narodowej i pani wiceminister?
4: Myślę, że wierzę w ten komunikat, który został przedstawiony, czyli była chęć, żeby...
3: Ale to nie zauważyli, że orzełka wyeliminowali żołnierzowi, ordery. No naprawdę, to trzeba się patrzeć, co robią.
4: No ja to robię sam. W związku z tym nikt mi tego nie poprawia, więc wiem, co mam zrobić i wiem, jaką ponoszę odpowiedzialność.
3: Przejdźmy teraz do poważniejszych tematów. Pracował pan na kolei ukraińskiej. O co chodzi Zełenskiemu? W co on gra w tej chwili z Polską i ze sobą i z opinią publiczną ukraińską?
4: Ja myślę, że przede wszystkim z ich perspektywy to nie jest gra z Polską, tylko to jest gra wewnętrzna.
3: Ale to nie słyszą, co się dzieje w Polsce?
4: Nie, oczywiście, że słyszą, tylko wykorzystują całe to zamieszanie, które sami sprowokowali, zresztą przecież pamiętajmy o tym, wykorzystują do zbudowania kapitału politycznego wewnątrz Ukrainy. Ewidentnie to służy Zełenskiemu, który miał z tym dosyć poważny problem. I te wskaźniki poparcia mu malały. Mówiło się o tym, że wybory muszą się odbyć jak najszybciej. Są teoretycznie poważni kontrkandydaci, jak chociażby generał Załużny, który siedzi w Londynie, jest tam ambasadorem Ukrainy. Więc Zełenski w sposób dosyć wyrachowany wykorzystuje tę sytuację dla swoich politycznych korzyści.
3: Ale nie obawia się tego, że rzeczywiście Polska, co zapowiadają kolejni, nie tylko prezydent zapowiedział już wicepremier, mówiąc, że no jak będzie trzeba, to my zablokujemy, albo przynajmniej jasno sprzeciwimy się, zasygnalizujemy niechęć do obecności takiej Ukrainy w Unii Europejskiej.
4: Ja myślę, że też toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście jest dyskusja na temat opcji light członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
3: Friedrich Merz złożył taką propozycję, ale szczerze mówiąc, Ukraina na początku ją odrzuciła dość ostro.
4: Oni mają wielki problem z tym, żeby zmienić swoje prawodawstwo, regulacje, zasady funkcjonowania państwa i dostosować je do standardów zachodnioeuropejskich. Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
3: Ale dla ludzi to tak średnio.
4: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model, więc pamiętajmy o tym. Ja to miałem wiele takich dyskusji na temat tego.
3: To spróbujmy opisać ten model, żeby pan mówił
4: na temat tego,
3: model,
4: gdzie leży Polska. Kiedy zawsze była dyskusja, czy Polska leży na wschodzie, czy na zachodzie. Kiedy pojechałem do Ukrainy po wygraniu konkursu międzynarodowego na funkcję prezesa kolei ukraińskich, w bardzo krótkim czasie zorientowałem się, że Polska leży na zachodzie.
3: A Ukraina na wschodzie?
4: A Ukraina jednak bardzo,
3: a co to znaczy?
4: Bardziej...
3: Powiedział pan o tym systemie ukraińskim. Co to jest za system? Znaczy, na czym polega jego specyfika?
4: No przede wszystkim, tak zresztą to do czynienia mamy z tym samym w Rosji. Rosja, powiedział, żywi bardzo mocno elity, które są niewyobrażalnie bogate. Ci, którzy są przy władzy, którzy mają wpływ na decyzje kluczowe i decydują o gospodarce, a większość społeczeństwa żyje w skrajnej nędzy. Może w Ukrainie to aż nie było tak skrajne, ale jednocześnie te elity faktycznie są niezwykle bogate.
3: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
23: Dziękujemy bardzo. Od teraz rozmowa z Wojciechem Balczunem w informacyjnym radiu RMF 24. Minister aktywów państwowych w swoje zdjęcia, jak słyszeliście przed momentem, nie ingeruje.
16: A jakby on przerobił zdjęcie wiceminister Magdaleny Sołkowiak-Czarneckiej, sprawdźcie na rmf24.pl.
23: Samo ministerstwo oficjalnie przyznaje, że z fotografią z Poznania przesadziło ze sztuczną inteligencją.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
15: czas na wakacyjną prognozę pogody.
16: Zerknę sobie teraz na kamerkach na plażę, na przykład w Łebie. Dziś tam zapowiada się około 20 stopni i na razie pustki na plaży, bo można sobie zająć chyba najlepsze miejsca. W Międzyzdrojach, w zachodniopomorskim jest trochę cieplej, 22 stopnie i pięknie już widać na plaży tam słońce i są pierwsi spacerowicze. I to nawet całkiem dużo ludzi spaceruje wzdłuż morza.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
15: A ciekawe, ten gościu co tu idzie z tym ręcznikiem, ciekawe jak ma na imię.
16: No, a może nas słucha teraz
15: właśnie,
16: w telefonie.
15: Jeśli jesteście już na plażach, to możecie dawać znać. 3322, pisać SMS-y. Przypomnę, to jest taka ładna formułka. Koszt SMS-a zgodny z taryfą operatora. Jeśli macie darmowe SMS-y, to normalnie możecie pod 3322 pisać za darmo.
1: Może macie jakiś ciekawy napis na parawanie.
16: A my jesteśmy ciekawi właśnie, gdzie odpoczywacie, gdzie jedziecie. Ja mogę sprawdzić pogodę dokładnie w tej miejscowości, w której macie wakacje. Tak mogę.
15: Wstawaj, szkoda lata. Tu

0: czego jeszcze więcej chcieć? Szczególnie jeśli na przykład stoicie na czerwonym świetle albo stoicie w jakimś małym korku, to jesteśmy z wami, gramy wam Rockset. Można pośpiewać w samochodach. Kwadrans po godzinie 8 tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. I mam ważną informację. Premier Donald Tusk otrzymał od premiera Szwecji nieoczywisty prezent.
1: Ojej, co?
0: Polskojęzyczne wydania szwedzkich książek dla dzieci.
1: No to jest idealny dyplomatyczny prezent. Mało przydatny, ale miły.
0: Ale ładne, no, ładne. No. Znaczy, to jeszcze nie przebiło marmurowej tablicy, którą prezydent Nawrocki przywiózł Trumpowi na urodziny, ale
1: a
0: też dobre.
1: A może Tusk powinien następnym razem dać panu Szwedowi przetłumaczony na szwedzki Potop.
0: Bardzo dobre. No. Najlepiej wykuty w marmurze.

0: Jeszcze dzisiaj we Wstawaj Szkoda Lata zajmiemy się paragonami grozy. Mam nadzieję, że spisujecie sobie ceny w trakcie wakacji, w trakcie urlopów. Będziemy za chwilę porównywać. Ale właśnie, są osoby, dla których paragony grozy nie są straszne.
1: Wiem, to są zwycięzcy
0: wakacyjnych sejfów.
1: Tak.
0: No bo w wakacyjnych sejfach dzisiaj 1 200 000 zł, to jest nagroda główna.
1: No i o czym tu mówić?
0: I 3 finały z sejfami, więc jak zgarniasz 1 200 000, jaki paragon grozy? O czym my tu rozmawiamy?
1: I ty możesz dawać napiwki grozy.
0: Ostatnie 3 finały w czerwcu, bo dzisiaj ostatni dzień czerwca. I uwaga, wchodzicie jednocześnie do gry dzisiaj i jutro. 1 200 000 czeka. I czy mamy jeszcze jakiś mnożnik? Ja mówię, że przez 13 minut, a Olbratowski mówi razy ile mnożymy.
1: No ile? Powiedzmy sobie 1333, 1333.
0: Dobry mnożnik.
1: Ale z tymi tych trójek.
0: No to wchodźcie do gry. Przez 13 minut razy 1333. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
3: Wielki telewizor. O, mają taki?
2: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 600.
3: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Po reklamie.
8: Posłuchajmy razem faktów. W RMF FM jest 8:30.
9: Zaczynamy od ważnych, aktualnych informacji dla kierowców. Zablokowana o poranku 46 w Zrębicach w Śląskiem.
10: Utrudniony przejazd drogą numer 81 w okolicach Mikołowa.
9: Marcin Buczek otwiera fakt o 8:30. Marcinie, co stało się w tych miejscach?
11: Na drodze numer 46 pod Częstochową jest zdarzenie dwóch autosobowych. Na razie nie ma informacji o tym, czy są tam osoby ranne, ale droga ta zablokowana jest w obu kierunkach. Natomiast na trasie numer 81, jak powiedział mi jeden z policjantów, w całym powiecie mikołowskim jest awaria sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, a to są skutki wczorajszej burzy, która przeszła nad tą częścią województwa. Po zderzeniu dwóch samochodów w tej chwili są też kłopoty z przejazdem trasą między Chorzowem i Katowicami i cały czas, przypomnę, po wypadku w Żywcu zablokowana jest trasa S1 w stronę Katowic.
9: A w Żywcu o poranku na S1, jak mówiliśmy w faktach, zderzyły się trzy samochody. Teraz aktualna informacja z Pomorskiego. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek i lawety na Krajowej 20 obwodnicy Żukowa. Dokładnie na zjeździe z obwodnicy do Glińcza.
10: Wstrzymany jest ruch w kierunku Kościerzyna, a w stronę Warszawy zablokowany jest lewy pas. Zdjęcie z uroczystości rocznicowych w Poznaniu, opublikowane przez wiceszefową resortu obrony Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, było jednym z tematów porannej rozmowy w RMF FM.
9: Zdjęcie, z którego tłumaczy się MON, że przesadziło ze sztuczną inteligencją. Tomasz Telikowski pytał o to zdjęcie swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
12: Wierzę w ten komunikat, który został przedstawiony, czyli była chęć, żeby...
13: Ale to nie zauważyli, że orzełka wyeliminowali żołnierzowi ordery. No naprawdę, to trzeba się patrzeć, co robią.
12: No ja to robię sam.
9: Wojciech Balczun w porannej rozmowie w RMF FM.
10: Zdjęcie przerobione przez AI. Zobaczcie na rmf24.pl.
9: Tam właśnie znikający z munduru żołnierskiego orzeł, pagony oraz przerobione odznaczenie.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Robert Lewandowski, kolejnym polskim piłkarzem w historii Chicago Fire.
10: Ponownie z faktami sportowymi Cezary Dziwiszek.
15: Dzień dobry, witam.
10: Kto grał przed Lewem w Wietrznym Mieście?
15: Całkiem długa lista, jak się okazuje. Piotr Nowak, Roman Kosecki oraz Jerzy Podbrożny, Tomasz Frankowski, Krzysztof Król i Przemysław Frankowski. Lewy jest zatem siódmym, ale z pewnością najsłynniejszym piłkarzem z tego grona. Kapitan reprezentacji Polski podpisał w Chicago dwuletni kontrakt, na mocy którego rocznie ma zarobić $20 milionów. To druga najwyższa umowa w lidze MLS pograniczającej gorącym winterze Miami Leo Messi. Chicagowskie media liczą, że Lewandowski zapełni nowy stadion w Chicago, który ma zostać otwarty w 2028 roku, a możliwy debiut 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps, w którym gra jego były kompan z Bayernu Thomas Müller. Na mundialu pytanie, kto zagra o ćwierćfinał z Brazylią. Jej rywala w 1/8 wyłoni spotkanie Norwegii z Wybrzeżem Kości Słoniowej o 19. Po zmroku Francja zagra ze Szwecją, a nad ranem Meksyk z Ekwadorem. Obrończyni tytułu wchodzi do gry w Wimbledonie o 14:30 na korcie centralnym w Londynie. Iga Świątek zmierzy się z doświadczoną Amerykanką Taylor Townsend. Zdaniem eksperta tenisowego Tomasza Wolfke, niestety Polka nie będzie w tym roku faworytką do kolejnego triumfu.
16: Kto się nie rozwija, ten się cofa. Czyli kto nie dokłada nowych elementów do swojej gry, no to niestety prędzej czy później będzie obniżał loty i obsuwał się też w światowym rankingu.
15: W południe rozpocznie się spotkanie w pierwszej rundzie Kamila Majchrzaka z Alejandro Tabilo. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował wczoraj Hubert Hurkacz, a z turniejem pożegnały się niestety trzy Polki: Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet.
8: Ja bym na miejscu Magdy teraz zrobił wakacyjną prognozę pogody, a ona jak chce.
17: Nie no, ja bardzo chcę, zwłaszcza, że nasi słuchacze rozpisali się w SMS-ach pod 3322 super. Są na przykład pozdrowienia prosto z plaży w Stegnie, 22 stopnie u was, a widzimy na kamerkach, że tam ktoś siedzi na zielonym ręczniku, to pewnie wy. I na plaży w Grzybowie też nas słuchają już od rana. A pięcioosobowa rodzinka melduje się nam z trasy Gdynia i Jelenia Góra. Kawa wypita, a Jelenia Góra powita was 20 stopniami.

0: Whitney Houston w RMF FM. Patrzymy na zegarek, 18 minut nam zostało do godziny 9 i dostaliśmy przepięknego SMS-a. Przepięknego, od Grażyny pod 3322. Życie jest piękne, kupiłam 3 kg cudnych czereśni. Pozdrawiam, Jezu, Grażyna.
1: I to się nazywa szczęście.
0: I to jest to, i to jest najpiękniejsze, choć wiecie, za 3 kg cudnych czereśni też można dostać paragon grozy.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że Grażyny tutaj nie skasowano jakoś bardzo.
1: Ale czekaj. Idziesz z 3 kg pięknych czereśni,
0: tak,
1: słuchajcie.
0: I mówisz, patrz jakie czereśnie.
1: Nawet jak nie kupicie czereśni, tylko kalafior, to wzbudźcie w sobie uczucie, że macie czereśnie. Piękne.
0: Bo kalafior to jest taki trochę wiceczereśnia, tylko trochę większa. W innym kolorze, ale poza tym też super. Mm. Prośba do was. Paragony grozy. Startujemy z tym nowym cyklem we Wstawaj Szkoda Lata, czyli kto da więcej. No pewnie jesteście, niektórzy z was przynajmniej, już w jakichś ośrodkach wypoczynkowych, już odpoczywacie, już jesteście w hotelach, gdzieś tam na polach namiotowych.
1: Za granicą.
0: Wysyłajcie nam ceny lodów, gofrów, kawy, parkingów czy atrakcji turystycznych, a my zrobimy taką mapę najwyższych i najniższych cen. Skupmy się i na jednych, i na drugich. 3322 12 2 miliony. Dajcie znać. Startujemy z paragonami grozy we Wstawaj Szkoda Lata.
2: Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! W Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Po reklamie.
12: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: paragony grozy. W RMF FM we Wstawa i Szkoda Lata, czyli startujemy z akcją, szukamy najdroższych, ale też najtańszych miejsc w Polsce. Dzwonicie pod 12 2 miliony, piszecie pod 3322. Halo, halo, słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Chciałam zarezerwować hotel w Zakopanem.
0: Tak.
1: Pomijam kwotę za hotel, natomiast miejsce parkingowe w Zakopanem w hotelu kosztuje 500 zł. Dziękuję.
0: 500 zł za miejsce parkingowe.
2: Na piechotę trzeba pociągnąć.
0: Nie, to bardzo dobrze wychodzi, bo tam sobie rozkładasz po prostu namiot i śpisz za 500 zł. To prawdopodobnie o to chodzi.
2: No być może tak.
0: Tutaj ktoś napisał Sarbinowo, gmina Mielno, 2 razy halibut pieczony z frytkami i surówką, plus 2 razy sok, 161 zł. To musiała być jakaś promocja chyba. Tak obstawiam.
2: Za 2 osoby, bo
0: tak.
2: Po 800.
0: Nie, to słuchajcie, to jeszcze
2: 80.
0: Tutaj. Dobra, teraz druga strona, czyli tutaj słuchacz Rafał, lokal stołówka w Jarosławcu, halo?
3: Jarosławiec, stołówka to była. No. Mieliśmy ziemniaki ze schowem, kompot i waza ogórkowej, koło stówki. Moja żona i dwie córki.
0: Czyli drugie dania i waza zupy dla 4 osób za
2: i picie.
0: Stówkę. No, to po prostu trzeba kupować w Jarosławcu i sprzedawać w Sarbinowie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
1: Dziś po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
3: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
5: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostaniesz.
3: To razem 600 zł zaoszczędzone.
6: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: wierzchowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: 9 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty. Te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Ukraińcy nie zdają sobie sprawy, jak kwestia UPA będzie rezonowała, przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów Wojciech Balczun.
4: Poseł Polski 2050 Paweł Ślis na rozdrożu.
3: Kraków, czy może zgromadzenie parlamentarne OBWE?
4: O 9 pytają też o czujki dymu i tlenku węgla w obiektach świadczących usługi hotelarskie.
3: Będą także gorące emocje mundialowe, bo z mistrzostwami pożegnały się takie duże firmy jak Niemcy i Holandia. Ukraina nie rozumie, że jej postawa w sprawie UPA może jej zaszkodzić. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, wcześniej kierujący ukraińskimi kolejami.
4: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, ponownie cię witamy. Jak to tłumaczy minister?
5: Postawą Ukraińców, jego zdaniem, którzy niekoniecznie widzą rolę ciągłości w polityce. Dziś ich postawa jest jakaś, a jutro może być zupełnie inna i nie widzą w tym problemu. Brak im też świadomości tego, co się po polskiej stronie już wydarzyło.
6: Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało i jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami.
5: Minister aktywów państwowych podkreślił, że niekoniecznie działa na nich także groźba zablokowania ich wejścia do Unii Europejskiej.
6: Toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
5: Część z elit gospodarczych nie chce rezygnować z oligarchicznego modelu biznesu i dostosować się do reguł zachodnich demokracji.
6: Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
5: Ale dla ludzi to tak średnio.
6: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model.
5: I dlatego na tym etapie Zełenskiego bardziej interesuje wewnętrzny interes polityczny niż potencjalne skutki w polityce zagranicznej w przyszłości.
4: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Wojciechem Balczunem jest na rmf24.pl. Zderzenie trzech samochodów osobowych z dostawczym na S7 w Dawidach na Mazowszu.
3: Między Wezłami Zamienie i lotnisko zablokowane w tej chwili jest pas ekspresówki w kierunku Warszawy. Ostrzegamy.
4: Polska 2050 nie wystawi jednak swojego kandydata na prezydenta Krakowa.
3: O tym, dlaczego możliwa jest teraz zmiana planów, w porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, witamy. Kandydatem tego ugrupowania, pamiętamy, miał być Paweł Ślis.
7: Polityk ma w tej chwili inne plany i jak mi powiedział, zamierza kandydować na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Chociaż Ślis oficjalnie nie zamyka drogi do krakowskich wyborów, to część polityków jego partii, w tym sam Szymon Hołownia, odradza mu start w tej kampanii. Zapytałem też przewodniczącego klubu Polski 2050, czy rzeczywiście na tym stanowisku może zastąpić go wspomniany Hołownia, bo o tym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jak usłyszałem od Pawła Śliza, wszystko może się wydarzyć. A wyniki wyborów do zarządu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE poznamy 8 lipca.
3: Od jutra natomiast w każdym wynajmowanym turystom pokoju, gdzie są łóżka, muszą być zamontowane czujki dymu.
4: Jeżeli w wynajmowanym obiekcie jest kominek albo piecyk gazowy, to musi być także czujka czadu.
3: Przedsiębiorcy mieli 1,5 roku na dostosowanie się do tych przepisów. Czy z wymianą zdążyli? Na przykład na Podhalu? Pytaliśmy Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Znacząca większość w ogóle nie ma pojęcia o tego typu rozwiązaniu. Duża część, nie doczytując do końca albo opierając swoją wiedzę na plotkach i pomówieniach, zakłada, że chodzi o profesjonalne systemy przeciwpożarowe znane z hoteli, a jeszcze część po prostu ucieka od odpowiedzialności.
9: Pierwsze nam kozeli w kominkach nie polić, głoście w kominku nie mogą zapolić, ale czujka musi być. Ja myślę, że będą wysłać tak jak i te gaśnice i będą zgłaszać tak jak i te podatki. Jak ktoś się kogoś nie podkabluje, to raczej szybko nie zamontuje.
3: I wszystko jasne, przynajmniej na Podhalu. A teraz w faktach.
1: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
4: Emocje mundialowe. Unbelievable, everything
3: happened tonight! Amazing! Jak słyszycie, niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się ostatniej nocy. W meksykańskim Monterrey, Maroko przed 6 rano pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku. Z
4: Sensacja w Monterey, a wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie.
3: Paragwaj po serii jedenastek eliminuje Niemców. Ten mecz oglądał nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
10: Dzień dobry. Niemieccy kibice są załamani. Smutek na stadionie w Bostonie. Ogromna złość na drużynę narodową. Powinni wrócić do Berlina i zastanowić się, co robią, bo z taką reprezentacją narodową niczego się nie wygra. Muszą wrócić do domu i wszystko przemyśleć od nowa. Niektórzy kibice bezpośrednio po meczu wzywali już do ustąpienia selekcjonera. Za to ogromna radość wśród kibiców z Paragwaju. To najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy. Moje pokolenie nigdy nie oglądało reprezentacji grającej na takim poziomie. Ta energia, którą dziś zobaczyliśmy, sprawiła, że był to najlepszy mecz, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Kibice Paragwaju wpadli w euforię.
4: A my w kolejnych faktach wrócimy do transferu Roberta Lewandowskiego.
3: Lewy od wczoraj jest strażakiem, oficjalnie już zawodnikiem Chicago Fire.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Trochę mnie denerwują, że cały czas wpuszczają powtórki meczów i tak cały czas się gubię.
12: Ale jak się będzie ucieszyła, że zobaczyła gola Japonii.
7: Tak, Japonia 1-0 z Brazylią, ale słuchajcie, to jest powtórka. Nie, Brazylia wygrała. No, dobra, ale co w pogodzie?
13: W pogodzie, tak jak mawiał klasyk, dobrze, że nie pada śnieg, bo jak to odśnieżać w taki upał? A dzisiaj dalszy ciąg naprawdę wysokiej temperatury. Najcieplej będzie na południu kraju, na przykład w Rzeszowie dziś 34 stopnie, a od upałów odpoczywają sobie północne województwa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: A ja jeszcze przeglądam tutaj wasze paragony grozy pod 3322. Sopot. Dwie ryby, dwa piwa, 340 zł. Dobry
12: byl. Duże ryby musiały być, albo duże piwa.
7: Może to były piwa w beczkach. Z całymi beczkami. 6 minut po 9:00 tu RMF FM.

0: Dance w RMF FM, 16 minut po godzinie 9. Ważna informacja, dzisiaj jest ostatni dzień obowiązywania rządowego pakietu CPN. Ceny paliw niżej. Było taniej, bo rząd czasowo obniżył stawkę VAT. Przypomnijmy, z 23 do 8%.
1: Właśnie, ale od jutra rozpocznie się nowy rządowy program CPW. Ceny paliw wyżej.
0: I dlatego przewidujemy dzisiaj duży ruch na stacjach paliw. I coś tak czujemy, że nie będzie tutaj chodziło o hot dogi ani o kawę.

0: Mówiliśmy o paragonach grozy. No wiadomo, że wakacje. Portfele opróżniają się w trochę szybszym tempie.
1: Tak, chudną bardzo, w przeciwieństwie do posiadaczy.
0: Natomiast wakacyjne sejfy w RMF FM wypełnione po brzegi. Rozpoczęliśmy lato na bogato, nagroda główna. To przypominamy, 1 200 000 zł i aż 3 finały z sejfami. Ostatnie 3 finały w czerwcu. Wchodzicie jednocześnie do gry dziś i jutro, więc to taka wielka dogrywka czerwca.
1: Taki most sejfowy.
0: Most, to lepiej bym tego nie ujął. Most sejfowy. I skoro siódemka podobno jest szczęśliwa, to przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1007 szans. Jak wejść do gry? No oczywiście możecie zagrać na www.rmf.fm. Tam sprawdźcie promocje, które na was czekają. Albo wysłać hasło RMF pod 7474. Robicie to i już gracie o 1 200 000 zł. Aż 3 finały. 3 razy będziemy do kogoś z was dzisiaj dzwonić. Ale żeby zadzwonić, musimy znać wasz numer. Więc wejdźcie do gry. RMF pod 7474.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwilę.

0: oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Flex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Drużyna Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM mówi wam dzień dobry.

0: John Newman w RMF FM, a teraz wakacyjna prognoza pogody. I nie John Newman, a Magda Karwat-Marek.
1: Oj, nie John. A ja szukam plusów w pogodzie i znalazłam takie. To są idealne
2: temperatura.
1: Dni na zrobienie prania, Olo, pranie. Bo w Polsce jest średnio od 26 do 34 stopni i można zrobić nawet kilka prań, bo szybko schnie. I zróbcie je prędko jeszcze dzisiaj, bo nadchodzą jednak mimo wszystko deszcze. Jutro w całym kraju na pewno zagrzmi i na pewno będzie padało, ale też ta temperatura spadnie o kilka stopni.
0: Ja mam większy problem z prasowaniem.
2: No.
0: Stój sobie teraz przy żelazku.
1: Ja miałam gorące pranie, wkładałam do pralki z balkonu.

0: ale to jest dobre. Sam Fender i Olivia Dean. Brzmią trochę jak wyciągnięci z innej epoki. 18 minut i będzie godzina 10. To Wstawa i Szkoda Lata w RMF FM. Śledzimy też portale tutaj biznesowe. Wynajem mieszkania w Warszawie 2 razy droższy niż w Kielcach. Ceny poszły w górę.
1: A, no to trzeba wynająć mieszkanie w Kielcach, a mieszkać w Warszawie.
0: Albo lepiej, kupić mieszkanie w Kielcach i je przenieść do Warszawy.
1: Albo jeszcze lepiej, kupować mieszkania w Kielcach i sprzedawać je z zyskiem w Warszawie.
0: No. Zarobek, że weź.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Barbara, rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
17: Marian,
18: Ty
17: to lubisz taniej kupić, nie?
18: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
17: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
18: O, i to lubię najbardziej.
19: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
5: Na dobry humor RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: gorących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
6: RMF FM na dzień dobry.
5: Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
10: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
9: Zmowa milczenia.
10: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
9: Już w niedzielę po 23:00 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmf.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Po reklamie.
16: Radio Muzyka Fakty. Fakty punktualnie o 10:00 mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
17: Umorzono śledztwo w sprawie afery Dwóch Wież.
18: Od tej pilnej informacji z Warszawy zaczynamy fakty.
17: Pod lupą faktów zatłoczone drogi wojewódzkie.
18: Najwięcej aut przejeżdża 631, odcinek Zielonka Warszawa.
17: Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire.
18: Nasz najlepszy piłkarz podpisał kontrakt z klubem zza oceanu.
17: Ale będzie też Link i Swift.
18: Plus Taylor Swift. Zapraszamy.
17: Śledztwo w sprawie afery Dwóch Wież umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
18: Inwestorem, przypominamy, była w tej sprawie powiązana z PiS spółka Srebrna. Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10:00. Krzysztofie, jakie są powody umorzenia postępowania?
19: W żadnym z trzech wątków tego śledztwa prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego. To oznacza, że według niej nie doszło do przestępstwa. Tak więc przestępstwem nie było doprowadzenie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który miał być inwestorem, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej miliona 300 tysięcy euro. Przestępstwem nie było też danie łapówki członkowi Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego za umożliwienie realizacji inwestycji, a także nakłanianie biznesmena do dawania kolejnych łapówek na ten cel. Prokuratura nie podaje szczegółów podstaw umorzenia. Ma to zrobić dopiero, gdy uzyska tłumaczenie tego postanowienia na język niemiecki.
17: Pełnomocnicy pokrzywdzonego zapowiadają zażalenie. Jak to tłumaczą, o tym w kolejnych faktach.
18: A teraz pod lupą faktów zatłoczone drogi wojewódzkie.
17: Z natężeniem ruchu jak na autostradach. Droga wojewódzka 631 rekordzistką. Konkretnie odcinek Zielonka-Warszawa. 48,5 tysiąca pojazdów dziennie.
18: Liderem wojewódzkim listy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad jest Małopolska. Po drogach wojewódzkich w ciągu doby przejeżdża tu średnio 7,5 tysiąca pojazdów.
20: Godzina szczytu, no to jest ruch jak najbardziej, ale rozumiem, no wszyscy potrzebują gdzieś dojechać do pracy. Niektórzy mieszkają poza Krakowem, niektórzy w Krakowie, ale pracują poza Krakowem.
21: Jest okropne, zwłaszcza, że nikt tutaj nie myśli o infrastrukturze. Samochodów za dużo.
22: To, że Kraków dookoła, kolejne kręgi domów i tych miejscowości, które się już zaliczają, że już są w Krakowie, jest coraz większa, więc na pewno przez to też ilość aut w mieście jest też coraz większa.
17: Te głosy kierowców z Małopolski zebraliśmy, a my pytamy o rekordzistów z waszego regionu.
18: Dajcie znać, nasz adres to fakty@rmf.fm. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Kontrakt podpisany.
17: O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
23: Dzień dobry. Informację potwierdził trener drużyny nazywanej strażakami, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Reprezentant Polski może zadebiutować w klubie z Wiecznego Miasta 16 lipca. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie klubu. Trener podkreśla, że to wspaniała informacja, że klub buduje silny zespół, stąd też pozyskanie Lewandowskiego. Klub zaznaczył, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie.
18: O nowym strażaku z Wiecznego Miasta już za chwilę w internetowym radiu RMF24. Bogdan Zalewski porozmawia z byłym piłkarzem klubu z Chicago, Tomaszem Frankowskim.
17: Zapraszamy. A za nieco ponad 2 godziny z wysp Marszala wystartuje niezwykła ratunkowa misja kosmiczna.
24: Na orbitę zostanie wyniesiony satelita, który ma uratować innego satelitę przed przedwczesnym upadkiem na Ziemię.
18: Grzegorz Jasiński razem z nami w studiu. Dzień dobry. Na początek powiedzmy o przyczynach samego problemu.
24: Jedno z kluczowych obecnie obserwatoriów kosmicznych NASA, satelita SWIFT, do badania gwałtownych zjawisk we Wszechświecie zaczął niebezpiecznie obniżać swoją orbitę. Wszystko przez wzmożoną aktywność słoneczną i zwiększony opór rozszerzającej się atmosfery. By satelita nie spadł jesienią na Ziemię, NASA podpisała z firmą Catalyst Space kontrakt na budowę pojazdu ratunkowego Link. I to on wyruszy dziś na orbitę.
17: I to jest satelita o rozmiarach lodówki.
24: Tak, waży 400 kg, ma zbliżyć się do Swifta, przechwycić go z pomocą robotycznych ramion i wykorzystując własne silniki jonowe, podnieść jego orbitę do bezpiecznych 600 km. Misja jest pionierska, przygotowano ją w niespełna rok. Jeśli się powiedzie, otworzy nowe możliwości zarządzania satelitami na orbicie. Umożliwi nie tylko przedłużenie ich żywotności, ale także naprawy, tankowanie czy modernizację już po wyniesieniu na orbitę. To może być ważny krok w kierunku budowy trwałej obecności człowieka poza Ziemią.
17: Przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
18: A propos innej Swift. Amerykańskie media pokazują ciężarówki wypełnione sprzętem przed Madison Square Garden. Na tych sprzętach etykiety z napisami Garden Party One. Scenografia.
17: No a to podsyca spekulacje wokół ślubu Taylor Swift.
18: Swift i Travisa Kelce w tej właśnie arenie w najbliższą sobotę. Amerykański ślub showbizowy dekady. Zobaczymy.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Co w pogodzie? No jeśli można mówić o ochłodzeniu przy 20 na przykład 4 stopniach.
27: To jest chłodniej.
26: To jest chłodniej, bo taka temperatura będzie na północy Polski, na całym wybrzeżu od Koszalina po Trójmiasto 22-23 stopnie.
28: Najgorętsze... Tam bliżej smażalni to tam cieplej jest.
26: Dokładnie i najgorętsze miejsca w Polsce dzisiaj, no to Podkarpacie, województwo świętokrzyskie, Lubelszczyzna, tam nawet 35
27: Śląsk
26: stopni.
27: Śląsk 33. O.
26: To jest 33, to jest mniej niż 35, tak? Tego no chciałem powiedzieć.
27: Nie, jak patrzysz, a jaka różnica?
26: Tu jest gorąco i tu jest gorąco.
27: Nie będzie padać w zasadzie, tu gdzieś Zakopane widzę jakieś takie...
26: Czekaj, patrzę, czy będzie padać? No nie, prawie nie.
29: No, mi się na Krupówkach nie zmokło.
27: Można suszyć pranie na podwórku.
29: Tyle do lata w RMF FM, Paweł Jawor. Cześć, wielka dogrywka czerwca. Dzisiaj 3 okazje na 1 200 000 zł. To będę miał dla was.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Byle do lata w RMF FM, kwadrans po 10, kolejny gorący, upalny dzień przed nami. No to mamy spoty RMF FM, gorąca linia, wiadomość od słuchacza. Pozdrawiam piękną panią w niebieskim stroju kąpielowym, opalającą się Tarnobrzeg. Tu pewnie słuchacz chciał przypomnieć pani o czapce na głowie i filtrach i żeby piła dużo wody. Tu o żaden podryw nie chodzi, nie. To o bezpieczeństwo, pamiętajcie, tak. I łyk wody. Pewnie wszyscy teraz.

0: kompletnie trzy finały w czerwcu. To dziś. To jest super dogrywka czerwca. Wakacyjne sejfy rozgrzane na całego. Trzy finały z sejfami, trzy szanse na nawet 1 200 000 złotych. I teraz uważajcie. Startujemy. Jedyna taka okazja w tym tygodniu. Super szczęśliwy numerek. Dziś przed nami trzy finały, więc super szczęśliwy numerek to 3. Sprawdźcie, ile macie trójek w swoim numerze telefonu, bo przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów, ale za każdą trójkę w numerze dodajemy 1000 losów więcej, czyli za jedną trójkę dodatkowe 1000 szans, za dwie trójki dodatkowe 2000 szans, za trzy dodatkowe 3000 szans. Sprawdźcie swój numer telefonu. To jest jedyna taka okazja w tym tygodniu. Kończymy czerwiec przytupem. 3 razy po 1 200 000 złotych. Im więcej trójek w waszym numerze telefonu, tym więcej szczęścia. Zegar ruszył, bonusowa strefa otwarta, hasło RMF wysyłacie pod 7474. To jest ten moment na zagranie o to, żeby zostać milionerem. RMF pod 7474. Super szczęśliwy numerek 3.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
2: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
1: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
2: No jak widzimy pilny kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
1: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
2: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
1: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
4: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałek.

0: Sylwestra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%.

0: sprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Po reklamie.
6: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

ostatnia minuta, 47 sekund super szczęśliwego numeru. Za każdą trójkę w numerze telefonu dostajecie dodatkowe 1000 losów. Dziś trzy okazje na 1 200 000. Hasło RMF pod 7474.

0: wielowa Shakira. W RMF FM, tu byle do lata. Za 20 minut będzie 11. Właśnie teraz oglądamy powtórkę Niemców. Grają z Paragwajem. Właśnie gol dla Paragwaju, to się zagapiłem, bo nie widziałem tego w nocy. Sensacja, no Niemcy wracają do domu po karnych z Paragwajem, odpadają z mundialu, a trener mówi o skandalu z nieuznaną bramką. I to chyba pierwszy mundial od lat, kiedy my Polacy możemy powiedzieć Niemcom spokojnie, my też już jesteśmy w domu. Chociaż myśmy na biletach za ocean zaoszczędzili.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
4: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
2: Co tydzień inny.
5: Wow, for cars? Ale to masz co wąs, tyle to nawet nie ma mój miś w swoim garage.
6: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
2: Lato na bogato.
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 spad. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIM.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
6: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
7: No i znajdźcie sobie teraz kawałek cienia i posłuchajcie. Goggle Dolls, Iris.

0: No kto się wybiera na wakacje samolotem, niech słucha uważnie faktów w RMF FM. Problemy na Balicach pod Krakowem. Za chwilę fakty o 11.
1: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
9: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
8: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
9: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
0: Dwie wieże, ale wcale nie chodzi o Tolkiena. Posłuchajcie faktów w RMF FM. Jest 11. Magdalena Wojtań i Tomasz Staniszewski.
13: Tak jest. Znacznie bliższa rzeczywistość. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące warszawskich dwóch wież.
14: Od dnia ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego.
13: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że badane w toku śledztwa czyny nie zawierały znamion czynu zabronionego.
14: W faktach także podsumowanie niespokojnego poniedziałku w Śląskiem, gdzie prognozy znów straszą burzami.
13: A w faktach kulturalnych polówka z filmami Brada Pitta. Pani prokurator robiła wszystko, by w sprawie dwóch wież nie udało się dojść do prawdy. Tak przekonuje mecenas Jacek Dibuła.
14: W ten sposób pełnomocnik pokrzywdzonego komentuje decyzję o umorzeniu śledztwa, które miało wyjaśnić nieprawidłowości przy planach budowy wieżowców w Warszawie przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna.
13: Z prawnikiem rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co zamierzają teraz pełnomocnicy?
15: Czekają na pisemne uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa. Potem, jak mówił mi mecenas Dibuła, sporządzą zażalenie tej decyzji.
16: Jestem absolutnie ciekawy tego uzasadnienia, ponieważ to będzie na pewno dość duża ekwiwistyka prawna, no bo w naszej ocenie dowody w tej sprawie zgromadzone no wskazują raczej na to, że do czynu zabronionego doszło.
15: Decyzja śledczych jest dla mecenasa niezrozumiała. Stwierdził jednak, że ostatnie przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zdradzało już intencje prowadzącej prokurator. Uchylanie wszystkich naszych pytań świadczyło o tym, że nie zależy jej na wyjaśnieniu sprawy, przekonywał prawnik.
13: A jak umorzenie sprawy dwóch wież komentują politycy, o tym w kolejnych faktach RMF FM.
14: A teraz utrudnienia na krakowskim lotnisku Balice.
13: Z powodu awarii na pasie startowym utknął jeden z samolotów, co uniemożliwiło przed godziną 10 wykonywanie kolejnych operacji. Pasażerowie zostali jednak bezpiecznie ewakuowani, przewiezieni do terminala.
14: Część maszyn z Balic została przekierowana. Niektóre z nich, m.in. do Warszawy, Stambułu czy Palermo, zanotowały opóźnienia.
13: A zepsutego Embraera 145 usunięto już z pasa startowego. Akcja służb na ekspresowej S5 w Rawiczu w Wielkopolsce. Tam na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
14: W kierunku Poznania nie przejedziecie.
13: Ponad 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z nawałnicami w Śląskiem.
14: Dwie osoby poszkodowane, zerwanych 5 dachów, a prawie 40 kolejnych jest uszkodzonych. Dzisiaj w tym regionie znów zapowiadane są burze.
13: W faktach reporter RMF FM. Marcin Buczek. Marcinie, gdzie nawałnice szczególnie dały się we znaki?
2: Ponad 300 wyjazdów było w Rybniku i okolicach. Ponad 100 razy strażaków wzywano w okolicach Cieszyna. Podobnie było w powiecie wodzisławskim. W Zabrzu po uderzeniu pioruna zapaliło się poddasze budynku, z którego ewakuowano 7 lokatorów. Piorun uderzył też w hutę szkła w Częstochowie, co spowodowało awarię systemów chłodzących i zagrożenie pożarem. W Cieszynie natomiast wiatr uszkodził część dachu szpitala. Wreszcie w Rybniku na torowisko przewróciło się drzewo i prawie 50 pasażerów musiało się przesiąść do autobusu.
14: A gdzie dzisiaj spodziewać się burz?
2: Burze z deszczem, wiatrem i gradem zapowiadane są na południu województwa. Chodzi o okolice Bielska Białej, Cieszyna i Żywca. Ostrzeżenie w tej sprawie obowiązuje do wieczora.
13: A przed chwilą błyskawice koło Kraśnika w województwie lubelskim. Inflacja poniżej rynkowych oczekiwań.
14: W tym miesiącu ceny wzrosły o 2,5% w skali roku. To wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego.
13: A w przedpołudniowych faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM, Igor Skrzypek.
17: Dzień dobry.
13: Igorze, witamy. Te najnowsze dane przynoszą duży spadek inflacji?
17: O 0,6 punktu procentowego, a więc duży w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zejście do 2,5% oznacza też, że jesteśmy znów dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a to oznacza, że nie ma obecnie powodów do podwyżek stóp procentowych. Tego w ostatnim czasie obawiali się kredytobiorcy z oprocentowaniem zmiennym. Według wstępnych wyliczeń GUS tańsza niż przed rokiem jest żywność. Ten spadek cen, choć niewielki, pozwolił na obniżenie wskaźnika inflacji. W górę cen windują jednak stawki za energię i paliwa. Rok do roku podrożały średnio o 5%.
13: A w studiu faktów kulturalnych RMF FM czeka już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
14: Dzień dobry.
13: Z zaproszeniem na polówkę.
14: Wieczór z filmami Brata Pita w Łódzkim Parku na Zdrowiu. Zacznie zatytułowany tak letni festiwal filmowy. W tym roku w programie jest ponad 160 seansów w kilkudziesięciu lokalizacjach, m.in. w parkach, na osiedlach, na miejskich plażach. Można oglądać i hollywoodzkie superprodukcje, i kino artystyczne, ale też polskie klasyki czy kino familijne. Wszystkie pokazy zaczynają się po zmroku, po 21:00. Wstęp zawsze jest darmowy. Do piątku w Toruniu trwać będzie Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toffee Fest. Pokazy odbywają się na przykład w ogrodach, na dziedzińcach, mówi dyrektorka Kawka Jaworska.
18: Czyli w tych pięknych, niezwykłych, czasem nieoczywistych miejscach kinoplenerowe, bo lato to i chłodzące sale, ale to też wieczorne, późnowieczorne seanse.
14: Z widzami spotkają się jeszcze m.in. Alicja Bachleda-Curuś, Anna Seniuk czy Bogusław Linda i słynna aktorka Anastazja Kiński, która odbierze też nagrodę za niepokorność twórczą. Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny. W połowie lipca na ekrany trafi kolejna odsłona jednego z dziwniejszych uniwersów współczesnego kina. Pinokio zerwany ze sznurków to nowa produkcja serii horrorów na podstawie znanych bajek. Był już Krwawy Kubuś Puchatek, Jelonek Bambi, Piotruś Pan. Pora na Pinokia.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No ja nie wiem, po co z bajek robić horrory, jak wystarczy, że w Muminkach była buka. Albo wilki u pana Kleksa. No, to wystarczy. Byle do piątku, byle do lata. Paweł Jaborcześ, witajcie. Z nowości Debuza. Wakacyjna nowość od norweskiego trio. To będę miał dla was jeszcze przed 12:00. Muzyka najlepsza pod słońce. RMF FM. 5 po 11:00. A teraz bajmy.

0: Zbychu, jak tam się BRMF-ie wygrywa?
1: Jest! Super! Jest! Mega się cieszę! Jestem bardzo zadowolony!
0: A co, było warto wysłać SMS-a?
1: Warto wysyłać SMS-y, to nie jest ściema. Wygrywa się, tak jak ja wygrałem, wy też możecie.
0: Zbyszek wygrał grube pieniądze, ale teraz mamy finał czerwca. Wielka dogrywka czerwca. Dziś w trzy finały z sejfami. Trzy szanse na nawet 1 200 000 złotych. Jak codziennie szukamy milionera, to dziś szukamy 3 milionerów. Albo jednego, który sobie na przykład zgarnie 3 razy po 1 200 000. Też byłoby fajnie, no nie? Bo jest taka możliwość, bo wchodząc do gry teraz, gracie właśnie o te trzy finały. W tym momencie odpalamy bramki SMS i wchodzicie na bonusie. 1111 szans. Zegar ruszył. Kilka minut. 7 minut na wejście do gry. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474 i gracie o to, żeby być w finale. Być w trzech finałach. Zagrać 3 razy o grubo ponad 1 000 000 złotych, spełnić swoje marzenia, ucieszyć się jak Zbyszek. To teraz. Hasło RMF 7474.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: No i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castor

ostatnie 2,5 minuty i zamykamy bonusowe bramki SMS. 1111 szans wpada wam teraz jeszcze do 3 finałów. Każdy miał 1 200 000 złotych. RMF pod 7474. 2 minuty.

No to teraz obiecane norweskie trio The Bauza z piosenką nagrywaną w styczniu, gdy na zewnątrz było minus 15, a oni marzyli o gorącym lecie. O leżaku na plaży. O ciepłym piasku pod stopami. Magnet. Dla was. Na wakacje.

0: No to już oficjalnie na jego Instagramie Robert Lewandowski potwierdza transfer do Chicago Fire. Trochę jesteśmy zaskoczeni, że dopiero teraz. Przecież wszyscy wiedzieli o tym już wczoraj. Ale to może być kwestia stref czasowych. Tam podobno dzisiaj to jest nasze wczoraj. I ha, i znamy godziny pierwszych meczy Roberta. 2:30 w nocy, 2:30, 1:30. Czyli Robert bierze drugą zmianę. Nocki.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
8: Po reklamie.
2: RMF FM i wakacje się rozkręcają.

0: 13-letni nożownik z Legnicy. Ta bulwersująca sprawa w faktach już niedługo.
1: To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera dziś po 23 w RMF FM.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
8: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
6: Co tydzień inny.
9: Wow, for cars? Ale to masz co wot? Tyle to nawet nie ma mój miejsc w swoim garage.
10: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
6: Lato na bogato.
11: Śli SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
0: 12. Ewa Kwaśna w studiu Faktów RMF FM. Dzień dobry, Ewo.
15: Jestem, witam.
0: I słuchamy.
15: Zapraszam. Na początek nowe informacje w sprawie dramatycznego zdarzenia z udziałem 2 trzynastolatków w Legnicy. To katastrofa ekologiczna, mówią nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic po spuszczeniu wody z tamtejszego jeziora.
16: I od rana zbieramy martwe ryby, próbujemy ratować te, które przeżyły.
15: W Faktach w południe także komentarze koalicji i opozycji po umorzeniu przez prokuraturę głośnego śledztwa w sprawie dwóch wież. Policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich wyjaśniają okoliczności niedzielnego ataku z użyciem noża w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-latek ranił swojego rówieśnika. Fakty w tej sprawie zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś?
17: Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na ulicy Bielańskiej. Jeden z chłopców ranił nożem drugiego i uciekł. Ranny chłopiec trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Sprawca został szybko zatrzymany, ale ze względu na swój stan psychiczny został na obserwacji w szpitalu. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Na razie policja nie zdradza, dlaczego zaatakował.
15: Spełnił się najczarniejszy scenariusz, mówią nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic. Spuszczanie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce, które właśnie dobiega końca, zakończyło się ekologiczną katastrofą. Zginęły tysiące ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione.
16: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby, próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaną wodą. Natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bóbr, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
18: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy, ale ci mieszkańcy teraz jeszcze będą przez ileś dni żyli z tym zapachem tych śniętych ryb.
16: Widząc to, co widzę w tej chwili, no to tylko jedno uczucie. Dzisiaj po prostu, jak to niektórzy mówią, coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
15: Usłyszeliśmy w Pilchowicach. Ten temat na pewno wróci w kolejnych faktach RMF FM.
19: Fakty
7: opinie, komentarze.
15: Opozycja nie jest zaskoczona, w przeciwieństwie do koalicji rządzącej. To głosy z Sejmu, gdzie reporter RMF FM zbiera komentarze po decyzji prokuratury. Przypomnijmy, głośne śledztwo w sprawie afery dwóch wież zostało umorzone. Na linii sejmowej studio RMF FM i Kacper Wróblewski.
19: Witam. Witaj.
15: Kacprze, zbierasz komentarze. Zacznijmy tak. Od rządzących. Co mówią?
19: Poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że zarówno Adam Bodnar, jak i Waldemar Żurek nie potrafili poradzić sobie, tu cytat, z uporządkowaniem prokuratury po Zbigniewie Ziobrze.
20: Gratulacje dla Jarosława Kaczyńskiego, że po raz kolejny tak dowody ukrył, że nawet prokuratura Zbigniewa Ziobry nie zdołała ich znaleźć.
19: Zastanawia mnie decyzja prokuratury, tak mówi z kolei Andrzej Szejna z Lewicy.
21: Chciałbym się zapoznać z jej szczegółowym uzasadnieniem. Nie mam żadnego powodu, aby ją w tym momencie podważać. Mogę tylko powiedzieć o dużym zaskoczeniu.
19: Ta decyzja nie zaskakuje polityków Prawa i Sprawiedliwości.
22: Kiertyk wymyślił aferę i teraz się dziwi, że prokuratura stwierdziła to, co było dla wszystkich oczywiste.
19: Usłyszałem od posła Janusza Cieszyńskiego z Sejmu, Kacper Wróblewski.
15: W zachodniopomorskim Gryfinie wielkie sprzątanie po wczorajszej ulewie. Strażacy przez wiele godzin pompowali wodę z zalanych ulic i budynków. Mieszkańcy przyznają, było krótko, ale bardzo intensywnie.
23: Tutaj było zalane. Teraz idę do córki do garażu zobaczyć, czy jest zalane. Strasznie to wyglądało, no bo tutaj wszystko z górki, wie pani, spływa zabetonowane. Wszystko jest zalewa wtedy.
24: Wiem, że zalane były ulice.
25: No bo tutaj cały czas widzę, piasek jest, służby jeszcze coś tu odpompowują.
24: Pompowują, garaże były zalane też. Chwilowe było takie przymoczenie.
25: Tak. No bo to wczoraj faktycznie intensywnie było, prawda?
24: Intensywnie, tak. Niedługo, ale mocno.
15: Usłyszała w Gryfinie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Dziś w pogodzie znów może być groźnie. Większa część kraju objęta jest alertami RCB przed burzami, ale także upałem. I na koniec tych faktów, świat filmu. Właśnie pojawił się oficjalny zwiastun filmu Angry Birds 3. To animacja na podstawie gry, która ma na koncie miliardy pobrań na całym świecie. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
26: Jestem.
15: Witamy cię, Kasiu. Co czeka fanów tej serii?
26: Tym razem główny bohater, czyli ptak Red, mierzy się z nowym wyzwaniem, z ojcostwem. Jest tatą, jednocześnie znów musi ratować świat i potrzebuje takiego ptasiego wsparcia, tylko z tym, no, dosyć trudno.
27: Wymień jednego ptaka fajniejszego ode mnie.
28: Gawron James, Ziemba, Michael Gil Jordan, Timothy Chalamet,
27: miał być jeden.
28: Taylor Swift, Colin Szpak Gregor, Tukan Szpakur, Ryan Gosling.
26: Intrygujące, prawda? Zwłaszcza ten Ryan Gosling. Filmowe adaptacje Angry Birds rozbudowały prostą fabułę z gry, czyli ptaki kontra świnki walczące o jajka, do animowanego uniwersum, a światowa premiera trzeciej części dzień przed Wigilią.
15: A u nas, Kasiu, w kinach film na początku stycznia.
26: Dokładnie.
15: A fakty w RMF FM już o 13:00. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
30: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: O 12 najchłodniej jest w Łebie, 21 stopnia, a najgoręcej na Podkarpaciu, Przemyśle, Rzeszów 30,5 stopnia. Ta temperatura jeszcze wzrośnie, Podkarpacie 35 będzie u was, 35 też w okolicach Lublina, centrum i południe to tak od 30 do 32 stopni, no a na północy 26 Szczecin, 22 Koszalin, 27 Suwałki.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
30: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: No to tam, gdzie jest gorąco, spodziewajcie się dzisiaj też burz i uważajcie na siebie. 5 po 12, byle do lata w RMF FM. Paweł Wieport, cześć, witajcie. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

0: to się szykujcie.
1: Wielka dogrywka czerwca. Trzy finały z sejfami dziś. Trzy szanse na nawet 1 200 000 złotych. No i na tę waszą radość.
2: Jest! Jest! Jest!
1: Tak się wygrywa, tak się zmienia swoje życie. Dogrywka czerwca, trzy finały. Pierwszy z nich już za mniej więcej godzinę. Przypominam, 1 200 000 złotych trzy razy dzisiaj do wyciągnięcia z sejfów. A teraz w tym momencie startujemy jedyną dziś super godzinę. I to oznacza, że lepszej okazji, żeby wejść do trzech losowań, ostatnich losowań w czerwcu, już nie będzie. 1350 losów wpada wam właśnie do każdego z tych trzech finałów, jeżeli wejdziecie w tym momencie do gry. No jak wejść do gry, jak zagrać w czerwcu? No to właśnie dziś, to właśnie teraz. Jak się tak wahaliście, no to to jest ten moment. Lepszej okazji, żeby wejść do trzech ostatnich losowań w czerwcu, już nie będzie. Zegar wystartował. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474 i gracie o to, żeby zostać milionerem, żeby zmienić sobie życie. Przypominam, jedyna super godzina RMF 7474.

0: Krzysztof Krawczyk w RMF FM. 12:27, tu byle do lata. Czytam, że upały uderzają nawet w kina. Jedna z sieci kin odwołała część seansu, bo wysokie temperatury wyłączają klimatyzację. Sprawdźcie, czy na mailu nie macie powiadomienia, że seans został odwołany. Właśnie, a przecież latem kino to był ostatni bastion chłodu. Jak odpada, to zostaje nam tylko spacer między mrożonkami i groszkiem w markecie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: A co tu się wyprawia od rana?
3: Ważny temat piłkarski, no bo to już oficjalne. Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire. I taka opinia z internetu. Robert Lewandowski nie wybrał Chicago, tylko je zaakceptował. Aha. W sensie w domyśle nie miał innych propozycji.
4: No, co się dziwić. No, trudno w dzisiejszych czasach o dobrą pracę dla emeryta.
2: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
1: Reklama.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
10: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
11: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
12: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedaż, to w euro!
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
2: RMF FM zawsze z wami.

0: Chcę ciebie więcej. To o kremie do opalania w tych dniach. Tu byle do piątku w RMF FM. Za chwilę Phil Collins, będzie też Marisa z nowością. To jeszcze tylko tak na szybko, bo to mi się teraz wyświetla. Na świecie jest 3 razy więcej gatunków owadów niż znamy. I co roku przekonujemy się o tym latem, zwłaszcza komarów jest 3 razy więcej niż myślimy.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina. Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmffm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila.
4: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursu w RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed. Z myślą o wielu wspólnych chwilach.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Media Expert, taniej masz!
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
11: Masz rower na wakacje?
10: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
11: Dlaczego? A dlaczego nie?
10: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
11: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
10: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
11: Obserwujcie nasze social media.
10: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
12: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
13: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
14: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
18: Byle do Lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.

0: Sponsorem programu Bilet Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol D'Or.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
10: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
9: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
10: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
9: Dziś po 15 w RMF FM.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Po reklamie.
12: 13. Zaczynamy fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny.
13: Zapraszam. Policja w Zakopanem wyjaśnia, czy nie doszło do narażenia na utratę zdrowia i życia młodych sportowców, których trener zabrał wczoraj na Orlą Perć. Nastolatkowie byli pozostawieni w czasie burzy bez opieki, musieli interweniować toprowcy. Potem w faktach tłumaczenie Tauron Ekoenergii w sprawie tego, co stało się z rybami na jeziorze Pilchowickim. Mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej. W faktach śledzimy również doniesienia z Wimbledonu. Zakopiańska policja sprawdza, czy nie doszło do narażenia na utratę zdrowia i życia młodych sportowców, których trener zabrał wczoraj na najtrudniejszy tatrzański szlak – Orlą Perć. 8 osób musiało być ewakuowanych śmigłowcem. Ratownicy, widząc, że niepełnoletni pozostawieni byli bez opieki, powiadomili organy ścigania.
14: Zgłoszenie, które wskazywało, że ci ludzie nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, jak się zachować, są przestraszeni, dodatkowo złe warunki, burza, opad deszczu. No i poleciał śmigłowiec.
15: Zastaliśmy młode osoby mocno przestraszone całą sytuacją, niezdolne do poradzenia sobie z trudnościami, jakie przedstawia Orla Perć. No nie zastaliśmy tam żadnej osoby dorosłej, która by z nimi była.
16: No, naszym zadaniem jest teraz rozpoznanie, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
13: Mówili nam kierujący działaniami ratunkowymi Jan Gąsienica-Roy i ratownik TOPR-u Andrzej Górka, a także rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek.
17: Tylko w faktach RMF FM.
13: Martwe ryby to cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo powodziowe. W ten sposób Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic. Jak informowaliśmy już w faktach, po spuszczeniu wody z jeziora, które było konieczne, aby rozpocząć remont zapory, zginęły tysiące ryb.
18: Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Jednocześnie spółka Tauron poinformowała publicznie i otwarcie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika. Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dolnego Śląska.
13: Tak tłumaczył to Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, wykonawcy remontu. A mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej i załamują ręce.
1: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem, tragedia.
13: To wszystko możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Jutro po południu ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Rozmowa ma dotyczyć ustaleń w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem podczas niedawnego pobytu w USA. Jak ustalił nasz dziennikarz, zaproszenie prezydenta zostało wystosowane do szefa MON-u w ubiegłym tygodniu. Jego termin ustalono właśnie na jutrzejsze popołudnie. Kamil Majchrzak dobrze rozpoczął spotkanie pierwszej rundy Wimbledonu z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Nasz tenisista wygrał pierwszego seta 6-3. Trwa teraz druga partia, a za półtorej godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. W pierwszym meczu zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Tak jak jej szanse oceniają komentatorzy, o tym prosto z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
19: Komentatorzy podkreślają, jak trudno jest obronić tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Od czasu Sereny Williams w 2016 roku nie udało się to żadnej tenisistce. W prasie sportowej Iga Świątek nie jest już postrzegana jako maszyna, której nie da się zatrzymać, ale eksperci zgodni są co do tego, że Polka doskonale wie, jak ten turniej wygrać. Problem w tym, że trawa wciąż nie jest dla Igi Świątek jej ulubioną nawierzchnią. Mówiła o tym podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju. Ale startując z numerem 3 w rankingu, jest zdecydowaną faworytką dzisiejszego meczu.
13: Relacje prosto z Wimbledonu, oczywiście w faktach RMF FM. Koniecznie zostańcie z nami.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: To uwaga, to teraz. Lepszej okazji, żeby wejść do trzech ostatnich losowań w czerwcu już nie będzie. Ostatnie 5 minut, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do trzech ostatnich losowań w czerwcu i żeby zagrać o 1 200 000 zł. 5 minut. 5 minut wystarczy, żeby wziąć telefon do ręki i wpisać w SMS 3 litery RMF i wysłać pod 7474. 1350 losów wpada wam do tych trzech losowań w tym momencie. Za chwilę dzwonimy, za chwilę będziecie się zastanawiać, jaki safe wybierzecie. Ostatnia taka okazja w tym miesiącu. Hasło RMF pod 7474 i słyszymy się w finale.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: W końcu zaczyna robić się poważnie. Pierwsza okazja na 1 200 000 zł. Pierwszy z trzech finałów przed nami. Kręcimy numer. Mam nadzieję, że patrzycie w telefony teraz. Zostawcie wszystko inne. Wracajcie z wody na leżak, z plaży. Gdzie zostawiliście telefon? O, jest sygnał. Dobra, to już mamy. Jesteśmy w zasięgu. To jest bardzo ważna informacja. Czekamy 6 sygnałów i zaraz rozmawiamy
2: tak,
1: o dużych.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, Paweł Jawor, Radio RMF FM, kumulacja szczęścia. Cześć, jak masz na imię? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krystyna.
1: Krystyna, o, dzień dobry, Krystyno. Gdzie się dodzwoniliśmy?
2: No jak mam panu powiedzieć, Węgierszczyn.
1: O kurczę, to gdzie to jest Węgierszczyn?
2: Na Mazurach.
1: Mazury, fajnie, fajnie, Mazury, lubię te rejony. Jak tam pogoda dzisiaj?
2: Ciepło.
1: Okej, to zaraz sprawimy, że może będzie gorąco. Krystyno, proszę cię, wybierz numer sejfu od 1 do 30.
2: 1 do 30. Mhm. 24.
1: No dobrze. Numer 24 sejfu jest twój. Czy wiesz, jakie pieniądze dzisiaj są w sejfach?
2: Od 50 do iluś tam.
1: O, dokładnie od 5 do 1 200 000. To
2: no
1: iluś
2: właśnie.
1: Tam to jest 1 200 000. To są, myślę, że poważne pieniądze, prawda?
2: Bardzo.
1: Mhm. I ja proponuję zrobić taki zabieg dzisiaj z naszymi negocjacjami, że ja spróbuję od ciebie odkupić sejf, ale tak jednym strzałem. Proponuję ci za sejf numer 24 10 tysięcy złotych.
2: Nie, niech będzie 24.
1: Aha, okej. Okay. Tylko pamiętaj, okay, że to jest dwa razy więcej niż minimum, bo może być 5 tysięcy. Mhm. Okej, okay, czyli ostatecznie. Jesteś bardzo zdecydowaną osobą.
2: Tak.
1: Dobrze, Krystyna, powiedz jeszcze, na co te pieniądze byś przeznaczyła.
2: Oj, kochany, na opał, na opłaty.
1: Okej, okay, no to są bardzo ważne potrzeby, rozumiem. Więc, no ale żeby właśnie, żeby wygrać te największe pieniądze, to trzeba iść na całość, trzeba się zdecydować właśnie tak jak ty. Rozumiem, że ostatecznie otwieramy sejf numer 24.
2: Tak.
1: Dobra. Krystyna z Mazur i jej sejf numer 24, prosimy o otwarcie. Krystyno, 5 tak? tysięcy złotych jest twoje. Brawo!
2: Dziękuję, dziękuję.
1: Brawo! Brawo, jak ostatnio zamawiałem dla babci opał, to wiem, że 5 tysięcy złotych to też załatwiało sprawę, więc to chyba dobra wiadomość.
2: Bardzo, tak jest.
1: No to się bardzo cieszę w takim razie. Krystyna, i 5 tysięcy złotych, bardzo życiowe potrzeby. Takie właśnie rzeczy spełniamy w kumulacji szczęścia w RMF FM. Ale przed nami dwa finały i tak jak wam mówiłem, 1 200 000 zł jest jeszcze dzisiaj do wyciągnięcia z sejfów. Dwie okazje właśnie na to. To jest wielka dogrywka czerwca. Ostatnie dwa losowania w czerwcu. 1 200 000 zł. Ostatnie dwie okazje na wyciągnięcie tej kasy z wakacyjnych sejfów w RMF FM. I teraz uruchamiam wam, startujemy. Bonusowe bramki SMS. Tylko 13 minut na wejście do gry. RMF wysyłacie pod 7474 i wtedy wpada wam 1013 losów do tych dwóch finałów. Możecie wejść do gry też na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to RMF pod 7474 razy 1013 i gracie o nawet 1 200 000 zł. Jeszcze dwa finały przed nami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
1: Dziś po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy.

0: ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie Lusem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: RMF FM. Gramy jak lubicie.
1: I muzyka najlepsza pod słońcem. Whitney Houston i Enrique Iglesias za moment, a teraz nowość. Ostatni dzień lata, Gypsy Go For Money.

0: Chwilę do lata w RMF FM. Za 20 minut będzie 14. Jest nowy hit Na Upały, czytam w internecie. Coraz większą popularność zdobywa Tarator. Chłodna zupa rodem z Bałkanów, robiona na jogurcie, ogórku, czosnku i koperku. Coraz więcej osób wybiera go zamiast klasycznego chłodnika. Jeśli to prawda i pomaga tak na upały, to ja mogę nawet wcierać w siebie ten Tarator.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowid.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Po reklamie.
6: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: kontakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
1: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
2: O, no to przyda się na wakacje.
3: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy.
4: Publista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Publista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
13: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
12: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
17: Nasi reporterzy na łączach w studiu Ewa Kwaśny. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 14.
18: Tak, wszyscy w pogotowiu. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłaszają tak zwane przywołanie na rynku mocy. Co to dla nas konkretnie oznacza, wyjaśni nasz dziennikarz. Za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu.
19: Przyjąć mocno ten turniej bez odpuszczania setów.
18: W Faktach o 14 także zaproszenie do Krakowa. W czwartek rusza tam druga edycja Szturaliów. Alert w systemie energetycznym. Polskie sieci elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Fakty o 14 otwiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witamy Krzysztofie.
20: Dzień dobry.
18: Co oznacza to przywołanie?
20: Określone podmioty muszą dziś od 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy także mają umowy, natomiast oni muszą w tym czasie ograniczyć powór. PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie, dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. Powodów jest kilka, między innymi wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów, mówił Maciej Wapiński z PSE.
21: Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych.
20: Między innymi z elektrowni wiatrowych. Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.
18: Szpital Południowy odmawia udzielenia informacji w ramach kontroli poselskich, przekazał dziennikarzom w Sejmie poseł PiSu Janusz Cieszyński. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
22: Witam.
18: Witaj, Kacprze. Co w tej sprawie zamierzają w takim razie zrobić politycy opozycji?
22: Liczą na wsparcie marszałka Sejmu. W tej sprawie Janusz Cieszyński złożył pismo w gabinecie Włodzimierza Czarzastego.
23: Poproszę pana marszałka, żeby wsparł mnie w dotarciu do prawdy na temat tego, co się działo w Szpitalu Południowym.
22: Podkreśla Janusz Cieszyński. Czy w tej sprawie opozycja może liczyć liczyć na wsparcie marszałka Sejmu i jednocześnie lidera Lewicy?
0: Ja myślę, że marszałek mu takiego wsparcia udzieli. Należy nam się pełne wyjaśnienie w tej sprawie, jak również w każdej innej.
22: Usłyszałem od Andrzeja Szajny z Lewicy. Tymczasem Klub Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu złoży projekt w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, która ma, według polityków opozycji, w sposób dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
18: A teraz ważne przypomnienie, między innymi dla przedsiębiorców. Jeśli nie złożycie do końca dnia odpowiedniego dokumentu, wasze stare rachunki za prąd mogą zostać ponownie przeliczone i to na waszą niekorzyść. W Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, o które rachunki chodzi?
2: Chodzi o drugą połowę roku 2024. Wtedy obowiązywały zamrożone ceny energii, a niestety unijne przepisy o pomocy publicznej nakazują przedsiębiorcom przygotowanie oświadczenia, że byli uprawnieni do korzystania z takiej pomocy. Taki dokument składamy do sprzedawcy energii, który zaopatruje nas w prąd. Dziś jest ostatni dzień na złożenie ewentualnej korekty. Warto tego dopilnować, bo jeśli nie przedstawimy oświadczenia, sprzedawcy przeliczą rachunki ponownie, po stawkach wyższych niż ówczesne zamrożone.
5: Kibicujemy naszym tenisistom.
18: Odliczamy minuty do pierwszego meczu Igi Świątek na Wimbledonie. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Taylor Townsend. Nasza tenisistka broni tam tytułu mistrzyni trawiastych kortów, który zdobyła rok temu. Nasz korespondent Bogdan Frymorgan jest na miejscu. Co usłyszał od polskich kibiców?
6: Iga dobrze się jest przygotowana i pomimo komentarzom negatywnym pokaże, że umie wygrywać wciąż.
24: Bo ona jest wspaniała. Rok temu taki sukces. Tym razem startuje z trzeciej pozycji w rankingu.
25: No jest niezłomna, silna. No jest cudowna. Ma wielki zapał do pracy, przede wszystkim pracy.
26: No Iga tutaj musi rozpocząć mocno ten turniej. Bez odpuszczania setów po prostu będzie wygrywała.
18: Usłyszał od kibiców nasz korespondent. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych Faktach RMF FM. Ale jeszcze jedna informacja z Londynu. Kamil Majchrzak prowadzi w meczu pierwszej rundy turnieju w Wimbledonie 2-0. Gra, przypomnę, z Alejandro Tabilo z Chile. W trzecim secie jest 6-5 dla Polaka. Już w najbliższy czwartek w Krakowie ruszy druga edycja Szturaliów. To festiwal pokazujący twórczość, jaką pozostawił po sobie wybitny aktor Jerzy Sztur. Celebrację rozpocznie obiad czwartkowy w Pałacu Nieśmiertelności, gdzie artyści wcielą się w rolę kucharzy.
27: Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami, artyści gotują kuchnię włoską, goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
18: Zapowiadał Piotr Siekludzki, aktor i reżyser. Początek obiadu czwartkowego z Jerzym Szturem w Pałacu Nieśmiertelności o 18:00. Fakty wracają punktualnie o 15:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Martin Garrix i Ed Sheeran z nowością. Na pewno ich sobie zagramy przed 15:00. Będzie też Bon Jovi, Kuba i Kuba. No i teraz The Colors. Paweł Jawor, cześć.

0: bardzo niezwykła jest ta końcówka czerwca w RMF FM w wakacyjnych sejfach. Sławek, co, przydadzą się pieniądze?
1: Ojedy, właśnie tak... Zastanawiałem się od dłuższego czasu nad wymianą auta.
0: Aha.
1: Zawsze brakuje tych pieniędzy, zawsze trzeba coś tam w domu zrobić i zawsze jest innych potrzeb wiele, a tutaj jestem w szoku.
0: No widzicie, Sławek marzył o aucie, nigdy nie starczało, a tu proszę. Jeden SMS i marzenie spełnione. Przed nami ostatnie dwa finały czerwca. Dwie okazje na 1 200 000 zł. Tu i samochód, i marzenie o domu. I to jest ostatnie 7 szczęśliwych minut. Ostatnie bonusowe bramki ode mnie. Już więcej nic nie mam. 1001 losów wpada wam do tych dwóch ostatnich finałów na grubo ponad 1 000 000 zł. Jeżeli wejdziecie do gry w tym momencie. To jest czas na spełnienie marzeń, na zmianę życia. Na grube miliony. Hasło RMF pod 7474 razy 1001. I jeszcze teraz zegar odlicza.

0: pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
6: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
4: Co tydzień inny.
7: Wow, for cars? Ale to larsowo. Tyle to nawet nie ma mój miś w swoim garaż.
8: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
4: Lato na bogato.
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od branżowego centrum umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Jak wyprzedaż, to w euro!
15: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
16: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Muzyka najlepsza pod słońcem. Billie Eilish w RMF FM. No to teraz z nowości. A wasze wakacyjne wypady. Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Gemset Mecz, Majszak 6-3, 7-5, 7-5, Polak w drugiej rundzie Wimbledonu. Na korcie jest już też Iga Świątek, jeszcze trwa rozgrzewka. Będziemy kibicować i możecie spokojnie się wakacjować. W wyniku usłyszycie w RMF FM bez sprawdzania powiadomień w telefonie.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
2: Nie ty jedyna.
3: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
1: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
4: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
1: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
5: Pierwsze słyszę.
1: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
3: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
1: Nie.
6: Niestety nie ma nas w domu.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
7: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
12: masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Po reklamie.
13: Plaża, RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. To się nie nudzi.

0: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
1: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
0: O, no to przyda się na wakacje.
2: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy.
3: Mowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
4: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
3: Mowa milczenia.
4: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
3: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Publiczne notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
3: Publista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.
15: Mamy 15, sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny.
16: Zapraszam. Podczas jutrzejszego spotkania prezydenta z wicepremierem i szefem MON-u będzie mowa o ustaleniach w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Potwierdza podczas konferencji prasowej informacje dziennikarzy RMF FM wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rękach policji mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, a która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie. Grę o awans do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu rozpoczęła najlepsza polska tenisistka Iga Świątek. Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami jutrzejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie, o którym jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMF FM, potwierdziła na konferencji prasowej wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
17: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
16: Dodajmy, dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej poinformował również, że trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Biorą w nim udział ministrowie zdrowia i finansów. Adam Szłapka pytany o możliwe odwołanie prezesa NFZ-u w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie stwierdził tylko, że każde takie spotkanie oznacza poważną rozmowę, ale informacji o jego efektach rząd nie przewiduje.
18: Nie ma zaplanowanego briefingu ani komunikatu. To jest spotkanie dotyczące finansowania NFZ-u, które było wcześniej zaplanowane i nie będzie żadnego briefingu.
16: Informował rzecznik rządu Adam Szłapka. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, która następnie eksplodowała w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskim, zatrzymany przez policjantów. Przypomnijmy, chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia. Wtedy kobieta przyniosła na policję przesyłkę, której nie zamawiała. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał. Krzysztof Zasada teraz z nowymi faktami. Krzysztofie, co wiadomo o podejrzanym?
7: To 69-latek wpadł na Śląsku. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego także komputery, nośniki pamięci, a także krzaki marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posługiwania się substancją, która może zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
16: A jak tłumaczył się ten mężczyzna?
7: On częściowo przyznał się do zarzutów. Potwierdził też, że zna kobietę. Jak usłyszałem od śledczych, tu cytat, pozostawał z nią w towarzyskiej relacji. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
16: Problemy w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Po wykolejeniu jednego ze składów część pociągów wyjeżdża na trasy z opóźnieniem. Informacje w tej sprawie sprawdzał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
8: Dzień dobry.
16: Michale, co dokładnie się stało?
8: Pociąg kolei mazowieckich około godziny 12 wyjeżdżał z bocznicy na Olszynce Grochowskiej i z nieustalonych jeszcze przyczyn wykoleił się, blokując wyjazd ze stacji postojowej. Pozostałe składy nie mogą obecnie wyjeżdżać na linię standardową trasą i muszą korzystać z torów używanych przez pociągi Intercity, ustępując im pierwszeństwa.
19: Opóźnienia pociągów mogą wynosić do 30 minut i tych pociągów może być opóźnionych kilkanaście.
8: Mówi Donata Nowakowska z kolei mazowieckich. Służby próbują ustawić wykolejony pociąg na tory. Jak usłyszałem, utrudnienia potrwają co najmniej do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
20: Kibicujemy Idze Świątek.
16: Grę o awans do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu rozpoczęła najlepsza polska tenisistka. Iga Świątek mierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
21: Tak,
16: witamy. Wojtku, no jak radzi sobie nasza reprezentantka na początku spotkania?
21: Bardzo dobrze. Prowadzi już 4-1. Dwa razy przełamała serwis rywalki. Iga Świątek gra bardzo pewnie, dokładnie i świetnie serwuje. Amerykanka jak na razie nie sprawia naszej tenisistce najmniejszych problemów. W tym szóstym trwającym gemie Iga Świątek serwuje i prowadzi 40-30.
16: I oby tak było do końca. A w drugiej rundzie, Wojtku, zobaczymy dwóch naszych tenisistów,
21: tak
16: bo
21: jest.
16: Do Huberta Hurkacza dołączył dziś Kamil Majchrzak.
21: No i to po bardzo dobrym meczu pewnie pokonał Kamil Majchrzak wyżej notowanego Chilijczyka Alejandro Tabillo 6-3, 7-5, 7-5. Nasz tenisista cały mecz miał właściwie pod kontrolą, a najwięcej emocji było w końcówce trzeciej partii. Majchrzak zrewanżował się Chilijczykowi za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego French Open.
16: Na korty Wimbledonu będziemy oczywiście wracać po południowych faktach RMF FM.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Dziś po południu burze wzdłuż zachodniej granicy, wzdłuż południowej granicy i także województwo łódzkie, Wielkopolska i jeszcze mazowieckie, jeszcze okolice Lublina. No to tak to będzie wyglądało. Najchłodniej na Wybrzeżu 22-23 i tutaj słońce, Warmia, ma Mazury, pięknie.
24: A kliknij czwartek, zobacz jeszcze proszę cię, czwartek, bo miało być w czwartek też mocne ochłodzenie.
15: Czwartek, proszę. No, rzeczywiście, będziemy marznąć od 21 do 25.
24: Ach, cudo.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: No to ja wam mówiłem, że u mnie to były takie głupotki, a przyjdzie Ola i będzie coś ważnego.
24: Coś na poważnie?
15: Mezo, ważne.
24: Oj tak, to jest bardzo ważne. Ja znam tekst tej piosenki na pamięć. Myślę, że wy też, więc zróbmy sobie takie małe karaoke.
15: W samochodach, w lodziarniach.
24: W pracy, w drodze na wakacje, a może na plaży, gdziekolwiek jesteście. Pamiętajcie, co jest ważne. Żeby dać głośniej.
15: A.

0: Dance Friends.
1: W RMF FM na zegarze 15 minut po 15. No, nie da się ukryć, że rozpoczęliśmy lato na bogato w RMF FM. Trwa, przypominam, nasza wielka dogrywka czerwca. Jeden finał już dziś za nami. Przed nami ostatnie dwa finały w czerwcu i w obu z nich nagroda główna to 1 200 000 zł. Tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby, gdyby ktoś z was rozpoczął ten tydzień jako milioner, więc dajcie sobie szansę. Wiecie jak? Wchodząc do gry oczywiście, wysyłając RMF pod 7474, ale jak już złapaliście telefon, to poczekajcie jeszcze chwilę, bo dziś w kalendarzu mamy 30 czerwca, ostatni dzień czerwca. No to mam pomysł. Zróbmy z tego szczęśliwe numerki. 3 i 0. To są nasze szczęśliwe numerki na dziś. Jeśli macie 3 i 0 w numerze telefonu, niezależnie w jakiej kolejności, to może być 3-0, to może być 0-3, one nie muszą też stać obok siebie. Ważne, żeby były i 3 i 0 w numerze telefonu. Jeśli je macie, to macie dziś najwięcej szczęścia. Uwaga, od teraz przez 10 minut każdy, wysyłając RMF pod 7474, zyskuje 1150 losów. Ale kto ma 3 i 0 w numerze telefonu, temu podwajamy bonus i na wasze konto wskakuje wtedy 2300 szans. To jest naprawdę wyjątkowa okazja, żeby pomnożyć swoje szanse przed kolejnymi dziś finałami. 1150 albo 2300 szans. RMF 7474 albo www.rmf.fm. Tutaj też można skorzystać z tej okazji. Dla tych, którzy mają 3 i 0 w numerze telefonu, lepszej okazji na wejście do gry już dziś nie będzie. RMF 7474.

0: wakacje. Każdy z nas zostanie ekspertem do spraw lata. Mamy człowieka, który o letnich miesiącach wie wszystko. Krzysiek Skiba, dzień dobry.
1: Cześć, cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Myślę, że o lecie i o wakacjach mnóstwo powstało piosenek. Wakacje, znów będą wakacje, albo lato, lato, lato czeka. Hitów, które pachną wakacjami, jest sporo, prawda?
1: Jest dużo, jest czym wybierać i dzisiaj właśnie trochę o przebojach. Na lato pogadamy sobie.
0: Będziecie nucić w pracy, albo w drodze na wakacje zostańcie z nami za chwilę.
1: Albo sami napiszecie po moich instrukcjach hit wakacyjny i kto wie, może zostaniecie gwiazdami roka.
0: Na to liczymy. Za chwilę felieton Krzyśka Skiby, nie odchodźcie za daleko.
2: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Oraz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gazu, Marian, gazu!
5: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
4: No.
5: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
4: Jesteś najlepszy.
6: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście.

0: zyskaj balans.
1: Zdrowid. RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
0: Masz rower na wakacje?
1: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
0: Dlaczego? A dlaczego nie?
1: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
0: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
1: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
0: Obserwujcie nasze social media.
1: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
2: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: RMF FM na wakacjach.
13: Na wakacjach.
12: RMF FM.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Mamy u nas eksperta od wakacyjnych tematów dziś z kolejnym felietonem. Krzysiek Skiba.
2: Żadne wakacje nie mogą się odbyć bez hitu na lato.
1: O tak.
2: Letnia piosenka powinna być gorąca. No niby letnia, ale jednak gorąca, tak. Podstawowe elementy takiego hitu to chwytliwy refren i melodyjne zwrotki bez skomplikowanego tekstu. Hit na lato może być o wakacjach albo o jakiejś dramatycznej przygodzie wakacyjnej, która skończyła się dobrze, ale nie musi się skończyć. Ale jednak 90% piosenek, które stały się hitami na lato, to oczywiście piosenki o miłości.
1: I nie musi
2: to być wcale miłość udana, właśnie. Im bardziej miłość ta jest przelotna, tym lepiej. Im bardziej jest chwilowa i taka, co mija wraz ze słoneczkiem, tym większa szansa, że wszyscy będą to nucić. Dobrze, aby w hicie wakacyjnym pojawiło się jakieś imię dziewczyny. Tu możemy użyć chłopaka mniej, raczej nie.
1: Ojeju, to wilki wykorzystały wszystkie imiona już chyba kiedyś.
2: No chyba tak, zarezerwowali. No, tu możemy też użyć z imionami dowolnych rymów, typu Paulina, słoneczna dziewczyna, aha, z Mariolą chodziłem po molo.
1: A weź coś do Oli wymyśl.
2: Ola zapomniała pójść
1: parasola
2: do przedszkola. Tak, parasola. Czy słynna na przykład Monika, dziewczyna ratownika, znane. No nie polecam takich idiotycznych rymów typu Dorota zgubiła kota, brzydka Basia znalazła chłoptasia, czy stara baba od kebaba. To nie. Konieczne jest, aby w wakacyjnym hicie pojawiły się słońce, morze i przygoda. Warto mieścić je jako romantyczne tło. Na przykład słońce w pokoju pojawia się tylko wraz z dziewczyną. Jej cudne włosy przypominają oczywiście co? Fale morskie. A jej umysł jest czysty jak plaża po sobocie, czyli w niedzielę rano. Już mamy prawie hit, słuchajcie. Co do przygody, to wzorem mogą być takie hity jak na przykład Wakacje w kolorze blond, Wakacje z blondynką, czy nie ma wody na pustyni, bo wypili ją Beduini. Wiadomo, to Beata Kozidra śpiewa. No i pamiętajmy, że co do blondynek, to już dawno, dawno temu pewien raper ze Szczecina śpiewał, że czy to błąd, czy to blond. No nie wiadomo, to często się myli. Błąd z blondem. No i jeżeli już napiszemy na kolanie 10 wspaniałych wakacyjnych hitów, pamiętajmy, że radio puści i tak tylko to, co ma w swoim komputerze.
1: I ja teraz muszę świecić oczami. Krzysztof Skiba wraca do nas już w poniedziałek.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
3: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
1: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
2: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
8: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcję kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Iga Świątek gra z Taylą Townsend w pierwszej rundzie Wimbledonu po 2 setach 1-1. Właśnie zaczyna się trzeci, także trzymajcie kciuki, a więcej o tym spotkaniu w Faktach RMF FM punktualnie o 16.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: A co tu się wyprawia od rana?
3: Ważny temat piłkarski, no bo to już oficjalne. Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire. I taka opinia z internetu. Robert Lewandowski nie wybrał Chicago, tylko je zaakceptował. Aha. W sensie w domyśle nie miał innych propozycji.
4: No, co się dziwić. No, trudno w dzisiejszych czasach o dobrą pracę dla emeryta.
2: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Po reklamie.
0: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
18: Witam ponownie. I na początek Wimbledon. Tam od ponad godziny pojedynek Igi Świątek z Amerykanką. Na razie w setach jest 1-1. Trwa trzeci set. Są nowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o 11 województw. Szczegóły za moment. Mamy też ważne informacje dla kierowców podróżujących śląskim odcinkiem A4 i naukowcy, którzy kolejny raz ostrzegają przed niekontrolowanym spożyciem bezkalorycznych zamienników cukru. Problemy Igi Świątek w meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka remisuje 1-1 z Amerykanką Taylor Townsend. Pierwszy set pewnie wygrany przez polską tenisistkę 6-1 nie zapowiadał problemów. Przyznaje to Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
19: Witamy cię. Się pod tym,
18: tak, śledzisz to spotkanie. Co stało się z grą Polki w drugiej partii?
19: No, Iga Świątek na ten drugi set wyszła zupełnie odmieniona i zaczęła grać naprawdę słabo. Popełniała mnóstwo błędów. 16 niewymuszonych błędów popełnionych. pierwszych 4 podwójne błędy przy serwisie, no więc to już sporo punktów oddanych rywalce. Thousand nakręcała się tymi błędami Polki, grała precyzyjnie, grała dokładnie, no i sama nie popełniała błędów, które robiła znowu w pierwszym secie. Ten drugi set Amerykanka wygrała 6-2. Zaczęła się trzecia partia, jak wspomniałaś. Ona jak na razie bardzo wyrównana, no i w niej aktualnie w pierwszym gemie przewagę ma Amerykanka i teraz znowu wyrównanie, więc będziemy tego pierwszego gema jeszcze chwilę obserwować.
18: Jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie, dowiecie się oczywiście z popołudniowych faktów RMF FM. A teraz uwaga, kierowcy, duże utrudnienia na śląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Gliwice-Sośnice a Zabrze-Południe. Samochód zderzył się z autem dostawczym. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega przed burzami. Niebezpiecznie może być w 11 województwach. W wielu miejscach możemy spodziewać się gradu, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Alertami drugiego stopnia objęte są województwa lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie oraz część województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Synoptycy ostrzegają, że kolejne dni mogą przynieść jeszcze większe zagrożenia. Najnowsze prognozy modeli meteorologicznych wskazują na formowanie się kolejnej, bardzo silnej fali ciepła nad Europą Zachodnią. Więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. 17-latkowie lepiej radzą sobie ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy niż dorośli. Ich wyniki są niemal 2 razy lepsze niż osób pełnoletnich, ustalili dziennikarze RMF FM. Na linii teraz nasz reporter Michał Radkowski. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
18: Zapoznałeś się z tymi danymi. Co z
1: tak
18: nich
1: jest.
18: Wynika?
1: A to, że 17-latkowie lepiej radzą sobie i z teorią, i z praktyką, i to znacznie.
20: Średnio 68% z nich zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny, podczas gdy wśród pozostałych kandydatów odsetek ten wynosi zaledwie 39%.
1: Mówi nam Rafał Jaśkowski z Ministerstwa Infrastruktury. Dane mogą zaskakiwać, bo przepisy zmieniły się zaledwie 4 miesiące temu. Od marca, przypomnę, 17-latkowie mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B i prowadzić auto, choć przez kilka pierwszych miesięcy tylko pod okiem doświadczonego kierowcy. Warszawiacy mają swoją teorię, czemu młodym idzie lepiej.
21: Nastolatkowie potrzebują może trochę więcej wolności, bardziej się do tego przykładają, chcą zdobywać nowe skille.
22: Chodzi o wiek. Lepsza pamięć, zapamiętują lepiej odpowiedzi.
1: Kowie pan, egzamin na prawo jazdy to i testy, i praktyka.
22: Kwestia albo szczęścia, albo to, żeby mógł jeździć wcześniej, tak?
1: No i może ta determinacja młodych jest tutaj kluczowa.
18: Odsłaniamy fakty. Naukowcy kolejny raz ostrzegają przed niekontrolowanym spożyciem zamienników cukru.
23: Wielu z nas sięga po słodziki, traktując je jako zdrowszą alternatywę dla tradycyjnego cukru. No i niestety najnowsze badania potwierdzają, że te substancje mogą nie być tak obojętne dla zdrowia, jak dotychczas sądzono.
18: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński. Witamy cię, Grzegorzu. Na czym polega ryzyko?
23: Przeprowadzone przez badaczy Stawc University badania przeglądowe wskazują, że osoby spożywające te niskokaloryczne słodziki miewają podwyższony poziom insuliny naczczo i wyższe wartości hemoglobiny glikowanej, która jest odbiciem średniego stężenia glukozy we krwi w ciągu ostatnich miesięcy. Niektóre badania wskazują wprost, że słodziki zmieniają zarówno skład, jak i funkcję mikrobioty jelitowej, a to może mieć niekorzystny wpływ na przemianę materii.
18: No Grzegorzu, to nie brzmi optymistycznie.
23: Eksperci zwracają uwagę, że tempo wzrostu popularności tych słodzików znacznie wyprzedziło tempo badań nad ich długofalowym wpływem na zdrowie. Z tego powodu zalecają ostrożność. Zamiana dużych ilości cukru na słodziki może być oczywiście korzystna, ale nie należy zakładać, że są całkowicie bezpieczne. Stosowanie z umiarem i unikanie ich, jeśli to możliwe, wydaje się rozsądnym wyborem.
18: Czyli kluczowe znaczenie ma tu słowo po prostu umiar.
23: Zdecydowanie.
18: Na kolejne istotne fakty zapraszamy punktualnie o 17.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Umiar to słowo, które powinna przyswoić sobie pogoda, bo jeśli chodzi o stopnie na termometrach, to ewidentnie umiaru w ostatnich dniach nie ma. Dziś nawet 35 stopni na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. To jest ten najgorętszy rejon Polski. Jutro również ta strona naszego kraju będzie najcieplejsza, nawet 36 stopni na Lubelszczyźnie. Możliwe burze z gradem.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: A przed nami wyjątkowy moment. Jeden z ostatnich dwóch finałów czerwca. Ktoś z was ma szansę stać się milionerem. 1 200 000 złotych czeka w jednym z naszych sejfów. A do losowania zostało już ostatnie 6 minut. Ostatnie 6 minut na to, żeby jednym SMS-em wejść do dwóch ostatnich losowań czerwca. To oznacza dwie ostatnie szanse na główną nagrodę. RMF pod 7474. Każdy taki SMS wysłany od teraz aż do losowania, czyli w ciągu tych 6 minut, pomnożę razy 1200. Nie przegapcie swojej szansy. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Po raz drugi dziś mówią wam dzień dobry, zapraszamy. Dobry. Czy jest ktoś chętny, żeby otworzyć jeden z nas? No, chętnych na pewno jest sporo, tylko pytanie, czy ktoś z was odbierze telefon. Czekamy tradycyjnie 6 sygnałów maksymalnie. No i chcemy, żeby ktoś, no właśnie, może wycelował w główną nagrodę. Już dziś Krystyna wygrała 5000 zł. Czas, halo, halo, dzień dobry. Tutaj wakacyjne sejfy w RMF FM. Ola Filipek, jak masz na imię? Halo? Dzień dobry, Krzysztofie. Powtórzę jeszcze raz, bo być może jesteś w szoku. Tutaj wakacyjne sejfy w RMF FM. Ja nazywam się Ola Filipek, bardzo mi miło.
2: Ja również.
1: Krzysiek, skąd jesteś? Jeszcze raz, skąd?
2: Z Podkarpacia.
1: Z Podkarpacia, dobrze. Krzysztof z Podkarpacia ma teraz zadanie, musi wybrać sejf od 1 do 30, który ci się marzy.
2: To naprawdę się dzieje?
1: Tak, to się dzieje naprawdę. Mogę cię uszczypnąć, ale tylko tak przez telefon. Albo jeżeli masz kogoś obok, to niech też cię uszczypnie. Albo potwierdzi, czy słychać cię w radiu. Moim zdaniem słyszy cię teraz cała Polska. Który sejf wybierasz? Od 1 do 30.
2: Od 1 do 30?
1: Dokładnie.
2: 21.
1: No to 21. Ten sejf jest już twój. No i teraz pytanie. Czy ty masz zwykle dobre przeczucie, czy intuicja cię zawodzi? Jak to wygląda?
2: No różnie, no.
1: Pytanie, jak się dziś trafiło, prawda? No dobrze, żebyś wiedział, na czym stoisz. W sejfie numer 21 mogą być różne opcje. Nagroda główna to dziś 1 200 000 zł. Za to wszyscy najmocniej trzymamy kciuki. Ale w tym sejfie mogą być też mniejsze kwoty. Może być na przykład 49 000, 30 000, 7 000. Minimalna kwota dziś to 5 000 zł. No i teraz ja ten twój sejf będę chciała w ciemno odkupić. Co ty na to? Czy ty w ogóle jesteś zainteresowany?
2: Nie, no biorę 21.
1: Bierzesz sejf numer 21, cokolwiek się w nim znajduje.
2: Cokolwiek się znajduje i tak super, no.
1: To Krzysiek, poczekaj, to ja dam ci taką jedną, ale konkretną propozycję negocjacyjną, tak. I ty wtedy mi odpowiesz, może cię akurat taka kwota skusi. 11 000 zł proponuję za twój sejf numer 21.
2: O kurde.
1: No. Mówiłam, że konkretna propozycja.
2: No tak.
1: Pytanie, czy chcesz mieć takie pewne 11 000, już nie zastanawiać się, co w tym sejfie jest, czy zaryzykować i wziąć sejf numer 21?
2: Zaryzykuję.
1: Pamiętaj,
2: jak im taki telefon, to myślę, będzie dobrze.
1: Pamiętaj, że w tym sejfie może być oczywiście nagroda główna, ale może być też 5 000. 5 000 to jest mniej niż proponuję ja. Będzie super, tak?
2: Tak,
1: dobra.
2: Pewnie.
1: No to Krzysiek, co, otwieramy? Ostatecznie?
2: Otwieramy, pewnie.
1: No to otwieramy sejf numer 21. A ty jesteś jeszcze przed urlopem, po urlopie, co tam u ciebie?
2: Przed jeszcze, w pracy jestem.
1: A, w pracy cię zaskoczyłam, no to dobrze. To jest druga pozytywna informacja. Zrobiłam ci już 3-minutową przerwę w pracy. To zawsze jesteś do przodu. No i wygrałeś, kochany, 6 000 zł. Gratulacje!
2: Super!
1: No i co? Chyba od razu się plany jakieś tworzą wakacyjne.
2: No jasne, 6 000 wygrać.
1: Gratulacje w takim razie. Krzysiek, do ciebie na Podkarpacie wysyłamy 6 000 zł. Miejmy nadzieję, że posłużą w te wakacje na same przyjemności. Tego ci życzymy. Trochę ochłody na pewno za to można kupić. Także wszystkiego dobrego. Jasne. Wysyłamy ci dużo ciepłej radości.
2: Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również. No ale, kochani, przed nami ostatni finał czerwca. No, obiecaliśmy dzisiaj 3 finały, 2 już za nami. Przed chwilą Krzysztof wygrał 6 000, wcześniej Krystyna wygrała 5 000 zł. Ja myślę, że do 3 razy sztuka i za 3 razem na pewno uda nam się, no właśnie, wręczyć komuś ponad 1 000 000 zł. Szukamy chętnych, więc zapraszamy jeszcze do gry. To jest naprawdę ostatnia szansa, żeby wyciągnąć z wakacyjnych sejfów nawet 1 200 000 zł. bo przez długi czas taka okazja się nie powtórzy. Po 17, tak się umówmy, kolejny, ostatni dziś finał. Wchodzicie do gry wysyłając RMF pod 7474 albo na www.rmf.fm. Od teraz przez 5 minut pomnożymy wasze szanse razy 1005. Każde hasło RMF wysłane w ciągu 5 minut pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Przed nami ostatnia szansa na wyciągnięcie z sejfów nawet 1 200 000 zł. RMF pod 7474. Każde takie hasło jeszcze przez 5 minut mnożymy razy 1005.

0: reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
1: Masz rower na wakacje?
0: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
1: Dlaczego? A dlaczego nie?
0: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
1: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
0: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
1: Obserwujcie nasze social media.
0: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
2: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: Po reklamie.
6: Trwa program RMF FM na wakacjach.

David Guetta, Logistic Figure w RMF FM na zegarze 16.36. To teraz dla ochłody przenosimy się do Londynu. Wimbledon w wykonaniu Iggy Świątek w pierwszej rundzie. Po drugiej stronie siatki Amerykanka Taylor Townsend. Trwa trzeci set w tym momencie. W nim Iga jak na razie na prowadzeniu. Nie zapraszamy oczywiście. Kto trzyma kciuki, niech wie, że jak dotąd się przydają.

0: i z Morandi.
1: W RMF FM i 14 minut do 17. Mundial tego lata śledzi chyba każdy, nawet naukowcy, tylko oni patrzą na święto piłki trochę innym okiem. Przeanalizowali to najbardziej emocjonujące elementy meczu, no i orzekli, że konkurs rzutów karnych rozstrzyga się w głowie, bo to jest bardziej psychologiczna gra. Ja też się tym meczom przypatruję, powiem wam, i z moich obserwacji wynika, że jeżeli chodzi o taktykę, to ona też nie powstaje na murawie. Najlepsze taktyki tworzą się na kanapie. No dziwnym trafem najlepsi eksperci zawsze oglądają mecze w domowym zaciszu, nie?

0: Nocy RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera dziś po 23 w RMF FM.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
3: Wielki telewizor. O, mają taki?
1: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 600.
3: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
9: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli jak co godzinę meldujemy się w studiu Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
10: A na początek incydent z samolotem lecącym z Warszawy do Tel Awiwu. Poderwano izraelskie myśliwce. Co się konkretnie wydarzyło? O tym dziennikarz RMF FM. Nie było łatwo, ale jest zwycięstwo. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Za moment relacja naszego korespondenta w Londynie. O uwagę prosimy też kierowców podróżujących obwodnicą Trójmiasta. Tam duże utrudnienia po karambolu. Dwa izraelskie myśliwce eskortowały samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Tel Awiwu. Maszyny poderwano po tym, jak załoga zgłosiła stan zagrożenia. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Radkowski.
11: Witam.
10: Michale, dopytywałeś, co się wydarzyło?
11: No, jak nieoficjalnie ustaliłem, pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nad Turcją omyłkowo nacisnął przycisk na pulpicie oznaczający stan zagrożenia. To sygnał, który od razu postawił na nogi kontrolerów lotu kapitan samolotu. Od razu ich poinformował, że omyłkowo włączył przycisk. Poderwane zostały jednak dwa myśliwce sił powietrznych Izraela. Ich interwencja była krótka, bo po kilku minutach samoloty wróciły do bazy, ale to spowodowało, że samolot zamiast do Tel Awiwu musiał wylądować na lotnisku w Burgas. Teraz zarówno załoga, jak i pasażerowie czekają tam, by wznowić lot do Izraela. Pewne jest, że ci, którzy czekają teraz na lot z Tel Awiwu do Warszawy, będą mogli wejść na pokład samolotu znacznie później, niż zakłada rozkład lotów.
12: Aktualny obraz faktów.
10: Ale to były emocje, ale jest zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju na Wimbledonie po wygranej z Amerykanką Taylor Townsend w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3. Widzowie na trybunach kortu centralnego byli świadkami niezwykłego pojedynku. Mecz w Londynie śledził również nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
13: Trzeba mieć nerwy ze stali, żeby po przegranym w tak złym stylu drugim secie rozbić bank w decydującym trzecim. Mecz zaczęła Iga Świątek, jaką pamiętaliśmy z zeszłego roku. Skupiona, precyzyjna, niezawodna. Potem przyszedł niewytłumaczalny kryzys, ale prawdziwe mistrzynie poznaje się właśnie w takich momentach. Nasza tenisistka sięgnęła do sejfu, w którym trzyma swoje najlepsze umiejętności i rozbroiła nimi granaty rzucane w jej kierunku przez przeciwniczkę, choć nie było to proste. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy, ale to nie był dla niej łatwy mecz, a to dopiero początek turnieju.
10: Wracamy do kraju i ważne informacje dla kierowców. Cztery samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Szadułek, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
14: Dzień dobry.
10: Staszku, witaj. Co więcej udało ci się ustalić?
14: Jedna osoba została poszkodowana. Strażacy zakończyli już działania, ale skutki wypadku kierowcy odczuwają do teraz. Przez pewien czas obwodnica była całkowicie zablokowana, bo rozbite samochody zajmowały całą szerokość jezdni. Udało się udrożnić jeden z pasów. Korek ma teraz ponad 5 kilometrów. Sznury samochodów ciągną się aż po Matarnię. Wydłuża się więc wyjazd z Trójmiasta w kierunku autostrady A1 i Łodzi. Zatory tworzą się także na drogach dojazdowych. Na tak zwanej WZ-ce kierowcy stoją już w ponad 2-kilometrowym korku.
10: Utrudnienia po wypadku również na drodze numer 92 w Mazowieckiem, na odcinku Sochaczew-Warszawa, w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcel. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem i jedna osoba została ranna. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Najpóźniej w piątek ponownie otwarta ma być jezdnia drogi S17 w stronę Warszawy, uszkodzona przez upał. Chodzi o odcinek w pobliżu miejscowości Żerdź na Lubelszczyźnie. Taki termin zadeklarował dzisiaj Lubelski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzisiaj zaczęły się prace przy podbudowie drogi. Nocą powinno się rozpocząć układanie warstw nawierzchni. Na odcinku 2 kilometrów ruch w obu kierunkach odbywa się jedną nieuszkodzoną jezdnią. O nowe eksponaty może się wzbogacić kolekcja Muzeum Narodowego w Lublinie. I to nie byle jakie eksponaty, bo stworzone przez dzieci, którym Lubelski Zamek tego lata umożliwia wejście w rolę artystów.
15: Można jeszcze zobaczyć ładne obrazy.
16: Czarcią łapę.
17: Obrazy.
18: I co jest na tych obrazach?
17: Króla.
19: Aniołki.
20: Ale też jestem ciekawy, co jest pod tych obrazach.
21: Maski wojowników, maski teatralne, kaligrafia japońska, lampiony, czarki do picia herbaty. Dzieciaki lubią coś działać, lubią sprawczość. Tych zajęć mamy w ofercie aż 9.
10: Usłyszał nasz reporter Dominik Smaga. A fakty w RMF FM wracają za godzinę. Zapraszamy punktualnie o 18:00.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: W jakich barwach maluje nam się środa, jeśli chodzi o pogodę? Na mapach to są takie barwy od głębokiego pomarańczu przez ogniste wręcz bordo. No bo no właśnie, jutro nawet 35-36 stopni na zachodzie kraju, za to na wschodzie kraju, za to na zachodzie nawet 20, więc powoli to ochłodzenie idzie, powinno dotrzeć do całej Polski w okolicach czwartku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: 1 200 000 zł. Po raz ostatni do wygrania w czerwcu. I taka okazja szybko się nie powtórzy, więc uprzedzam, żebyście nie przegapili swojej szansy. Do ostatniego czerwcowego losowania zostało już tylko 5 minut. Ostatnie 5 minut, żeby dać sobie szansę na tę ogromną wygraną. 1 200 000 zł. Przez te ostatnie 5 minut każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożę razy 1100 i ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. To z kim się słyszę za chwilę? RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to co? Gotowi na nasze lato na bogato w RMF FM? Wakacyjne Sejfy po raz trzeci mówią dziś... Halo, dzień dobry. Chcemy uszczęśliwić słuchaczy RMF FM. No więc słowo się rzekło. W takim razie teraz proszę tylko odebrać telefon, najlepiej w ciągu 6 sygnałów. No i będziemy rozmawiać o wielkich pieniądzach, no bo przypominam, nawet 1 200 000 czeka dziś w jednym z naszych wakacyjnych sejfów. Halo, halo, dzień dobry, tutaj wakacyjne sejfy RMF FM. Ola Filipek. Nie, naprawdę? Ktoś odebrał i się rozłączył od razu? Poczekajmy na wszelki wypadek, regulaminowe 10 sekund. Być może połączenie nam się tylko zawiesiło, choć producent twierdzi, że nie, że zostało po prostu odrzucone. Ostatnie 3 sekundy, halo, halo. O. No ewidentnie ktoś po prostu był zajęty, komuś przeszkadzał dzwoniący telefon, więc postanowił nas, delikatnie mówiąc, odrzucić. Przykro jest, kiedy ktoś cię odrzuca, no to jest fakt, ale na pocieszenie takie i dla siebie, i dla was. 1000 zł, drogi słuchaczu albo droga słuchaczko, nie było 1000, jest 1000. No i jest bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że ten 1000 posłuży tego lata na jakieś drobne przyjemności. No dobrze, no... No miało być to 3 razy sztuka. Był apetyt na ten 1000 na waszym koncie. Ale trudno, no kochani, kończymy czerwiec. Dobrze, zostawmy za sobą to, co być może nieprzyjemne. Już nie myślmy o tym, że ktoś z was nie odebrał tego telefonu tak jak trzeba. Kończymy czerwiec, a już jutro po raz pierwszy usłyszymy się z wakacyjnymi sejfami w lipcu. I obiecuję, od razu będą niespodzianki. Więcej szczegółów wkrótce. Jedno na pewno się nie zmienia w te wakacje, że cały czas chcemy zrobić z was milionerów. Więc jutro gracie o 1 000 000 zł, który czekać będzie w jednym z sejfów. Już teraz oczywiście można wejść do gry albo na www.rmf.fm, albo wysyłając RMF pod 7474. Ja obiecuję, że każdy taki SMS wysłany do nas w ciągu najbliższych 7 minut pomnożę razy 1007. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: mama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
0: Po reklamie.
2: RMF FM. Lato. RMF FM. Lato.

Sweet from Desire. Za nami w RMF FM 32 minuty po 17 na zegarze, a ja czytam, że już nie magnesy, nie pluszaki, nie kubki. Hitem tych wakacji na straganach są wachlarze. No, słuchajcie, nie ma opcji. Rok 2026 zapisze się w historii jako najgorętszy, mamy na to dowód, a wachlarz, wachlarz, fajna pamiątka z wakacji. Pod koniec sierpnia będziemy mogli im symbolicznie pomachać na pożegnanie.

lewy oficjalnie w Chicago, to już wiemy. Ja teraz śledzę dla was wszystkie ploteczki w temacie. W RMF FM wiecie jako pierwsi. Internet podaje, co z biznesami Ani Lewandowskiej po wyprowadzce z Barcelony. Podobno ma doglądać swojej siłowni na odległość. Spokojnie, no ja znam ten sposób doglądania siłowni. Nie swojej, co prawda, tylko osiedlowej, ale no, jakieś tam doświadczenie mam. Z plusów, mniej się człowiek męczy, tylko po co karnet płacić?

0: ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
4: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
1: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już dziś po 23 w RMF FM.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 18, czyli zaczynamy kolejne wydanie faktów RMF FM, a to wydanie faktów ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
10: Zapraszam. Komisja Europejska ogłasza nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Posłuchajcie, co to oznacza dla Polski. W faktach także Iga Świątek.
11: W pierwszym secie akurat bardzo fajnie mi się grało, był to bardzo dobry set.
10: Nasza najlepsza tenisistka pokonała Amerykankę i zagwarantowała sobie awans do drugiej rundy Wimbledonu. Fakty o 18 rozpoczniemy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. Akcja gaśnicza na trasie S7 na Mazowszu w miejscowości Stare Żdżary zapaliła się ciężarówka. To odcinek między Białobrzegami a Radomiem. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Komisja Europejska ogłosiła nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę europejskiego, w tym polskiego hutnictwa przed nadmiernym importem i globalną nadwyżką. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to konkretnie oznacza dla Polski?
12: Jak powiedział mi polski dyplomata, nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dla Warszawy najważniejsze było objęcie Ukrainy nowym systemem limitów na import stali do Unii. W praktyce oznacza to, że bezcłowy eksport ukraińskiej stali do Unii będzie około 60% mniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to ukraińska stal dosłownie zalała polski rynek. Komisja Europejska podkreśla jednak, że ze względu na wojnę i status Ukrainy jako kraju kandydującego do Unii, przyznała jej nieco korzystniejsze warunki niż innym partnerom handlowym.
13: Fakty prosto z Waszyngtonu.
10: Jeden z najważniejszych placów w amerykańskiej stolicy wyremontowany. Dzisiaj odbyło się tam uroczyste przecięcie wstęgi na Freedom Plaza przy Pennsylvania Avenue, która przebiega obok Białego Domu i prowadzi na Kapitol. Zniszczony plac zyskał nowy wygląd, a od dziś między innymi stojący na tym placu pomnik Kazimierza Pułaskiego jest godnie wyeksponowany. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy Cię.
14: Dzień dobry. Przez lata było to miejsce, gdzie koczowali bezdomni. Murki służyły za nieformalny skatepark, połamane granitowe płyty. Teraz pomnik Kazimierza Pułaskiego, twórcy amerykańskiej kawalerii, uznawanego za jednego z bohaterów wojny o niepodległość, stoi w naprawdę godnym miejscu. Za kilka dni otwarty zostanie natomiast po remoncie park Lafayette przed Białym Domem, gdzie jest pomnik Tadeusza Kościuszki, również bohatera walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Miejsca, gdzie stoją pomniki bohaterów obojga narodów, zmodernizowano na wniosek Donalda Trumpa w związku z 250. urodzinami Stanów Zjednoczonych. Wielkie świętowanie już w sobotę. Freedom Plaza w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
10: Welcome to RMF FM. Słuchacie faktów i emocje sportowe. To były trudne kilka tygodni. Nie był to sezon, w którym wszystko układało się po mojej myśli. Dlatego po prostu cieszę się, że tu jestem. Tak mówiła po wygranym meczu Iga Świątek. Polka, jak mówiliśmy, w faktach pokonała Amerykankę Taylor Townsend w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3. Zwycięstwem zagwarantowała sobie awans do drugiej rundy Wimbledonu.
11: W pierwszym secie akurat bardzo fajnie mi się grało. Był to bardzo dobry set, a później Taylor, mam wrażenie, że przyspieszyła, przestała psuć te woleje niektóre kończące. Wygrała więcej takich piłek zdecydowanie, więc na pewno ciężko było później jeszcze przeciwstawić, ale mam wrażenie, że wróciłam właśnie do tej gry z pierwszego seta i byłam bardzo solidna w trzecim.
10: Mówiła Iga Świątek w pomeczowym wywiadzie dla Polsat Sport. Po spotkaniu z polskimi kibicami rozmawiał nasz korespondent w Londynie, Bogdan Fremorgan.
8: Bardzo nerwowe, ale myślę, że już jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że takie spotkania zdarzają się Idze. No i zakończyło się to wszystko szczęśliwie, no i oby jak najdalej, jak najdłużej, prosto do finału.
15: Tętno wróciło już?
16: Tak. No cieszymy się oczywiście, że przeszła do kolejnej rundy. Myślę, że no emocje były duże. Widać było ten pierwszy set, oczywiście no to było z górki, potem było pod górę. No i była duża walka w trzecim i się udało.
10: Kolejny mecz Igi Świątek w czwartek. Rywalką Polki będzie Karolina Pliskowa. Nawet w wakacje nasze informacyjne Radio RMF 24 nie zwalnia tempa. Już za chwilę kolejna porcja informacji i analiz, tym razem politycznych. W studiu z nami jest już prowadząca program Polska Polityka, Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która analizuje słowa polityków i mówi: sprawdzam. Witamy cię, Basiu.
17: A ja sprawdzam dziś, jakie są konsekwencje polityczne decyzji Karola Nawrockiego a propos Ukrainy i kto na tym zyskuje, a kto na tym traci. Wspólnie z profesor Katarzyną Bąkowicz będziemy się przyglądać tej sprawie w polskiej polityce. Zapraszam.
10: Barbara Brzezińska-Mirowska i Polska Polityka w Radiu RMF 24. Polecamy i zapraszamy. A w RMF FM o 19:00 najważniejsze fakty przedstawi już Marlena Chudzio. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone godziny i do usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tymczasem IMGW podaje, że jutro pomiędzy najcieplejszym a najchłodniejszym miejscem w Polsce będzie nawet 18 stopni różnicy. Najchłodniej na zachodzie, tutaj od 18 przez 20 do 25 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, tu 35-36 stopni. To oznacza, że powolutku, ale idzie do nas ochłodzenie. Czekamy w takim razie, aż nam się to lato troszkę uspokoi, ale póki co radzimy sobie z upałami jak się tylko da. W RMF FM wystarczy dać troszkę głośniej i od razu przyjemny chłodek, bryza taka płyną z głośników. Olaf Lipek z wami, Jetriam. Dzień dobry.

0: Wakacje to czas bez troski. Pewnie każdy się z tym zdaniem zgodzi, chociaż każdy rodzic powie to z lekką obawą. No bo tak, imprezy, szaleństwa, pokusy, no i jak uchronić nasze dzieci przed na przykład używkami. Może nasza ekspertka, profesor Marta Mańczuk, wytłumaczy, czemu nie warto po nie sięgać, bo czasem wystarczy sobie uświadomić, ile to jest po prostu szkody dla zdrowia.
1: Musimy pamiętać, że mózg jest tym organem, który się rozwija najdłużej, nawet do 25 roku życia, i nikotyna wywiera taki wpływ na mózg, że te dzieci po pierwsze gorzej się uczą, mają po prostu słabsze zdolności poznawcze, po drugie mają słabszą kontrolę impulsów, czyli więcej problemów z zachowaniem, więcej problemów z kontrolowaniem emocji. I to wydaje się być bardzo ważnym argumentem. Czy mamy już dwa, że się uzależniają, są uzależnione, dwa, że źle funkcjonują poznawczo i jeśli chodzi o zachowania. I no trzeci, że stają się ofiarami manipulacji przemysłu nikotynowego.
0: No, czyli ta wolność to tylko taka na niby i dla dorosłych również. O tym, że warto pamiętać o bezpieczeństwie i zdrowiu w wakacje, będziemy Wam jeszcze w RMF FM przypominać całe lato.
2: Reklama. Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak. Krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm Espresso SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: RMF FM, zawsze z tobą.
6: RMF FM, zawsze z tobą.
7: Chcesz

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

More Than You Know w RMF FM. No i tak brzmi lato na 28 minut przed godziną 19. Słuchajcie, internet podrzucił mi patent na upały, tylko bardzo proszę potraktować mnie poważnie, bo to jest ciepła herbata, najlepiej miętowa, sprawdzony sposób z Maroka. Podobno poprawia i pobudza mechanizmy termoregulacji. Nie zaszkodzi spróbować. Zresztą ciepła herbata się przyda, jak nie teraz, to w najbliższy weekend, bo na horyzoncie ochłodzenie i jeśli wierzyć synoptykom, to jeszcze z nostalgią będziemy myśleć o dzisiejszych upałach.

0: jak sobie człowiek pokrzyczy ten refren z Nickelback, to od razu trasa szybciej mija, mam nadzieję oczywiście. RMF poleca się na wakacyjne rozjazdy, a właśnie z wakacyjnych spraw są tematy typu nieśmiertelnego. Z badania przeprowadzonego dla WP wynika, że parawanowanie na plaży wciąż dzieli Polaków i powiem wam, że to jest prawda. No, dzieli na tych, którym udało się odgrodzić fragment z widokiem na morze i tych, co woleli sobie dłużej pospać.
1: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: No i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
14: Po reklamie.
15: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co biegają w klapkach.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki trzysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Trzysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Byle do lata.
4: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
5: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
3: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Po reklamie.
10: To już prawie godzina 19, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Marlena Chudzio. Dobry wieczór.
11: Dobry, zapraszam. Drony dla Ukrainy za unijne pieniądze. Połączymy się z naszą korespondentką, która wie, na co mają być przeznaczone nowe fundusze. Mieszkańcy Gryfina wspominają wczorajszą ulewę, która przyniosła spore zniszczenia.
12: Ślady są widoczne, trzeba to ponaprawić.
11: Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach zostanie otwarte w przyszłym roku. Powstaje w niezwykłym miejscu. Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, w jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze?
13: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
11: Zakończyły się rozmowy premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, a także ministrami zdrowia i finansów. O spotkaniu informował dziś na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
14: Dotyczy finansowania NFZ-u i ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
11: Tyle rzecznik rządu. Premier zwołał spotkanie po wynikach kontroli NIK. Raport wykazał skrajne przypadki łamania czasu pracy medyków. W tle jest też temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lewica uważa, że odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia ponosi NFZ, a prezesa funduszu należy odwołać.
15: Fakty z bliska.
11: Trwa sprzątanie po ulewie w Gryfinie w Zachodniopomorskim. Mieszkańcy przyznają, że wody było sporo.
16: Tutaj było pełno wody, ale tam na dole nie byliśmy. Było zalane tam na dole i to bardzo dużo. Ludzie się wypowiadają, których znam z Gryfina. Nie pamiętają nawet takiej raptownej ulewy, coś okropnego. Była siwo.
17: Przespałam. Po prostu nie słyszałam, nie wiem. Pojawiłam się dopiero, jak tu coś płynęło.
18: Ale była ta woda?
17: No była, tak, tak. Zresztą ślady są widoczne. Piasek przyniesiony przez wodę. Trzeba to ponaprawić.
11: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Na pogodę nadal trzeba uważać. Spora część kraju objęta jest alertami RCB przed burzami i upałem. Kolejne drużyny powalczą wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału mundialu. W Arlington w Teksasie o 19:00 właśnie teraz zagrają Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Kto będzie faworytem w tym spotkaniu?
18: Dzień dobry. Zanosi się na wyrównany mecz, ale mimo wszystko stawiam na Norwegów, którzy poza dużą jakością, na podstawie której określa się ich mianem czarnego konia turnieju, mogą być też bardziej wypoczęci. W meczu z Francją trener Stale Solbakken dokonał aż 10 zmian. Nie zagrał m.in. lider i najlepszy strzelec Erling Haaland. To nasz wielki lider, pokazuje to na boisku. Świetne warunki fizyczne odziedziczył po rodzicach, chyba najbardziej po mamie. Ma też to coś, czego nie da się wytrenować. Ciąg na bramkę. Podkreśla trener Norwegów. O 23:00 faworyci mundialu Francuzi zmierzą się ze Szwecją, a nad ranem Meksykanie z Ekwadorem.
11: A za godzinę wieczorne mistrzowskie fakty sportowe. Polecam. To nie będzie zwykłe muzeum, ale także centrum edukacji. Zakończył się ważny etap budowy Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dziś zawieszono wiechę w najwyższym punkcie konstrukcyjnym obiektu. Centrum powstaje w katowickiej dzielnicy Bogucice. Składa się z kilku budynków, w tym z mieszkania, w którym urodził się, wychował i mieszkał Jerzy Kukuczka. Tak wspomina to miejsce żona himalaisty.
19: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie. Tutaj urodził się nasz syn Maciej. To jest miejsce dla mnie bardzo sentymentalne i bardzo kocham i wspominam to miejsce.
20: Ja myślę, że będzie tętnić to życie bardzo dobrze. No świetnie, że to jest Katowice i słusznie, bo gdzie mógłby być tylko tu.
21: I pan pełni taką rolę doradczą tutaj.
20: My jesteśmy w takiej konsultacyjnej grupie, ale robota tak naprawdę dla nas to się dopiero zacznie. Ale muszę powiedzieć, że takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie.
11: Z Cecylią Kukuczką oraz himalaistą Krzysztofem Wielickim rozmawiała Anna Kropaczek. Otwarcie Centrum Himalaizmu planowane jest na przyszły rok.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A w RMF FM takie szybkie pytanie z cyklu pogodowo-muzycznych. Jak jeszcze długo musimy się męczyć z tymi upałami?
23: Marku? Wróżdariusz.
10: No, proszę
23: z
10: bardzo.
23: Z pogody. Mhm. 2 do 3, nie więcej niż 5 dni.
10: No, Bledka mówi 2 dni.
23: Bierzemy.
10: Ja jej wierzę.

I w letniej sukience, no i w krótkich spodenkach. I pop folkowo bletka, dwa dni wzloty i upadki przebojów z bijącym sercem i najwięcej nowej premierowej muzyki. Tu poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Może zmęczeni jesteśmy słońcem, ale nie hitem słonecznym. Moving to the sun.

0: fun.
1: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

Cudownie, cudownie. Sienna Spyro mruga do nas balladowo, soulowo, w starym brzmieniu. W propozycjach Taylor Swift. Taka kolosanka troszkę country popowa. I knew

0: od dawna to wiem.
1: Jak śpiewają artyści, zawsze dogadujecie się z największymi przebojami. No, w głosowaniu na naszych stronach www.rmf.fm nareszcie męskie granie, orkiestra ciągle na upalnym top ten poblisty.
2: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Reklama.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
6: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
7: Masz rower na wakacje?
6: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
7: Dlaczego? A dlaczego nie?
6: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
7: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
6: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
7: Obserwujcie nasze social media
6: i zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
8: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
9: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina? Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmf.fm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila.
17: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursu w RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed z myślą o wielu wspólnych chwilach.
18: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
19: Po reklamie.
20: RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

wstygną uczucia. To już ustalaliśmy. Bo lato nie odpuszcza. Słońce grzeje. Przenosimy się w czas muzyki kultowej. Na pewno znacie ten motyw w nagraniu Przewodni. Dab Dogs, Fizzle, Sark, How Does

Do. Sweet, tak, how does it feel? A na której dyskotece, pamiętacie, w którym roku tańczyliście New Order i Blue Monday? Po 20 zapraszamy do naszego stałego, wspomnienowego cyklu. To było lato 92. Czy to po z 92?

Bardzo melodyjna ta psychodelia Tame Impala i Jenny Dracula na top ten poplisty. Teraz trochę brzmienie podobne do czasów, kiedy modne były irokezy i ewentualnie skóry. Pop punkujący Roxy White 2115.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia.

tak gadam do ciebie ciągle muzyką Talk to You z elektryzującym wzrokiem, no taką funkującą gitarą. A propos wzroku, Another i 54 Ultra Talk to You. I ciągle rozmawiamy o muzyce, chociaż Somber w najnowszej balladzie nie jest gotowy na coś więcej. My body isn't ready.

sezon na upaltys, upalny sezon Dawida Podsiadło, sezon na drugim miejscu dzisiejszego notowania. Wybrzeże Kości Słoniowej, Norwegia. Wikingowie, trzeba powiedzieć, wykonali swoje zadanie w drodze do 1/8 finału. No mundialu prowadzą po pierwszej połowie 0-1. Więcej w faktach sportowych po 20 w RMF FM. Wcześniej wasz ulubiony, kołyszący, pływający po wodach soulowych Teddy Swims, Mr. Know It All na pierwszym.

0: sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe centrum umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta Wadowicki.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Tu nie musisz walczyć o leżak.
8: Tu możesz zapomnieć o terminach.
7: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Zbliża się 20. Najświeższe fakty. RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
13: Zaczynamy od pilnej informacji z warmińsko-mazurskiego. W Rucianem Nidzie doszło do wycieku gazu przy stacji benzynowej. W faktach też historia budząca nadzieję. 12-letni Kuba z Koszalina wygrał z rakiem. Nie była to łatwa walka. W faktach sportowych Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Stawka 1/8 mundialu. Nieprzyjezdna jest Krajowa 58 w miejscowości Ruciane Nida w województwie warmińsko-mazurskim. To informacja z gorącej linii RMF FM. Szczegóły ustala nasz reporter Michał Radkowski.
14: Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór. Co jest powodem utrudnień?
14: Na stacji paliw Orlen przy ulicy Dworcowej po 18:30 rozszczelniła się instalacja LPG w aucie osobowym. Na miejsce wezwano strażaków i policjantów. Ze stacji trzeba było ewakuować 14 osób, pracowników i klientów. Miejsce zabezpieczają teraz strażacy. Jak się dowiedziałem, droga numer 58 może być zablokowana jeszcze przez godzinę.
13: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na A4 w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie. Zderzyły się tam 4 auta osobowe. Zarówno w kierunku Wrocławia, jak i Zgorzelca ruch odbywa się jednym pasem. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner są w Dosze. Bezpośrednich negocjacji z Irańczykami jednak nie będzie. Przewidziano jedynie rozmowy z katarskimi mediatorami. To wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezydenta Donalda Trumpa. O zamieszaniu opowie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Dzień dobry. Teheran natychmiast zaprzeczył, że dojdzie do rozmów, jednak Donald Trump powiedział, że Iran chciał rozmów w Katarze w sprawie cieśniny Ormus i on się na to zgodził. Dziś już wiemy, że bezpośrednich rozmów dzisiaj na pewno nie będzie. Katar i Pakistan pośredniczą w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Iran nie chce zgodzić się na inne rozwiązania. Mimo zawartego w połowie czerwca wstępnego porozumienia postępy są niewielkie, a w ostatnich dniach napięcie między stronami ponownie wzrosło. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
2: Te fakty budzą nadzieję.
13: Najpierw uroczysta eskorta w towarzystwie policji i 30 motocyklistów. Potem czerwony dywan, prezenty i nowy etap życia. 12-letni Kuba z Koszalina po prawie 3 latach zakończył leczenie onkologiczne. Chłopiec walczył z guzem mózgu w wielkości grejpfruta. Jak wyglądały te 3 ostatnie lata, mówiła pani Elżbieta, mama chłopca.
16: Bardzo ciężko, rozłąka między rodzeństwem a bycie tutaj. Leczenie było bardzo długie. Były komplikacje po chemioterapii, tak samo były komplikacje po operacji usunięcia guza mózgu. Ale jakoś dostaliśmy takie wsparcie ze strony tutaj lekarzy, jak i muszkieteru szpitu, no i najbliższej rodziny.
13: 12-letni Kuba na oddziale onkologicznym w Szczecinie uderzył w dzwon zwycięstwa, czyli symbol zakończenia leczenia nowotworowego. Potem odebrał 100 prezentów, w tym voucher na wycieczkę do Disneylandu.
17: Teraz plan jest iść do szkoły, potem lot do Paryża, potem do Disneylandu. Na jakieś roller coastery i na jakieś atrakcje. Muszę to być w następnym roku kolejny pasek czerwony. Już mam 2.
13: I jeszcze zdrowia też życzymy, a oprawą całej uroczystości zajęli się muszkieterowie szpiku. Jeśli na szlaku waszych wakacyjnych podróży jest Londyn, możecie odwiedzić otwartą właśnie wystawę w Galerii Tate Modern Frida Narodziny Ikony. Poświęcona jest fenomenowi słynnej Meksykanki.
18: Są tam dzieła artystki, są jej osobiste pamiątki. Wystawa pokazuje też wpływ twórczości Fridy Kahlo na innych artystów. Widz ogląda wiele jej wcieleń. Od oddanej żony Diego Rivery, przez intelektualistkę, działaczkę polityczną, aż po nowoczesną, niezależną artystkę, która nie bała się przełamywać tabu. Wśród eksponatów są jej barwne stroje, biżuteria i jeden z jej słynnych gorsetów ortopedycznych, które nosiła po wypadku. Są też komercyjne przedmioty z jej wizerunkiem, ubrania, butelki, a nawet lalki.
13: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Na pierwsze wieczorne, nie tylko mundialowe, mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
20: Dobry wieczór, zaczniemy jednak od mundialu i stadionu w Arlington w Dallas, gdzie awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata Norwegia gra z wybrzeżem Kości Słoniowej. Po 45 minutach 1-0 dla ekipy ze Skandynawii, która w pierwszej połowie jednak nie zachwycała gola dającego prowadzenie. Efektownym strzałem w samo okienko bramki Iworyjczyków zdobył Nusa. Zostajemy za oceanem, bo fani Sokera i MLS od wczoraj mówią o transferze Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski został zawodnikiem Chicago Fire. Transfer za ocean ma nie tylko wielką wartość marketingową, którą Lewandowski będzie chciał z pewnością spieniężyć, ale na polskim napastniku spoczywa też wielka sportowa odpowiedzialność, podkreśla były gracz Chicago Fire Tomasz Frankowski.
21: Nie płaci się 20 milionów dolarów za sezon zawodnikowi, który ma odcinać kupony, więc na pewno oczekiwania działaczy, kibiców w MLS są ogromne względem tego piłkarza.
20: Cała rozmowa z byłym świetnym napastnikiem jest na naszej stronie rmf24.pl. Murawę zamieniamy na trawiasty korty Wimbledonu. Po 3-setowym dramatycznym meczu do drugiej rundy awansowała broniąca tytułu Iga Świątek. Polka 6-1, 2-6, 6-3 pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Ten mecz dużo kosztował naszą tenisistkę nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie, bo po nim pojawiły się łzy. Po prostu to było kilka ciężkich tygodni. To jest sezon, w którym nie wszystko poszło tak, jakbym chciała. Nie sądzę, żebym wygrała jakiś mecz 3-setowy w tym roku. Cieszę się więc, że mogłam to zrobić tutaj. Mówiła po meczu Iga Świątek. W drugiej rundzie jest też Kamil Majchrzak, który pewnie w 3 setach pokonał wyżej notowanego Chilijczyka Alejandro Tabilo.
22: Największe przeboje minionych tygodni, wasze wspomnienia i wydarzenia, które zmieniły świat, czyli gry i zabawy dla dorosłych po 20 w każdy upalny wakacyjny wieczór. Darek Maciborek, zapraszamy.

To było lato 92. Piosenka powstała w 5 godzin i nikt nie spodziewał się, że zostanie jednym z największych przebojów lat 90.

0: Ile dyskotek i domówek przeżytych z tym nagraniem. Doktor Alban z zawodu jest dentystą. Dopiero sukces Is My Life sprawił, że całkowicie poświęcił się karierze muzycznej. To było lato 92. Zaraz powraca do was z waszymi wspomnieniami i wydarzeniami i ze świata, i z Polski, z legendarnymi hitami.
1: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
3: Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1/16 finału od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: To było lato.

To było lato 92 roku. Odbyły się wtedy Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Na koszykarskim parkiecie zadebiutował legendarny Dream Team koszykarski z Michaelem Jordanem. Bill Clinton został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych. Otwarto Euro Disney pod Paryżem. Początkowo park miał spore problemy finansowe i spotkał się z krytyką. Premierem miał jeden z największych hymnów Eurodance lat 90. Rhythm is a Dance Snap. Początkowo piosenka nie miała być singlem, ale gdy przetestowano hit w niemieckim klubie Omen, publiczność zareagowała entuzjastycznie. Zapadła decyzja o jego wydaniu.

Golden Life, oprócz Błękitnego Nieba. Utwór napisał Marek Jackowski i wykonywał go jeszcze z zespołem Manam z 93. Golden Life.

klasyka mojej młodości. Przeszło obrazy, pisze Agapa 3322. Piosenka powstała specjalnie do filmu Boomerang z Eddiem Murphym. I w 92 roku, jak przypomina mi teraz w SMS Mariusz Czerkawski, dziękujemy, pozdrawiamy szerokości, nasz wybitny hokeista, zawodnik NHL. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Albertville, ostatnie jak dotąd turniej olimpijski z udziałem Polaków, w którym wystąpiła reprezentacja w hokeju na lodzie. Ostatecznie zajęliśmy 11 miejsce w klasyfikacji końcowej. To przełom 9-2-9-3. Billie Jean.

Keeps, Ego for Money, ostatni dzień lata, a u nas ciąg dalszy. To było lato 92 roku. W świat poleciał pierwszy SMS. W Polsce premierę miały Psy. Film reżyserii Władysława Pasikowskiego. Film Bodyguard z Whitney Houston i Kevinem Costnerem stał się światowym hitem, podobnie jak ścieżka dźwiękowa I Will Always Love You, pamiętamy, stało się jednym z największych przebojów w historii muzyki. Freddie Mercury pośmiertnie został uhonorowany wielkim koncertem pamięci na stadionie Wembley, na którym wystąpili i Metallica, George Michael, David Bowie, Elton John czy Guns N' Roses. W tym roku, 92, ukazało się nagranie November Rain. Produkcja klipu kosztowała już wtedy 1,5 miliona dolarów.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama.
5: RMF FM i Cross ruszają w Polskę.
4: Masz rower na wakacje?
5: A jak nie masz, to możemy ci go dać.
4: Dlaczego? A dlaczego nie?
5: Sprawdź, kiedy będziemy u ciebie na www.rmf.fm.
4: A jeśli nie wpadniemy do twojego miasta, to nic straconego.
5: Bo i tak możecie wygrać te super rowery.
4: Obserwujcie nasze social media.
5: I zgarniajcie rowery Cross, bo to świetny pomysł na wakacje.
6: Rower od Cross na wakacje? Raty poczekają do września. Szczegóły promocji dostępne w najlepszych sklepach rowerowych i na cross.pl.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara?
7: No.
8: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz

0: czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz. Tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
4: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
5: Nieumyślne spowodowanie śmierci. Pod tym kątem prokuratura bada sprawę rowerowych zawodów w Markach pod Warszawą. Podczas imprezy zmarło dwóch uczestników. W faktach też o dramacie ocalonych w Wenezueli. Sytuacja humanitarna w miejscach nawiedzonych przez trzęsienie ziemi jest tragiczna. A w faktach sportowych, oprócz emocji mundialowych, także tenisowa legenda, która wróciła na kort. Prokuratura bada sprawę śmierci uczestników rowerowych zawodów w Markach pod Warszawą pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W czasie niedzielnego wyścigu w prawie 40-stopniowym upale dwóch rowerzystów nie dojechało do mety. Ciało 30-latka znaleziono w niedzielę wieczorem około 200 metrów od trasy, a 71-latka wczoraj po całonocnych poszukiwaniach ponad kilometr od trasy. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co prokuratura ustaliła już w tej sprawie?
6: Śledczy przesłuchali osoby, które znalazły ciało pierwszego z mężczyzn. Jak usłyszałem, kluczowe będzie ustalenie konkretnych przyczyn śmierci obu rowerzystów. Na ten tydzień zaplanowano sekcję zwłok 30-latka. Jeszcze dziś prokuratorzy zlecą także sekcję 71-latka. Śledczy nie wiążą obecnie śmierci mężczyzn z organizatorem wyścigu, ale najprawdopodobniej zostanie on przesłuchany na dalszym etapie śledztwa.
7: Fakty RMF FM z miejsca kataklizmu.
5: Tysiące ludzi, którzy stracili dach nad głową w wyniku trzęsienia ziemi, koczuje w parkach w Caracas. Mówią, że brakuje im nawet pitnej wody. Według wstępnych szacunków w całej Wenezueli zniszczonych mogło zostać nawet prawie 60 tysięcy budynków. O katastrofie humanitarnej w kraju opowiada Małgorzata Olasińska-Hart z polskiej misji medycznej, która organizuje pomoc dla poszkodowanych.
8: Nie są zorganizowane schronienia. Ludzie nie mają dokąd iść. Śpią na ulicach. Kontrolowany jest przepływ ludzi, nie mogą się przemieszczać, w związku z czym de facto zostają tam, dokąd doszli i uciekli z La Guajry. Brakuje podstawowych usług publicznych, nie ma dostępu do pomocy medycznej, nie ma leków, lekarzy, pielęgniarek. Oni wszyscy wyemigrowali, więc nie ma żadnych zasobów medycznych w Wenezueli. Nie ma światła i elektryczności, bo sieci elektryczne zostały zerwane przez trzęsienie ziemi.
5: Po trzęsieniach ziemi do Wenezueli z pomocą przybyło ponad 2000 ratowników z całego świata. Zakazy wstępu do lasów wprowadzają nadleśnictwa, przez które w ostatnich dniach przeszły nawałnice. Trwa usuwanie skutków silnego wiatru. Z nami dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. W których regionach nie wejdziemy do lasu?
9: Po burzy, która w weekend przeszła przez zachodnią Polskę, wprowadzono ograniczenie na terenie nadleśnictw Smolarz i Krosno w województwie lubuskim. Tam trwa usuwanie połamanych drzew. Leśnicy sprawdzają też, które okazy nadają się do pozostawienia i

0: czyli zabawy dla dorosłych, tych mniejszych i tych starszych. Tym razem najgorsze kawery świata. Uda się rozpoznać wielki hit, nawet jeżeli ktoś go zmasakrował?
1: No, sprawdzimy to, prawda?
0: Poszukajmy znawców muzyki pop i coverów. Zgłaszajcie się do nas, nie lecimy w kulki.
1: Nie lecimy w kulki, tylko posłuchamy tutaj dobrej muzyki.
0: 3322 SMS-owo, albo dzwońcie 12,2 miliony, albo...
1: Albo Messenger, moje ulubione. Wysyłajcie głosówki na Messengerze RMF.fm.
0: Mamy 3 ulubione, na pewno je rozpoznacie. Mamy też nagrody. I co bym chciał powiedzieć? Czy lecisz w kulki, czy mamy parawan?
2: 4MFM. Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: Ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
2: Reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: gry i zabawy dla dorosłych to jest Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o najgorsze covery świata. Marcin, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
2: Hej Marcin, skoro gry i zabawy dla dorosłych, to musisz nam zdradzić, ile ty w ogóle masz lat?
1: 48.
0: No. A, to jesteś już prawie pełnoletni.
2: Dobra, to kwalifikujesz się, no.
0: Słuchaj, zabawa jest bardzo prosta. Wyobraź sobie, że słyszysz dwa najgorzej wykonane covery świata. Odpowiadasz albo tytuł piosenki, albo wykonawca. Po pierwsze. Ciężko śpiewane, ale...
1: No, strasznie ciężko.
0: Telefon do przyjaciela. Jest tu z nami Damian. Imię artystki zaczyna się na Billy. Bardzo dobrze. Punkt dla ciebie. Drugi cover. Jest. Trzymaj się mocno. Nie jedź teraz samochodem.
3: Maja, hu, Maja, ho, Maja, ho, ho, wreszta, pleszta, numaj, numaj, jej.
0: Każdy zna, ale nie każdy kojarzy ten rumuński hit trzech czasów.
1: Dragostea Dintei.
2: Wow, no tym to nas zaskoczyłeś.
0: Powiem szczerze, że mamy bardzo rozrywkowy zestaw dla ciebie od RMF FM. W naszych grach i zabawach rozkręcamy się, ale myślę, że damy ci pół parawanu.
2: No i lecimy dalej w kulki.
0: Eja.
1: Super, Eja.

0: czyli zabawy dla dorosłych, wieczorową porą wakacyjnym RMF FM. Sami też podrzucacie własne gry, a to bardzo interesujące.
1: W moim związku to jest tak, że moja narzeczona jest mistrzynią gier, jeżeli chodzi o wykonywanie jakichkolwiek obowiązków domowych. Tak podstępna bestia, że udaje, że niby coś zrobi, ale jednak wychodzi tak, że ja muszę to zrobić.
0: Pytanie jest jedno. Kto wygrywa w takiej sytuacji?
2: Chyba ona dobra z niej zawodniczka, co?
0: Dobrze się składa w takich tematach, bo zaraz uruchomimy radiowy Hyde Park. Bądźcie z nami.

0: Tak, to jest wakacyjne gry i zabawy dla dorosłych. Uruchamiamy nasz Hyde Park. Możecie teraz telefonować z każdym problemem.
1: Dokładnie tak, czekamy. Co was dzisiaj zdenerwowało? Przyjmujemy wszystko, wszystko.
0: 2 miliony. Co was trapi i z waszym wakacyjnym problemem? Potem wracamy do słuchaczy RMF FM. No i wiadomo, że oni wiedzą najlepiej, co z tym fantem zrobić. Jest jakiś problem na bieżąco teraz?
1: Tutaj mamy taką wiadomość. Dragosa Dintej, wykonana przez Ozonę.
0: Znaczy,
1: nie z Rumuńska, przepraszam, tylko jest z Mołdawii, ale byliśmy blisko.
0: Byliśmy blisko.
1: W miarę.
0: 12,2 miliony. Hyde Park, wasze problemy w RMF.

0: I money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Byle do lata.
3: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
4: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
5: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalet. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklamie.
12: Zbliża się 22. Zapraszamy na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzia.
13: Burze i ulewy przechodzą przez Wielkopolskę i Lubuskie. Powiemy o szkodach, które już odnotowano. Śledztwo w sprawie afery dwóch wież umorzone. W żadnym z trzech wątków sprawy nie dopatrzono się przestępstwa. Norwegowie w kolejnym etapie mundialu. Przed taką szansą tej nocy stanie Szwecja i Francja. Więcej o tym w faktach sportowych. Uszkodzone dachy, powalone drzewa i połamane gałęzie. Przez zachodnią Polskę przechodzi silna komórka burzowa. Do tej pory strażacy z województw lubuskiego i Wielkopolski odebrali już ponad 140 zgłoszeń. Sytuację monitoruje nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. W których regionach sytuacja jest najpoważniejsza?
14: Przede wszystkim w powiecie wschowskim, gdzie strażacy odebrali już ponad 70 zgłoszeń.
15: Powalone drzewa, połamane gałęzie. Mamy kilkanaście uszkodzonych dachów.
14: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. W Wielkopolsce strażacy również interweniowali ponad 70 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach leszczyńskim i kościańskim.
16: Uszkodzony dach na kościele w Wilkowicach w powiecie leszczyńskim. Po godzinie 20 z kolei ten front z Nadleszna zaczął przechodzić na teren powiatu kościańskiego. No i mamy tutaj kolejne uszkodzenia. W miejscowości Jerka kolejny uszkodzony dach budynku mieszkalnego.
14: A także powalone drzewo na 2 samochody osobowe, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych, burza przenosi się w rejon powiatu średzkiego. Błyski i grzmoty są też w samym Poznaniu.
13: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie afery dwóch wież. Pełnomocnicy poszkodowanego austriackiego biznesmena zapowiadają zażalenie. Chodzi o postępowanie, które wyjaśnić miało podejrzenie nieprawidłowości w związku z planami budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna. Krzysztof Zasada.
17: Nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia decyzji prokuratury. Śledczy tłumaczą, że przedstawią szczegółową argumentację po przetłumaczeniu postanowienia na niemiecki. Wiadomo natomiast, że nie dopatrzyli się przestępstwa w żadnym z trzech wątków sprawy. Po pierwsze, chodzi o doprowadzenie austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 1 300 000 euro. Po drugie, mowa była o 50 000 złotych łapówki za umożliwienie inwestycji, a także o nakłanianiu do dawania łapówek. Pełnomocnicy nie godzą się z tymi decyzjami. Zaskarżymy je, gdy tylko dostaniemy uzasadnienie, mówił mecenas Jacek Bibuła.
18: Jestem absolutnie ciekawy tego uzasadnienia, ponieważ to będzie na pewno dość duża ekwiwistyka prawna, no bo w naszej ocenie dowody w tej sprawie zgromadzone no wskazują raczej na to, że do czynu zabronionego doszło.
17: Jak stwierdził prawnik, podsumowując śledztwo, w jego ocenie działania prokuratury wskazują, że robiła wszystko, aby w sprawie dwóch wież nie udało się dojść do prawdy.
13: Akcja gaśnicza na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W miejscowości Szczury zapalił się samochód osobowy. Droga na odcinku między Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim jest zablokowana.
11: Te fakty warto przypomnieć.
13: Dziś mija termin montażu czujników dymu, a także czujników tlenku węgla w hotelach i w innych lokalach oferujących nocleg turystom. Obowiązek dotyczy miejsc, gdzie znajduje się kominek, kuchenka gazowa lub piec. Za brak wymaganych czujek grozi mandat.
19: Dzisiaj to ostatni dzwonek, żeby zamontować czujkę dymu i czujkę czadu tam, gdzie mamy do czynienia z procesem spalania, czyli wszelkiego rodzaju piecyki i podgrzewacze wody.
20: Jakich kar możemy się spodziewać, jeżeli takiej czujki nie zamontujemy?
19: Mandat karny w wysokości nawet do 5000, a jeżeli te naruszenia będą się kumulowały i będą jeszcze jakieś inne nieprawidłowości, wówczas ten mandat może wynieść nawet 6000 zł. Dlatego warto wydać kilkadziesiąt, no kilkaset złotych na czujkę, zamontować i zadbać o bezpieczeństwo swoich gości.
13: Mówił brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jeśli dojdzie do pożaru, a w mieszkaniu nie było wymaganej czujki, sąd może nałożyć na właściciela grzywny w wysokości do 30 000 zł. Ponadto ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
21: Po meczu 1/16 finału mundialu w Arlington w Dallas było słychać głośne... A wszystko dlatego, że łódź norweskich Wikingów dopłynęła do 1/8 finału mundialu, pokonując 2-1 wybrzeże Kości Słoniowej. Norwegowie o awans do ćwierćfinału zagrają z Brazylią. Swojego rywala w 1/8 finału pozna dziś też Paragwaj, który sensacyjnie, przypomnę, wyeliminował Niemców. Zespół z Ameryki Południowej zagra ze zwycięzcą rozpoczynającego się za godzinę meczu Francja-Szwecja w wyjściowym składzie trójkolorowych Dembele, Olize, Barcola i Mbappé. No a o 3 nad ranem na legendarnym stadionie Azteca gospodarze mundialu Meksykanie zagrają z Ekwadorem. Doskonale zdajemy sobie sprawę z siły Meksyku. Widzieliśmy ich mecze. Zdobyli maksymalną liczbę punktów w fazie grupowej. Nie stracili żadnej bramki, więc będą dla nas bardzo trudnym przeciwnikiem. A ja jednak zawsze skupiam się na naszej grze. Mówił selekcjoner reprezentacji Ekwadoru Sebastian Becacese. LeBron James odchodzi z Los Angeles Lakers. Koszykarz miał już poinformować władze klubu o swojej decyzji, a według medialnych doniesień ma on dołączyć do Golden State Warriors. Jak na razie Serena Williams na kortach Wimbledonu walczy o zwycięstwo w drugim secie z Mają Joint z Australii. Wracająca po niemal 4 latach na kort amerykańska tenisistka pierwszego seta przegrała 3-6. W drugiej partii prowadzi aktualnie 6-5. A już w piątek początek trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy ERC, rajd Roma di Capitale. Na rzymskich OS-ach pojawią się broniący tytułu mistrzów Starego Kontynentu Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polska załoga ma już za sobą testy na trasach na południe od włoskiej stolicy.
22: Jest bardzo gorąco, jest duża wilgotność. W samochodzie myślę, że jest około 70 stopni, ale przywykliśmy jak to w Rzymie. Na to też musimy być przygotowani na rajdzie, także czekamy na zapoznanie z trasą, a później na rajd.
21: Mówił pilot Miko Marczyka Szymon Gospodarczyk. Rajd Roma di Capitale liczy w tym roku 11 OS-ów.
23: Gry i zabawy dla dorosłych wieczorową porą w RMF FM 22:06. Oczywiście też będziemy kontrolować to, co dzieje się na mundialu, ale wcześniej powiemy wam z całą odpowiedzialnością, że jesteśmy przygotowani na nasze problemy. Pojawiły się dwa bardzo, bardzo ciekawe do rozwiązania, tak przed weekendem, tak zupełnie na luzaczku, więc liczymy na wasze dobre rady, słuchacze RMF FM, no bo bez was nie lecielibyśmy tak w kulki elegancko.
24: Ale nie zwalniamy tempa.

0: Piękna i bit, piękna i bit. I to jest to w temacie ta. Mogę być swoim dobrym bitem w grach i zabawach dla dorosłych. Justin Bieber, Nicki Minaj, odrzućcie problemy i po prostu potańczcie na parkiecie. Mamy dwa problemy, które zostały zgłoszone i czekamy na wasze porady. Po pierwsze,
1: zrobiliśmy sobie w pick-upie basen w bagażniku. Chciałem się poskarżyć na zimną wodę.
2: O, nie grzeją jeszcze.
0: Nie grzeją. A spróbowaliście się poruszać? Znaczy popływać tam i z powrotem, kraulem, żabką, ciało do wody, woda do ciała, to wtedy będzie...
2: Na plecach, na brzuchu, na głowie.
0: Troszkę się podgrzeje.
3: Łapię witaminę D, udaję, że wszystkie problemy się rozpuszczają i próbuję wytopić tusz z brzucha.
0: No to wasz Hyde Park jest naszym Hyde Parkiem. 12,2 miliony czekamy na wasze doskonałe rady. Może to być, też być z tego, z boczku.
2: Z łydki, z uszka.
0: Z łydki, z uszka.
2: Coś tam.
0: 12,2 miliony. Hyde Park jest wasz. Czekamy na wasze rady.

0: To są poważne sprawy dla dorosłych. Gry i zabawy dla dorosłych jest temat w Hyde Parku.
1: Daję witaminę D, udaje, że wszystkie problemy się rozpuszczają i próbuje wytopić tusz z brzucha.
0: I to jest to pytanie. Dobry wieczór, jest mocna ekipa pod przewodnictwem Sławka. Co zrobić, żeby wytopić ten tusz, Sławek?
2: No tak, ktoś tam bierze witaminę D i coś tam udaje i mu się nie udaje. Więc tak, my jesteśmy teraz w pizzerii. Jest piec 350 stopni, więc jakbyśmy tego kogoś do tego pieca wrzucili zamiast pizzy, to podejrzewam, że ten tłuszcz moment by się rozpłynął, wytopił jak z bekonu, bo mówiliście o boczku.
0: Ty, ale pamiętaj, że każda pizza po prostu jest przesmażona, niestrawna, więc może ten pomysł nie najlepszy. Czy ktoś jeszcze ma lepszy tam u ciebie w pizzerii?
2: No, ale tak zupełnie poważnie to mamy tutaj naszą Elunię, która w ostatnim czasie, ile Elunia zrzuciłaś? 12 kilogramów.
0: Elunia, jak to się robi? Powiedz nam, daj Elunię na linię.
2: Masz Elunię?
3: Sławek. Jest Elunia.
2: Nie, ona teraz pizzę robi, nie chce, ona nie jest komunikatywna.
3: Ona ma w ręce pełne roboty i nie ma czasu po prostu podjadać.
2: Dokładnie tak, to znaczy to jest jedna rzecz, a drugie ma specjalną dietę, ma ćwiczenia, gdzie systematycznie robi i to jest podstawa.
0: Zdrowa, no to Sławek, mamy jasność. To mamy jasność po prostu, żeby wytopić tłuszczyk, to trzeba mieć kobietę albo facet.
2: Tak jest.
0: Dziękuję. Proszę nie spalać pizzy. Hej!
2: Nie spalimy, nie.
0: Jest jeden sposób. So easy to fall in love. Kochajcie się, bo to są gry i zabawy dla dorosłych. W RMF.

0: Hyde Park rozwiąże wasze wszystkie problemy. Taki był jeden.
1: Zrobiliśmy sobie w pick-upie basen. W bagażniku. Chciałem się poskarżyć na zimną wodę.
0: I my radziliśmy?
2: My radziliśmy się troszkę poruszać, popływać i przyszła
1: tak
2: odpowiedź.
1: Jak, tak jak mówiliście, kraulem popływaliśmy na pick-upie i jest dużo cieplejsza woda.
3: Tak, pomogło. Ale jak ktoś byłby chętny na kupienie Skody Solity z basenem w bagażniku, to mamy na cenę.
0: Ale panowie, Skoda? No to trochę szkoda na sprzedaż.

0: Sposób oczywisty muszę wam powiedzieć i Amelka tobie też, że bardzo jest doskonale kibicować na mundialu, gdy nie ma naszych kolegów, znaczy naszych piłkarzy, bo to jest takie piękne kibicowanie, na luzie, piękna zabawa.
1: Tak mówisz?
0: Tak mówię. Obstawiamy wynik meczu, już za chwilę, 1:16 na mundialu, Szwecja-Francja.
1: Ja mówię 2-1, nieważne dla kogo.
0: No to jest dobre obstawianie.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina? Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmf.fm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila.
3: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursu w RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed. Z myślą o wielu wspólnych chwilach.
0: Po reklamie.
4: Zbliża się 23 na najświeższe fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzia.
5: Strażacy w Lubuskiem i w Wielkopolsce walczą ze skutkami burz, które przechodzą przez region. Powiemy, w których powiatach sytuacja jest najtrudniejsza. W faktach też polityczne komentarze dotyczące umorzenia śledztwa w sprawie afery dwóch wież. Będzie też piłka nożna i pieniądze. Dobę od oficjalnego ujawnienia sportowej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Wielkopolscy strażacy usuwają skutki nawałnicy, która przechodzi przez region. Zerwane dachy, powalone drzewa, awarie energetyczne. W faktach monitorujemy sytuację pogodową na zachodzie kraju. Ponownie nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie teraz skupiają się działania straży?
6: Sytuacja cały czas jest poważna w powiatach leszczyńskim i kościańskim, ale strażacy dostają też zgłoszenia z okolic Międzychodu oraz Środy Wielkopolskiej. Łącznie odnotowano już prawie 100 interwencji. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też uszkodzonych dachów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
7: W pierwszej kolejności podczas wielu zgłoszeń ratownicy docierają do osób, gdzie ich sytuacja zagraża bezpośrednio życiu czy zdrowiu. W dalszej kolejności trafiamy w te miejsca, gdzie mamy zgłoszenia o powalonych drzewach, które zalegają na przykład na drogach, ograniczając skuteczną komunikację. Dla nas, dla strażaków, najważniejsze jest zawsze najpierw ratowanie życia i zdrowia.
6: Mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Ponad 30 awarii prądu odnotował już operator Enea w Wielkopolsce. Na jedno zgłoszenie przypadać może od kilku do nawet kilkudziesięciu adresów.
5: Koalicja rządowa jest zaskoczona w przeciwieństwie do opozycji. Tak politycy zareagowali na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie afery dwóch wież. Komentarze w tej sprawie zbierał w Sejmie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
8: Poseł PSL-u Marek Sawicki twierdzi, że ta decyzja to pokłosie zarządzania prokuraturą przez Zbigniewa Ziobrę na przestrzeni ostatnich lat.
9: Powiem szczerze, że jeden prokurator generalny tej koalicji i drugi prokurator generalny tej koalicji nie potrafi sobie poradzić z uporządkowaniem prokuratury.
8: Według Janusza Cieszyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości afera dwóch wież została wykreowana przez polityków koalicji rządzącej.
10: Chyba w tej prokuraturze powinni wprowadzić jakieś dodatki za pracę w trudnych warunkach, bo spędzenie tylu godzin z Giertychem to naprawdę ciężka sprawa.
8: Tylko przypomnę, w 2019 roku austriacki biznesmen złożył zawiadomienie do prokuratury, w którym twierdził, że nie otrzymał zapłaty za półtora roku pracy przy przygotowaniu inwestycji spółki Srebrna powiązanej z Jarosławem Kaczyńskim.
5: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Szczegóły zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Kim są oskarżeni?
11: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, dwaj pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
12: Inne oblicza sportu.
5: Co czeka Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej Major League Soccer? Jak silna jest tamtejsza liga? Pytań po ogłoszeniu przyszłości lewego jest u polskich kibiców dużo. Odpowiedzi poszukał Cezary Dziwiszek.
13: Oczywiście daleko jej do lig angielskiej czy hiszpańskiej. W MLS nie ma bowiem brutalnego kapitalizmu. turystycznego jak w Europie i najbogatsze kluby systemowo nie mogą wykupić najlepszych graczy. Jest za to salary cap, czyli limit wynagrodzeń dla prawie wszystkich piłkarzy, poza designated players, którzy mogą zarabiać więcej, jak Leo Messi w Interze Miami czy Thomas Miller w Vancouver. Taką właśnie rolę będzie pełnił Lewandowski w Chicago Fire. Za 20 milionów dolarów rocznie ma być gwiazdą, która przyciągnie ludzi na powstający nowy stadion. A jak już USA, to tylko Chicago, komentuje wybór Lewego w Radiu RMF24 były piłkarz Fire Tomasz Frankowski.
14: Mówi się o społeczności Polski, blisko miliona mieszkańców w Chicago i w okolicach, więc tutaj na pewno kilka tysięcy więcej na pierwsze mecze Roberta z polskimi flagami w polskich koszulkach się na Soldier Field pojawi.
13: Potencjalny debiut Lewego w Chicago Fire 16 lipca.
5: A my na koniec faktów zaglądamy na Mundial. Zaczyna się mecz 1/16 finału Francja-Szwecja stawką, awans do 1/8. Z tego zwycięstwa cieszą się już Norwegowie, którzy pokonali 2-1 wybrzeże Kości Słoniowej. Zanim opuścili stadion, oczywiście zrobili swoje triumfalne wiosłowanie, podkreślając korzenie Wikingów. Teraz przed szansą Francja lub Szwecja. Do tego spotkania wrócimy w faktach RMF FM za godzinę.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W środę duże zachmurzenie z opadami deszczu na południu, wschodzie i w centrum kraju, możliwe ulewy. Możliwe też są w tych regionach i burze z gradem. Możemy spodziewać się temperatury od 20 kresek na Pomorzu, 28-30 w centrum kraju. Jutro najcieplej 34 kreski na Dolnym Śląsku. W burzach wiatr silny. Gry i zabawy dla dorosłych, na pewno w piłkę i ślub koncertowy i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Gris, zabawy wieczorową porą dla dorosłych, to też zabawy w SMS-y. Ja sobie tylko trzy takie od was wyłuskałem. Coś Sila ewentualnie, Madonna, coś tanecznego, też byłem. I to są pytania, co to znaczy, że lecicie w kulki, a wy od razu odpowiadać?
1: Tu mnie zaskoczyłeś. Dwa tarczany i ja.
0: No to będę musiał to rozkminić. W sprawie zamówień tanecznych jest jeszcze jedno.
2: Panie kochany, balon was. Puśćcie jakąś piosenkę, Waterloo albo coś, kurde, nie?
0: Kurde, mamy taneczne. Walk the Moon, Shadow and Dance.

Roxy i White 2115. No my też poprosimy więcej, chciałam ciebie więcej. Na to w ten poblisty sprawdzajcie, na którym miejscu już jutro po 19. To też są gry i zabawy dla dorosłych. Ślub Taylor Swift i Travisa Kielca podobno ma się odbyć w nowojorskim Madison Square Garden. 1000 osób zaproszonych. Dwie gwiazdy mają zaśpiewać. Stevie Nicks, wokalistka dawnego Fleetwood Mac i Tim McGraw. No, ale brakuje najważniejszej informacji, czy będzie można kupić bilet na ten koncertowy ślub. Znaczy, no, u nas to się nazywa koperta. To się nazywa.

0: Misja specjalna w RMF FM. Jak Sowieci dobili Japonię. Zapomniany epizod II wojny światowej.
1: 6 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone zrzucają bombę atomową na Hiroshimę. 9 sierpnia kolejna bomba niszczy miasto Nagasaki.
2: Użycie broni jądrowej jest uważane za główny powód, przez który Japonia zdecydowała się na kapitulację.
1: Jednak bardzo często zapomina się o drugim wydarzeniu, które przypieczętowało los cesarstwa.
2: 8 sierpnia 1945 roku ponad milion sowieckich żołnierzy ruszyło do ataku na kontrolowane przez Japończyków Mandżukuo, Sachalin i Wyspy Kurylskie.
1: Przewaga Armii Czerwonej jest miażdżąca i po kilku tygodniach pierwsze oddziały docierają do Półwyspu Koreańskiego.
2: Dlaczego jednak przez niemal całą II wojnę światową Związek Radziecki i Japonia nie podejmowały wobec siebie wrogich działań?
1: I co sprawiło, że w 1945 roku Stalin zdecydował się ostatecznie wysłać swoje armie do ataku?
2: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy, jak doszło do ofensywy w Mandżurii, ostatniej wielkiej operacji II wojny światowej.
1: W 1905 roku carska Rosja niespodziewanie przegrywa wojnę z Japonią, która dzięki temu zwycięstwu staje się nowym światowym mocarstwem.
2: Wielu japońskich polityków i wojskowych zachęconych tym sukcesem pragnie kontynuować ekspansję terytorialną w regionie.
1: W 1931 roku Japończycy robią pierwszy krok na drodze do stworzenia imperium i zajmują Mandżurię. Tworzą tam marionetkowe państwo o nazwie Mandżukuo.
2: Jednak władze w Tokio muszą się zmierzyć z poważnym problemem, który może pogrzebać ich imperialne ambicje.
1: Cesarstwo nie ma dostępu do dostatecznej ilości surowców strategicznych, w szczególności ropy.
2: Japonia rozważa dwa scenariusze na rozwiązanie tego problemu. Pierwszy zakłada dalszą ekspansję w Azji Północno-Wschodniej i zajęcie Mongolii oraz Syberii. Plan ten jest popierany przez cesarską armię.
1: Drugą koncepcją, preferowaną przez japońską marynarkę wojenną, jest atak na europejskie kolonie położone w południowo-wschodniej Azji.
2: Ponieważ Japonia zajęła już Mandżurię, kolejnym naturalnym krokiem wydaje się być ekspansja na północ.
1: Cesarstwo liczy na to, że Związek Radziecki wciąż jeszcze nie zbudował swojej potęgi militarnej i nie będzie w stanie obronić tych terenów.
2: W latach 1932-1939 na granicy sowiecko-japońskiej dochodzi do regularnych potyczek, choć formalnie oba mocarstwa nie toczą za sobą wojny.
1: W dniach od 11 maja do 16 września 1939 roku dochodzi do jednego z największych starć między Japonią a ZSRR, znanego jako bitwa nad Hauhingou.
2: Zwycięstwo w tych walkach odnosi Związek Radziecki i sprzymierzona z nim Mongolska Republika Ludowa.
1: Porażka sprawia, że Tokio rewiduje swoje plany i postanawia skupić się na ekspansji na południowy wschód.
2: Dodatkowym argumentem jest też fakt, że 23 sierpnia 1939 roku III Rzesza i ZSRR podpisują pakt o nieagresji.
1: Z perspektywy Japonii stwarza to zagrożenie, że Stalin, mając zabezpieczoną zachodnią granicę, mógłby przerzucić znacznie większe siły do walk na wschodzie.
2: Dlatego od 1939 roku potyczki na granicy ustają, a cesarstwo skupia się na wojnie z Chinami.
1: Jednak po początkowych sukcesach japońska armia zaczyna napotykać na coraz większe trudności. Ofensywa wytraca impet, pojawiają się też problemy z zaopatrywaniem jednostek na froncie.
2: Dodatkowo w 1941 roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i rząd holenderski na uchodźstwie, zaniepokojone wkroczeniem Japończyków do francuskich Indochin, ogłaszają embargo na ropę.
1: Sytuacja cesarstwa staje się krytyczna, gdyż około 94% ropy pochodzi z importu, w tym 80% ze Stanów Zjednoczonych.
2: Tokio próbuje negocjować, ale Amerykanie stawiają zdecydowane warunki.
3: Japonia musi wycofać się z Chin i zerwać sojusz z III Rzeszą oraz Włochami.
1: Cesarstwo staje przed wyborem. Może dogadać się z Waszyngtonem lub rozpocząć ofensywę w południowo-wschodniej Azji.
2: Władze w Tokio wybierają drugą opcję, wierząc, że zniszczenie amerykańskiej floty na Pacyfiku wyeliminuje USA z działań wojennych.
1: Jednak pojawia się istotny problem. Cesarstwo będzie musiało skierować do walki znaczne siły, co osłabi obronę Mandżukuo.
2: Dlatego w 1941 roku Japonia stara się zawrzeć z Związkiem Radzieckim pakt o nieagresji.
1: Józef Stalin jest zainteresowany podpisaniem porozumienia. Dyktatora niepokoją sukcesy Niemiec i chce skoncentrować swoją uwagę na Europie.
2: W w kwietniu 1941 roku. Do Moskwy przybywa delegacja japońska, na której czele stoi minister spraw zagranicznych Yosuke Matsuoka.
1: 13 kwietnia 1941 roku Związek Radziecki i Japonia podpisują pakt o nieagresji. Ma obowiązywać przez 5 lat z możliwością przedłużenia.
2: Sytuacja na świecie jednak dynamicznie się zmienia. 22 czerwca 1941 roku Niemcy rozpoczynają inwazję na ZSRR.
1: Japonia, będąca sojusznikiem III Rzeszy, przez jakiś czas rozważa, czy nie powinna złamać zawartego kilka miesięcy wcześniej paktu.
2: Tokio decyduje się jednak skupić na ekspansji na tereny pod kontrolą Europejczyków i ataku na amerykańskie bazy.
1: Z kolei Sowieci mogą dzięki temu przerzucić z Syberii część dywizji, by ich użyć do obrony przed niemiecką napaścią.
2: Choć ZSRR i Japonia znajdują się po przeciwnych stronach konfliktu, oba mocarstwa nie są zainteresowane otwieraniem nowego frontu i pakt o nieagresji jest wzajemnie respektowany.
1: Wszystko zmienia się jednak w 1943 roku, gdy szala zwycięstwa w Europie zaczyna przechylać się na korzyść aliantów.
2: Podczas konferencji w Teheranie Roosevelt i Churchill starają się przekonać Stalina do ataku na Japonię.
1: Po wielogodzinnych dyskusjach przywódca ZSRR składa deklarację.
4: Gdy tylko Niemcy zostaną pokonane, przystąpimy do wojny z Cesarstwem Japonii.
2: W lutym 1945 roku, gdy los III Rzeszy jest już niemal przypieczętowany, odbywa się konferencja w Jałcie.
1: Wtedy Józef Stalin jeszcze raz potwierdza, że Związek Radziecki zaatakuje Japonię. Dodaje:
4: 3 miesiące po pokonaniu Niemiec ruszymy do ataku na Japonię, ale w zamian za naszą pomoc chcemy, aby uznano nasze przyszłe zdobycze w Azji.
2: Ponieważ wynik wojny z Niemcami jest już przesądzony, Sowieci rozpoczynają przerzucanie wojsk na wschód.
1: Koncentracja wojsk wokół Mandżukuo nie uchodzi uwadze Japończyków, którzy zaczynają podejrzewać, że Sowieci szykują się do inwazji.
2: 5 kwietnia 1945 roku minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow wzywa do siebie ambasadora Japonii Naotake Sato i oświadcza:
5: gdy nasze kraje zawierały pakt o nieagresji, Niemcy nie toczyły z nami wojny, a Japonia nie walczyła jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Sytuacja uległa jednak od tego czasu znacznej zmianie i to porozumienie straciło sens. Dlatego rząd radziecki oznajmia, że nie chce przedłużenia paktu.
1: Ambasador, zaniepokojony tą deklaracją, odpowiada:
6: panie ministrze, pragnę zauważyć, że pakt został zawarty na 5 lat i obowiązuje do 13 kwietnia 1946 roku. Czy może pan potwierdzić, że będziecie go do tego czasu respektować?
5: Proszę się nie martwić. Traktat pozostanie w mocy do tego czasu.
2: To wydarzenie jest kolejnym sygnałem dla Japonii, że już wkrótce może ich czekać wojna z ZSRR.
1: W teorii w Mandżukuo stacjonuje armia kwantuńska, uważana za jedną z najbardziej elitarnych formacji w siłach zbrojnych cesarstwa.
2: Jednak w 1945 roku jest już mocno osłabiona, a część jej żołnierzy zostaje wysłanych do walk na Pacyfiku.
1: Poza tym, co zostało z armii kwantuńskiej, cesarstwo nie ma już oddziałów, które mogłoby wysłać do obrony tego regionu.
2: 8 maja 1945 roku III Rzesza kapituluje i wojna w Europie dobiega końca. Stalin rozkazuje wtedy rozpocząć przygotowania do inwazji na Mandżukuo.
1: 26 lipca 1945 roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Chiny tworzą deklarację poczdamską, która zostaje wysłana do Japonii.
2: Zawiera ona szczegółowe warunki kapitulacji cesarstwa. Kończy się groźbą:
7: wzywamy rząd Japonii do natychmiastowej i bezwarunkowej kapitulacji. Alternatywą będzie błyskawiczne i całkowite zniszczenie kraju.
1: Japonia odrzuca te warunki i przygotowuje się do obrony swojego terytorium. Tokio nie przypuszcza wtedy, że do tej nigdy nie dojdzie.
2: Na początku sierpnia 1945 roku Sowieci kończą koncentrację wojsk. Dowodzący nimi marszałek Aleksandr Wasilewski melduje Stalinowi, że jest gotowy do ataku.
1: Tymczasem Stany Zjednoczone, nie chcąc ryzykować ogromnych strat w walkach o Wyspy Japońskie, decydują się użyć swojej nowej niszczycielskiej broni.
2: 6 sierpnia 1945 roku miasto Hiroshima zostaje niemal całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi przez wybuch bomby atomowej.
1: 8 sierpnia Wiaczesław Mołotow znów wzywa do siebie japońskiego ambasadora i oznajmia:
5: w klęsce Niemiec, Japonia jest jedyną potęgą, która nadal opowiada się za kontynuowaniem wojny. Żądania z 26 lipca dotyczące bezwarunkowej kapitulacji zostały odrzucone. Nasi sojusznicy złożyli nam propozycję przyłączenia się do wojny. W świetle powyższego rząd radziecki oświadcza, że od jutra, to znaczy od 9 sierpnia, Związek Radziecki znajdzie się w stanie wojny z Japonią.
2: Zgodnie z tą zapowiedzią 9 sierpnia ponad 1,5 miliona radzieckich żołnierzy rusza do ataku na Mandżukuo. Niektórzy z nich jeszcze kilka miesięcy temu zdobywali Berlin.
1: Japończycy są zaskoczeni atakiem z trzech kierunków i zupełnie nieprzygotowani do obrony. Mimo to stawiają zaciekły opór, choć nie wystarcza to, by zatrzymać sowiecką ofensywę.
2: 9 sierpnia ma też miejsce inne wydarzenie. Amerykanie zrzucają kolejną bombę atomową, która niszczy miasto Nagasaki.
1: Armia Czerwona dokonuje też inwazji na Półwyspie Sachalin i na Wyspach Kurylskich. Ta część oddziałów dociera do Półwyspu Koreańskiego i zajmuje jego północną część.
2: Błyskawiczne postępy Sowietów i użycie niszczycielskiej broni przez Amerykanów sprawiają, że władze w Tokio zaczynają sobie w końcu zdawać sprawę ze swojego beznadziejnego położenia.
1: 15 sierpnia cesarz Hirohito wygłasza mowę, która jest potem nadawana w radiu.
8: Po głębokim rozważeniu ogólnej sytuacji na świecie i rzeczywistych warunków panujących obecnie w naszym imperium, postanowiliśmy rozwiązać obecną sytuację, uciekając się do nadzwyczajnych środków. Poleciliśmy naszemu rządowi, by przekazał rządom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chin i Związku Radzieckiego, że nasze imperium akceptuje postanowienia ich wspólnej deklaracji.
2: Cesarz mówi wiele o bohaterskim poświęceniu żołnierzy i duchach przodków, ale ani razu nie używa słowa kapitulacja.
1: Z tego powodu początkowo wielu Japończyków zupełnie nie rozumie, co ich władca chciał przekazać.
2: Deklaracja Hirohito nie kładzie kresu krwawym walkom i starcia trwają do końca sierpnia.
1: Początkowo dowódcy są oburzeni decyzją cesarza, ale nawet oni wkrótce orientują się, że dalsza walka nie ma sensu.
2: 2 września 1945 roku na pokładzie amerykańskiego pancernika Missouri Japonia podpisuje akt bezwarunkowej kapitulacji. Druga wojna światowa na Pacyfiku dobiega końca.
1: Sowiecka inwazja ma jednak dużo dalej idące konsekwencje. W wyniku tej operacji Moskwa zyskuje wpływy w Azji i pomaga lokalnym komunistom dojść do władzy.
2: Pomoże to Mao Zedongowi objąć rządy w Chinach i doprowadzi do trwającego do dziś podziału Półwyspu Koreańskiego na dwie części.
1: Stanie się jednym z zarzewi przyszłych konfliktów między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Burzowy front przesuwa się na północ kraju. W Lubuskiem i w Wielkopolsce są straty po przejściu nawałnic. Od tych informacji zaczynamy Fakty. Jeszcze w lipcu Trybunał Konstytucyjny ma zająć się rozporządzeniem w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. W Faktach też nieudany powrót na kort Sereny Williams. Legendarna zawodniczka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Zaledwie około 10 minut trwała burza, która doprowadziła do poważnych zniszczeń w gminie Wschowa w Lubuskiem. Silny wiatr zrywał dachy, woda z intensywnych opadów zalewała posesje. Powalonych zostało wiele drzew, między innymi zniszczony został odnowiony niedawno Park Wolsztyński, relacjonował dla RMF FM burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
2: Ja mogę powiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ znalazłem się w samym środku tego wywiołu. Drzewa powaliły się na nasz samochód i przez kilka minut byliśmy uwięzieni w samochodzie. Na szczęście udało nam się wydostać samochodem z zagrożonego miejsca, tak aby drzewa nie powaliły się kolejne na nas. Sam żywioł, ta burza, która przeszła przez gminę Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia, bo zostało powalonych bardzo dużo drzew, a drzewa uszkodziły linię energetyczną. Gmina Wschowa jest pozbawiona teraz prądu. W niektórych miejscowościach ta energia elektryczna już jest. Natomiast będzie ona stopniowo przywracana zarówno w mieście, jak i wsiach sołeckich.
1: Jak informowaliśmy w Faktach, sytuacja jest poważna także w powiatach leszczyńskim i kościańskim. Zgłoszenia napływają z okolic Międzychodu i Środy Wielkopolskiej. Więcej piszemy o tym na rmf24.pl.
3: Fakty ze świata.
1: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 nawiedziło Zatokę Kalifornijską u wybrzeży w Meksyku. Jak przekazała amerykańska służba geologiczna, na razie nie ma doniesień o skutkach wstrząsu. Bezpłatny tranzyt przez Ormuz obowiązuje tylko przez 60 dni. Tak przekazał główny irański negocjator w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej. Dodał, że Ormuz to suwerenna sprawa Iranu i Omanu. Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swych praw do tej cieśniny, a ruch przez nią odbywa się zgodnie z ustaleniami, które Iran określa. Ponadto Teheran nie będzie podejmował dalszych rozmów z USA, dopóki nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę dotyczącą majowego rozporządzenia ministra cyfryzacji, pozwalającego na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Posiedzenie ma odbyć się 28 lipca. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z Prawa i Sprawiedliwości. Od dzisiaj w życie wchodzą przepisy, które dotyczą nawet 200 tysięcy lokali wynajmowanych w naszym kraju. Każdy z nich, a właściwie każda sypialnia, która jest wynajmowana turystom, musi być wyposażona w czujkę dymu, mówi komendant Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Andrzej Król-Łęgowski.
4: Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli, którzy prowadzą najem krótkoterminowy, właścicieli domków, apartamentów, pokoi gościnnych, agroturystyki. Czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach, gdzie śpimy, w każdym pomieszczeniu, które jest oddzielone przegrodami pionowymi, ścianami, musi mieć odrębną czujkę. Jeżeli taki lokal, który podlega najmowi krótkoterminowemu, wyposażony jest w jakieś urządzenie, gdzie zachodzi proces spalania, czy to paliwa stałego, czy gazowego, dodatkowym obowiązkiem jest wyposażenie takiego lokalu w czujkę tlenku węgla.
1: Za niezrealizowanie takiego obowiązku grożą wysokie kary finansowe. Warszawscy drogowcy zaskoczyli kierowców. Ciężki sprzęt pojawił się na wyremontowanej niedawno Alei Komisji Edukacji Narodowej. Położony kilka miesięcy temu asfalt zaczął znikać z fragmentu jezdni. Michał Krasoń ustalał, dlaczego zdecydowano się na ponowne prace.
5: Wszystko ma związek z rozbudową stacji metra Kabaty. Prace są konieczne i jak usłyszałem od Macieja Dziubińskiego z warszawskiego ZDM-u, były zaplanowane jeszcze przed wiosenną modernizacją Alei Komisji Edukacji Narodowej.
6: Pierwotnie prace metra i ZDM miały być skoordynowane, natomiast niestety w ogłoszonym przez metro przetargu nikt się nie zgłosił, przez co prace po prostu się opóźniły.
5: A ZDM dłużej czekać nie mógł, bo stan nawierzchni był fatalny, a ominięcie zrywanego właśnie fragmentu nie miało większego sensu. Drogowcy zapewniają, że po zakończeniu prac metro ma ponownie położyć nową warstwę asfaltu.
1: Teraz w Faktach sport. Serena Williams, która po prawie 4 latach wróciła do gry w singlu, przegrała z Australijką Mają Joint 3-6, 7-6, 3-6 w pierwszej rundzie Wimbledonu. 44-letnia amerykańska tenisistka wystąpi jeszcze w deblu w parze ze swoją siostrą Venus. Co ciekawe, 20-letnia Joint urodziła się 6 lat po pierwszym wielkoszlemowym sukcesie Williams. W rankingu zajmuje 87 miejsce. I jeszcze rzut oka na mundialowe starcie Francja-Szwecja. W tej chwili bliżej awansu do 1/8 finału są Francuzi, którzy prowadzą 1-0 do przerwy. Będziemy śledzić to spotkanie i powiemy o nim w faktach o pierwszej. A te fakty przedstawi i przygotuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Za burtą turnieju są już Holendrzy, którzy przegrali z Marokiem, a także Niemcy, którzy po rzutach karnych ulegli Paragwajowi. Łączymy się z Radosławem Gilewiczem, ekspertem telewizyjnym, a także naszym byłym znakomitym piłkarzem. Witam serdecznie, panie Radosławie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pan wprawdzie największe sukcesy odnosił w Austrii, był pan nawet królem strzelców, ale grał pan też w niemieckiej lidze, prawda? W FC St. Gallen, VfB Stuttgart, z Karlsruhe dotarł pan do finału Pucharu Niemiec, prawda? Więc dobrze tak. Zna pan niemiecką piłkę nożną. Co z tym niemieckim futbolem? Co się stało?
2: Dobre pytanie, ale wydaje mi się, że nie jestem adekwatną, że tak powiem, osobą do odpowiedzenia na to pytanie. No to jest głębszy problem, bo wydawało się, że Niemcy przystępują jak co roku, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata w roli faworyta. Tym razem miało być inaczej, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co czeka ten zespół. Co mogą kibice reprezentacji Niemiec oczekiwać od tego zespołu? Zaczęło się w miarę dobrze, wysokie zwycięstwo z Curaçao, 7-1, później...
1: Curaçao to nie jest, że tak powiem, drużyna tak. Z pierwszych stron gazet.
2: To prawda, natomiast najważniejsze jest ten początek i wszyscy myśleli, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, no ale Wybrzeże Kości Słoniowej pokazało już w jakim stopniu też braki tej drużyny, co nie znaczy, że ten mecz nie został wygrany, bo został wygrany, no i później te trzecie spotkanie z Ekwadorem, już kompletny zawód. Z jednej strony było usprawiedliwienie, że Niemcy tak naprawdę nie musieli tego spotkania wygrać, że tak naprawdę to Ekwador musiał, więc to też zrobił. No i wczoraj był mecz ten prawdy, bo jakby nie było, z całym szacunkiem do Paragwaju, no to nie był przeciwnik, którego można było się z perspektywy Niemców obawiać, ale można się było obawiać o grę zespołu i od początku do samego końca trzeba powiedzieć, że to było jedno wielkie rozczarowanie.
1: No właśnie, co najbardziej negatywnie zaskoczyło w grze Niemców przeciwko Paragwajowi? To jest w ogóle to odpadnięcie Niemiec już w 1/16 finału, to jest największa sensacja tego mundialu?
2: Na ten moment tak. To jest na pewno duża sensacja. I co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie przede wszystkim słaba gra, brak tempa. Ja miałem wrażenie, że oni wyglądali jakby wszyscy byli zmęczeni. Męczyli się tym graniem, męczyli wszystkich. Oczywiście patrząc na Paragwaj, mieli proste środki, czyli głęboka defensywa, szukanie stałych fragmentów gry i grę z kontrataków. No nie wyglądało to fajnie, natomiast liczy się ten końcowy efekt i nie można powiedzieć, że Paragwajowi nie należał się ten awans, bo trzeba z przekroju tych 120 minut plus te rzuty karne, trzeba docenić też po prostu tą ofiarną grę, że tak powiem, determinacją i granie z sercem Paragwajczyków, więc oni zasłużenie przeszli do kolejnej rundy.
1: A czy reprezentacja Niemiec zapłaciła za nieskuteczność, czy problem jest znacznie głębszy, jak pan sądzi?
2: Problem jest znacznie głębszy. Przede wszystkim dla mnie, no nie możesz po prostu jednego z najlepszych pomocników środkowych w Europie, czy być może na świecie, czyli Joshua Kimmich, który gra na co dzień na środku pomocy, no został już od dłuższego czasu w reprezentacji przekwalifikowany na prawą obronę, gdzie sam się kompletnie nie radził, więc te problemy w środkowej strefie boiska były nadto widoczne w każdym ze spotkań.
1: Może wobec tej kadry Niemiec brakuje w ogóle takich prawdziwych liderów. No pamiętamy Lama, Schweinsteigera czy Krosa, prawda? Czy teraz są jacyś zawodnicy na miarę tamtych postaci?
2: Nie udźwignęli tego. Wszyscy myśleli, że jednak to będzie Florian Wirtz, że Jamal Musiala przede wszystkim. To będą ci piłkarze, którzy będą stanowić o tej sile. Mają tą kreatywność, natomiast no nie sprostali temu, tym oczekiwaniom i wydaje mi się, że to też był olbrzymi problem. Słabsza gra Leroya Sané już od dłuższego czasu. Problemy w defensywie, kontuzja Schlotterbecka spowodowała, że po prostu ten zespół nie był kompletny. Teraz wychodzą na jaw Lothar Matthäus, legenda niemieckiego futbolu. Właśnie powiedziała, że większość piłkarzy była bardziej skoncentrowana na rodzinach, na przyjeździe rodziny, spędzenie czasu. A zabrakło właśnie tego najważniejszego, czyli po co pojechali? Grać w piłkę, osiągnąć sukces.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Czy odpowiedzialność za tę porażkę spada na selekcjonera Juliana Nagelsmana, jak pan sądzi?
1: Myślę, że w jakimś stopniu tak. Nie zapomnijmy, on ma 38 lat, czyli jest 2 lata młodszy od Manuela Neuera, który został powołany tylko i wyłącznie na ten turniej. Po prostu nie udźwignął też tego. I to mówią legendy, to nie mówię tylko ja, ale przede wszystkim legendy niemieckiego futbolu.
0: No pan, że po prostu jego to przerosło. Pan też jest legendarny w naszym futbolu.
1: dziękuję ślicznie. Natomiast tak jak mówimy, no chyba tutaj też on w głównej mierze ponosi odpowiedzialność, bo to jednak, okej, zawodnicy powołania jako całość, natomiast wydaje mi się, że popełnił zbyt dużo błędów i pytanie teraz jest takie, czy już go, czy jeszcze dostanie szansę na kolejne eliminacje Ligi Narodów i tak dalej, to czas pokaże, natomiast to ciśnienie będzie przeolbrzymie teraz na Niemiecki Związek Piłki Nożnej.
0: Ale no, Niemcy to jest troszkę taka wańka wstańka, nie wiem, czy pan się zgodzi, bo podobne głosy słychać było w Niemczech po nieudanych Mistrzostwach Świata w 1998 roku po Euro 2000, no ale chwilę potem Niemcy zostali wicemistrzami świata. Uda im się tak szybko podnieść?
1: To znaczy, mogę sobie to wyobrazić, pod warunkiem, że wielu piłkarzy tych już po 30, ja wiem, że to jest ten wiek, którego dzisiaj jest przedłużone, te granie w piłkę, natomiast są piłkarze w tej reprezentacji, którzy już mają za sobą dwie czy trzy duże imprezy, czyli Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, nic z tego nie wynikło. Wydaje mi się, że tu jest potrzebna taka świeża krew. Wybory też nieoczywiste. Zabrakło też troszeczkę takiego głodu, tej determinacji, tej agresywności. To tutaj Niemcy też przegrali na tym polu, więc potrzebna jest rzeczywiście taki reset. Ci najbardziej utalentowani myślę, że zostaną, natomiast ci bardziej już doświadczeni to powinni już zakończyć i nie tak jak z Manuelem Neuerem, że

0: po 2 latach powrót do reprezentacji. Nie na tym to polega, bo ten sprawdzian kompletnie się nie sprawdził.
1: Właśnie, czym innym jest reprezentacja, czym innym jest świetna niemiecka liga, prawda? No ja tak patrzę na statystykę, może to też jest problem. W Bayernie Monachium w szerokim składzie jest tylko 9 piłkarzy niemieckich, w Borussii Dortmund tylko 7. W czasach świetności było dużo więcej takich młodych niemieckich piłkarzy. Wiadomo, no liga musi dbać o poziom, prawda? Ale to się przekłada też na reprezentację?
0: W jakim stopniu tak, tylko nie zapomnijmy, że te czasy właśnie, że w tych rodzimych ligach, gdzie ci rodzimi piłkarze mają przewagę liczebną, to już minął. Teraz jesteś dobry, jesteś obcokrajowcem, grasz. Jeżeli jesteś rodzimym piłkarzem, jesteś dobrym, również grasz, więc ty musisz się przebić, nawet jako młody piłkarz. Lennart Karl, ten jeden z tych nieobecnych, który złapał kontuzję przed tym, objawienie niemieckiego futbolu. No kto by się spodziewał, że on jeszcze kilka miesięcy temu będzie tym najlepszym piłkarzem młodego pokolenia, lepszym być może jeszcze jak Jamal Musiala i Florian Wiec. Więc to jest proces, który na pewno będzie trwał, ale ja bym się akurat tutaj o niemiecki futbol za bardzo nie martwił, bo jest ten narybek. Mają z czego wybierać, natomiast potrzebna jest świeża krew tej reprezentacji, bo inaczej tu jest chyba problem, że nie możesz cały czas na tych samych piłkarzach bazować. Ty tutaj musisz wprowadzać.
1: Jest, jak pan mówi, reset, zmiana. Skoro pan się nie martwi o los niemieckiej reprezentacji, to pomówmy jeszcze o Holandii, dobrze? No prowadziła z Marokiem niemal do końca meczu, prawda? Jak można było wypuścić taki awans z rąk?
0: No widzimy, że jednak można, że ten turniej pokazuje, że przede wszystkim do końca trzeba być skoncentrowanym, walczyć. No trzeba też jedną rzecz powiedzieć. Maroko to nie jest przypadkowy zespół. To jest zespół, który ma bardzo dużo jakości.
1: Tym bardziej, tak wracając... że Maroko i Holandia to trochę takie, prawda, drużyny, które wzajemnie mają wspólne zbiory, że tak się wyrażę, prawda?
0: To prawda. I szczerze mówiąc, tak patrząc na tych opinie ekspertów przed turniejem, to ta Holandia miała być tym nie tylko czarnym koniem, ale przede wszystkim była wymieniana w groli faworytów do wygrania Mistrzostwa Świata, więc rozczarowanie jest olbrzymie i tak jak mówię, no Roland Koeman ma podobny problem, czy zostanie na najbliższy czas, no to też czas pokaże. Natomiast rozczarowanie jest olbrzymie, przeolbrzymie. No widzimy, że...
1: To jest równie wielka kompromitacja jak ta w przypadku Niemiec?
0: Nie nazwałbym, nie. Nie porównywałbym absolutnie Paragwaju do Maroka. Maroko jest zdecydowanie lepszym zespołem, więc tutaj troszeczkę inny kaliber. Więc jeżeli miałbym typować przed tymi meczami, no to już to bardziej bym mówił, że jest 50-50, jeżeli chodzi o Holandię, Maroko, a tutaj zdecydowany faworytem była reprezentacja Niemiec i tu jest mega, mega sensacja, jeżeli chodzi o odpadnięcie Niemców. Natomiast tutaj, tak mówię, okoliczności, które sprzyjały Holendrom, żeby przejść do dalszej rundy, były dosyć dobre, natomiast trzeba też docenić Maroko, że to jest zespół, z którym się trzeba liczyć.
1: Bardzo dziękujemy. Będziemy nadal oglądać, bo rzeczywiście ogląda się świetnie ten mundial. Radosław Gilewicz, były znakomity polski piłkarz i ekspert telewizyjny obecny. Bardzo dziękujemy serdecznie za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Mija termin na wdrożenie nowych przepisów dla właścicieli mieszkań przeznaczonych na wynajem. Wynika to z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z listopada 2024 roku. Posiadacze lokali, w których świadczone są usługi hotelarskie, muszą wyposażyć się w czujki dymu, a tam, gdzie jest to wymagane, także w czujki tlenku węgla. Przed komendą główną Straży Pożarnej w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski. Witaj, Kubo.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, co jeśli właściciel do końca dnia nie zdąży, to znaczy nie zdążył do dzisiaj jeszcze założyć tych czujek?
2: No dzisiaj do końca dnia właśnie ma ten ostatni dzwonek, to jest ten ostatni moment, kiedy może zamontować taki czujnik, taką czujkę dymu lub czadu, bo to też zależy od tego, czy ta czujka czadu jest wymagana, ale o tym za chwilę powiemy. Od jutra taki lokal bez czujki dymu będzie niezgodny z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. No i właśnie, wraz ze mną jest brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Co to w praktyce będzie oznaczało? To znaczy, jeżeli tej czujki nie będziemy mieć, wówczas, jak rozumiem, może spotkać nas za to kara.
3: Tak, jest to ewidentne naruszenie przepisów, o których mówimy. Obowiązek wyposażenia obiektów w czujki autonomiczne dymu i czadu, zaraz o tym powiemy dokładniej, jest wymogiem, który przewidują przepisy, więc jeżeli tego nie wykonamy, czyli nie wyposażymy obiektu w urządzenia, które powinniśmy posiadać, no, narażamy się na to, że mogą nas spotkać sankcje w postaci mandatu karnego, albo też wyższe sankcje, jeżeli na przykład okaże się, że mamy jeszcze jakieś inne przewinienia, albo skutki niewyposażenia obiektu w czujkę, no mogą być, można powiedzieć, wyraźniejsze, czyli na przykład możemy narazić kogoś na uszczerbek na zdrowiu, bo jeżeli dojdzie do pożaru, a nie mieliśmy czujki i później służby dochodzeniowo-śledcze dojdą do takich wniosków, że to mogło być przyczyną, że te skutki były bardziej drastyczne.
2: Że na przykład służby mogły zareagować szybciej.
3: Dokładnie tak, czyli to wykrycie pożaru nie nastąpiło z braku takiej czujki, czy wykrycie tlenku węgla nie nastąpiło, bo takiej czujki nie było w obiekcie hotelarskim, czy pensjonacie, czy jakimś innym obiekcie, który prowadzi ten wynajem taki krótkoterminowy, związany właśnie z udostępnianiem pokoi gościnnych, no to wtedy, no wiadomo, że narażamy się jeszcze na wyższe sankcje, już wyższe grzywny, ale też i na przykład odpowiedzialność karną.
2: Powiedział pan o mandacie i o wyższych sankcjach. Jaki to może być mandat? To znaczy, jeżeli nie będziemy mieli tej czujki, ile możemy zapłacić kary?
3: Jeżeli chodzi o Straż Pożarną, jeżeli ujawnimy taką sytuację w czasie kontroli, to strażak może nałożyć mandat karny w wysokości nawet do 5000 zł, a jeżeli te przewinienia się skumulują, czyli będą jeszcze jakieś inne naruszenia, albo po prostu dość wyraźnie widać, że ktoś definitywnie nie zwraca uwagi na przepisy, no to wtedy mandat może wynieść nawet 6000 zł.
2: Ale sankcje mogą być jeszcze wyższe, jeżeli sprawa trafi do sądu.
3: Oczywiście, jeżeli właściciel, użytkownik bądź zarządca albo osoba odpowiedzialna za wyposażenie obiektów te czujki albo inne wymagania zostały zbagatelizowane, czy po prostu doszło do naruszenia tych przepisów, wówczas w sytuacji odmowy przyjęcia takiego mandatu strażak czy inna osoba kontrolująca może skierować wniosek do sądu o ukaranie i wtedy no, narażamy się też na wyższe sankcje. Tam już ten pułap może być rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy.
2: Nawet do 30 000 zł. A teraz jak ta sytuacja, jak te kontrole będą wyglądały? To znaczy od jutra strażacy będą mogli wejść do danego mieszkania, w której jest właśnie wynajmowane krótko czy długoterminowo i właściwie jak to będzie wyglądało? Jutro budzimy się w nowej rzeczywistości i każdy właściciel, jeżeli ja na przykład miałbym taki lokal na wynajem, mogę liczyć się z tym, że strażacy jutro wejdą do mieszkania i sprawdzą właśnie, czy mam czujkę lub jej nie mam?
3: Oczywiście, że tak. Taki jest cel przepisów i takie mamy kompetencje, że te elementy będą sprawdzane, tak jak przysłowiowa gaśnica czy oznakowanie ewakuacyjne. Będzie to jedno z, można powiedzieć, powodów do dochodzenia spełnienia tych przepisów, czyli upomnienia w pierwszej kolejności właściciela, zarządcę o tym, że stwierdzamy brak takich czujek i informujemy, bo może nie wiedział, może zapomniał, natomiast nieznajomość, unikanie przepisów, no nie zwalnia z odpowiedzialności i to jest najważniejsze, żebyśmy z takim przesłaniem właśnie dzisiaj jeszcze do społeczeństwa ruszyli, a zwłaszcza do osób, które takie obiekty prowadzą, żeby jeszcze w tym momencie uzupełnić tą niedoskonałość.
2: Wraz ze mną był brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
1: Bardzo dziękuję. To był Jakub Rybski z najnowszymi informacjami na temat czujek gazu.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Ląd. Historia dla dorosłych, czyli radiowcy bez cenzury, czyli trzej panowie od historii. Wracamy dzisiaj z kolejną porcją sobotnich wykładów dla spragnionych wiedzy, czyli dla was.
1: Dziś polowanie na czarownicę, czyli o czarnym okresie w historii świata i okolic. Ma się świat czego wstydzić.
0: Oj, ma.
1: Ma. Nie zawsze był piękny, jak przystrzyżona rabatka.
0: Mniej więcej, Tomku, prawie dobrze to ująłeś. A metaforycznie to ujmując, można powiedzieć, że po wystawieniu dyni i plastikowego kościodróbka przed dom nie przybiegały dzieci, wołając wesoło i radośnie: cukierek albo psikus. Nie, nie, nie.
1: Nie, nie. Do drzwi łomotał pastor lub proboszcz i chłopstwo z widłami.
0: Tak było.
2: Mówmy o tym, bo jak nie my, to kto?
0: Zapraszamy.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dzisiaj mamy dla was, jakkolwiek to brzmi, polowanie na czarownicę.
0: W większości wydaje się, że polowanie na czarownicę i inkwizycja to ciemne średniowiecze, prawda? Rzekłbyś nawet taka zima średniowiecza. Ale nie. Rzecz zaczęła się pod koniec średniowiecza, a palenie i topienie czarownic to jest właściwie renesans.
1: Można powiedzieć, że renesans to takie średniowiecze wśród epok.
2: Tak, było, to przed tym nie uciekniesz.
0: W 1478 roku ukazała się książka Maleus Maleficarum, czyli Młot na czarownicę. Absolutny sukces wydawniczy, wydano 30 tysięcy egzemplarzy. No i to była taka Biblia walki z wiedźmami.
2: Maleus Maleficarum. Słaby tytuł, to dzisiaj by nie przeszło.
0: Jak rozpoznać czarownicę? Ale to nie, że taka książka była, tylko ja teraz tak retorycznie pytam, prawda? Ówczesna nauka znała 7 popularnych metod identyfikacji czarownic. I jednym z tych sposobów był test, taka próba wody to się nazywało.
1: No, próbowało się wody, jak była mokra, no to mamy do czynienia z czarami, tak?
0: Prawie że, Tomku. Oskarżoną o czary rozbierano i wrzucano do wody. Wierzono, że wiedźmy, które potem piły sakrament chrztu, nie zostaną przyjęte przez wodę i będą się unosić, bo je woda wypchnie.
2: Aha, czyli jak kobieta utonęła, to znaczy, że niewinna?
0: No tak było i przed tym nie uciekniesz. To jest... Co ciekawe, to była taka tradycja wywodząca się ze starożytności, w ogóle w wiekach średnich zakazana. Ona wróciła do nas, do Europy, w jasnym XVII wieku.
1: No inną metodą był ogień, nie? Jak się kobieta spaliła, znaczy niewinna.
0: Jakbyś tam był.
1: Uratowano.
0: Popularna była próba modlitwy. Uważano, że wiedźma nie jest zdolna wymówić słowa Pisma Świętego na głos i kazano na głos czytać. Jak się któraś pomyliła, popełniła błąd czy coś opuściła, winna...
2: A jak ktoś nie umiał czytać?
0: No to miał problem. No na szczęście problem trwał krótko i kończył się wraz z życiem uznanej za winną czarownicy.
1: I uczcie się, dzieci, uczcie się, bo nie znacie dnia ani godziny. Tak?
0: Warto też wspomnieć o próbie dotyku. Założono, że jak wiedźma dotknie osobę, na którą rzuciła zaklęcie, to ta osoba zareaguje. A jak dotyk nie wywoła reakcji, no to oskarżona jest niewinna.
2: Zależy, za co złapała to jeszcze wtedy. W zależności od tego była reakcja. Kto to wymyślił? To najlepiej jeszcze dotykanemu zasłonić oczy i dotknąć go z plaskacza w twarz.
0: Tak.
2: I brak reakcji, murowany.
0: Mam nadzieję, że u was wywołaliśmy pozytywną reakcję tym wstępem do dzisiejszego tematu, a jest nim polowanie na czarownicę.
2: Za chwilę wracamy.
1: No, solidna wiedza zawsze generuje pozytywne reakcje.
2: A dzisiaj w historii dla dorosłych z radiowcami bez cenzury polowanie na czarownicę.
0: No właśnie, czarownice, bo to w 90% przypadków były kobiety. Uważano, że kobiety obcują ze złem, że są nieczyste. W okolicach takiego niemieckiego Trewiru w 6 lat w ponad 20 wioskach spłynęło 368 kobiet. I tam populacja żeńska zmniejszyła się do jednej kobiety.
2: Faceci to jednak idioci.
0: No, zdecydowanie. Najczęściej o czary podejrzewano znachorki, babki, zielarki, akuszerki i szeptunki. I mówi się, że to lekarze mężczyźni w ten sposób eliminowali konkurencję.
1: No, a co na to ówczesny NFZ?
0: Pytasz retorycznie, nie?
1: No.
0: W takiej kolonii, znowu jesteśmy w Niemczech, w latach 1627-1630 zgładzono wszystkie położne.
2: Zawsze wiedziałem, że w Nadrenii Północnej Westfalii potrafią zaszaleć.
0: Tak. W XIX wieku uważano, że ofiar polowań było 9 milionów. Sporo, nie?
1: No.
0: Później, że tak od 100 tysięcy do miliona, dzisiaj wiemy na podstawie dokumentów, że procesów o czary odbyło się łącznie 100 tysięcy, 40 wyroków śmierci, 40 tysięcy wyroków śmierci zapadło, połowa w Niemczech.
2: Powiedziałbym, czemu mnie to nie dziwi, ale nie powiem.
1: Właśnie, ale czekajcie, co u nas? Jest się czym pochwalić przed światem?
0: Różnie się mówi o tym, co u nas. W XVI stuleciu cudzoziemcy nazywali Polskę państwem bez stosów.
2: Brawo, brawo.
0: Ale później dogoniliśmy nowoczesną Europę i fala polowań na czarownicę dotarła i do nas, do Polski.
2: A my zawsze w ogonie. Nawet w renesansie byliśmy 100 lat za Afroamerykanami.
1: No przed tym nie uciekniesz.
0: Jakoś, słuchajcie, w XVII wieku nieco się rozpaliliśmy. Jedni badacze mówią o 20 tysiącach ofiar w Polsce, a inni, że było ich maksymalnie 1000.
2: Jakby to ujął Mickiewicz, o 1000 za dużo.
0: A propos Mickiewicz. Gościu miał 13 lat, gdy spalono Barbarę Zdunk. Ostatnią osobę spaloną w Europie na stosie. To w Reszlu było zresztą u nas.
1: Czyli jednak jesteśmy światowi. Mamy się czym pochwalić.
0: Znaczy tak nie do końca, wiesz, bo w 1811 Reszel nazywał się Hosel i to były Prusy.
2: Aha. Czyli jednak Niemcy.
0: No nie, a spalona to była Barbel Stunk. Ona tam po prostu z zazdrości podpaliła dom kochanka, no i przy okazji zdajeło się niestety całe miasto i poszło z dymem.
2: I potem dołożono oskarżenie o czary.
0: Dokładnie, ale to jest generalnie bardzo tragiczna postać, bo ona przez lata w areszcie była wykorzystywana seksualnie przez mieszkańców. Tam jej sprawa przeszła przez wszystkie instancje aż do króla. Fryderyk Wilhelm III Pruski ostatecznie niestety wyrok zatwierdził. Także.
1: I czego nas to uczy?
0: No czego nas to uczy?
1: Że ten świat bywa okrutny i zły, ale to najlepszy świat, jaki mamy. No drugiego nie będzie.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
2: My doskonale wiemy, że już jest po Halloweenach, ale dzisiaj temat: polowanie na czarownicę w historii dla dorosłych.
1: To, że były stosy, już ustaliliśmy, prawda? Ale jaka była najczęstsza lista grzechów takich czarownic?
0: No, jak już się te stosy wszystkie rozkręciły i trzeba było materiału do spalenia szukać, no to można było trafić na stos praktycznie za wszystko.
2: Za łamanie konstytucji na przykład.
0: Gdyby wtedy była jakaś konstytucja, no to pewnie też, prawda? Ale na przykład orzucanie uroków na bydło. Za to można było trafić na stos.
1: No jakby mi byk zaczął dawać mleko, to też bym jakiejś czarownicy zaczął szukać, nie?
0: Mężowie na przykład, którzy chcieli pozbyć się żony, składali na nią donos do kościelnego sądu, że ta na przykład wywołała u niego czarami impotencję. No. Oskarżonych było więcej niż oskarżonych w tej aferze reprywatyzacyjnej.
2: A co ma afera reprywatyzacyjna do impotencji?
0: No też dotyczy nieruchomości, tylko tu chodzi do bardziej kwestia rozmiaru, prawda?
2: Okay, to ma sens.
0: W szczytowym momencie, jak machina inkwizycyjna się rozkręciła, no to już się inkwizytorzy nie hamowali tam w liczbach osób kierowanych na stos, prawda?
1: A bo może ci inkwizytorzy mieli płacone na akord?
2: Tak, a wiadomo, wtedy jeszcze pasjansa ani sapera na komputerze nie było, to się czymś trzeba było zająć w urzędzie takim inkwizycyjnym.
0: No i nieraz wystarczyła plotka, że na przykład ta oto kobieta krzyknęła: a niech cię diabli wezmą! I już tam, dzień dobry, dadadam, inkwizytor kieruje cię na stos, bo rzucasz czary, prawda, i diabła wzywasz.
2: A niech cię diabli wezmą.
0: Niech cię diabli wezmą, tak. No.
1: A ciekawe, jaka była kara za: a niech to gęś kopnie na przykład.
0: Wiesz co, no chyba też stos, tylko po prostu się krócej paliłeś, nie? Albo dłużej, to ciężko orzec, bo mały stos.
2: Krócej
0: wiesz.
2: To by było bez chrupiącej skórki wtedy.
0: Dokładnie. Tak. I jak czytam, w XVI i XVII wieku bardzo częstym zarzutem pod adresem czarownic było też psucie mleka albo, uwaga, to zanotujmy, piwa. Że to piwo już się zepsuło, tak.
2: Pewnie rzucały czary i piwo stawało się wygazowane i ciepłe.
0: Może.
1: Miałem ich bronić, ale coraz bardziej mi się ich działalność nie podoba.
0: Kolejne zarzuty pod adresem czarownic już za chwilę w historii dla dorosłych w RMF FM. Usłyszycie ich więcej. Nas zresztą też usłyszycie, jeżeli z nami zostaniecie.
1: Dzisiaj robimy rachunek sumienia czarownic, czyli opowiadamy o rzeczach, o których panie od historii bałyby się nawet wspominać.
2: Dzisiaj o tysiącach najczęściej kobiet, które zginęły na stosach z powodu oskarżenia o czary i rzucanie klątw.
0: Jak już ustaliliśmy, bo na to są dokumenty, że były to te kobiety oskarżane o psucie mleka na przykład.
1: To jest zaklęcie, a niech ci mleko skiśnie.
0: I o psucie piwa też.
2: I to jest zaklęcie, a niech ci się Tatra wygazuje.
0: Bo harnaś przyjdzie. Z ciekawych oskarżeń składano na nie, na kobiety, donosy do inkwizytorów, że zatruwają studnie proszkiem sporządzonym z ludzkich kości. Tak też było.
1: A ciekawe, po czym było poznać taką zatrutą wodę?
2: Nie wiem, może chlorem ciągnęła.
0: Zarzucano też czarownicom, że roznoszą dżumę, smarując klamki maścią z dżumą.
1: To w czasach koronawirusa też by dziewczyny nie pożyły.
2: Tak, teraz by palili na stosie tych bez maseczek.
0: A nie wiadomo do końca, wiesz to, co sanepid wymyśli. Do tego wierzono wączas drzewiej, że czarownice potrafią zmieniać się w koty i istniał nawet podręcznik dla łowców czarownic. No zresztą wspominaliśmy.
1: Tak, ja sobie wyobrażam. Podręcznik dla łowców czarownic dla klas 1-3.
2: Tak, Tak. Niezbędnik spal swoją czarownicę, wydanie rozszerzone.
1: I na zajęcia praktyczne, Wademeku, Stosik, zrób to sam.
0: A tak zupełnie serio, to w podręczniku dla łowców czarownic dla inkwizytorów była wymieniona też jeszcze jedna cecha, że czarownice mają niezwykły węch. Cytuję, to jest cytat, potrafią wywęszyć figi w cudzej kieszeni.
1: O w mordę.
0: Tylko nie wiem, czy takie figi owoc, czy takie damskie gacioszki.
2: No właśnie, tu musiało dojść do nieporozumienia. Pewnie niewiasta powiedziała o jakimś facecie, że w spodniach ma figę i jakby to powiedzieć, no chciałem teraz tutaj sprostować, to nie o to chodziło, proszę.
1: Nie,
2: panią,
1: wtedy.
2: To,
1: no,
2: nie, to nie o to.
1: A już jej nie pocieszaj, wiesz, bo to o kilkaset lat za późno.
0: Ale dzięki temu możemy bezpiecznie na ten temat mówić i będziemy to robić w Historii dla Dorosłych w RMF FM.
3: Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle.
0: Dzisiaj zajmujemy się polowaniem na czarownicę. W sensie, że to no, nie my polujemy na te biedne kobiety, tylko o tym opowiadamy w Historii dla Dorosłych. Żeby to się nie powtórzyło, prawda? Bo powodem oskarżeń, słuchajcie, o czary mogła być też kiedyś pogoda.
2: Prognozy im się nie podobały i kret pyk.
1: A może źle dobrane stylizacje, to nie. Jest nagminne.
0: Nie, nie, chodziło o to, że w Europie rozpoczęła się w XVI wieku tak zwana mała epoka lodowcowa.
2: A to wiem, taki film animowany widziałem. Zabawny, fajny.
1: No.
0: Wtedy w Europie było mniej zabawnie, bo mrozy sprowadziły na całe regiony klęski głodu. Burze gradowe pustoszyły wsie, miasteczka, więc nic dziwnego, że w narastającym kryzysie dopatrywano się sił nadprzyrodzonych i jak tylko solidnie przymroziło, to od razu oskarżano kobiety o czary, prawda? Także stosy, też być może dla ocieplenia, no płonęły intensywnie.
1: No masz rację, płonęły, żeby ogrzać klimat, który się oziębia.
0: A to bo jaki taki stos ślad węglowy zostawia, pomyślcie.
2: Po prostu walczono z oziębianiem się klimatu. To można to podciągnąć pod ekologię. To
0: jasne, nie, jasne. Tylko powiedzcie mi tak na logikę, po co dorzucać do ognia kobiety? Czy one i tak są gorące?
1: A to aha, prawda.
0: Aha.
1: To prawda, gorące. Bo ja na niejednej się sparzyłem.
0: No, ale to jest temat na zupełnie inny program. Kiedyś go pewnie zrealizujemy.
2: Po 23 to już
0: obowiązkowo. Tak nie, ja bym nawet po drugiej Albertowskiego słuchał. Wiesz, jak się parzę na kobiecie, to... Ale jeżeli, słuchajcie, w słynnym poradniku dla inkwizytorów Młot na czarownicę był rozdział, jak wywołują i podsycają burze gradowe i zwykłe burze oraz sprawiają, że pioruny trafiają w ludzi i zwierzęta, no to co się dziwić?
1: No, trzeba się dziwić. Słuchajcie, ja bym zrozumiał, że jakąś pogodynkę, która powiedziała, nie wiem, no, że będzie piękna pogoda, ty jedziesz na piknik, a tu wali śniegiem z deszczem, pognać na bosaka po śniegu.
0: Te pogodynki.
1: To ja bym, tak, to ja bym zrozumiał. Ale żeby od razu palić?
0: No, ale Tomek, takie były czasy.
1: No czasy.
0: Wiesz, klimat się ochładzał, no to trzeba było na kogoś zwalić. Dzisiaj zwalisz, nie wiem, na Tuska czy innego Budka. No. Wtedy co zrobisz?
1: No.
0: Zresztą sami ludzie się domagali od biskupów palenia czarownic.
2: Była w tym pokrętna logika.
0: No.
2: Jak płonęły stosy, to się robiło cieplej.
0: No i coś w tym jest. Teraz klimat się ociepla, no to kobiet, i zauważcie, nie pali się na stosach, prawda?
1: No, ale za to od ekologów wali chłodem.
2: A jak to było w Polsce w końcu? Palili tutaj, czy nie palili? Bo tak wspomnieliśmy tylko przez moment, ale nic
0: więcej. No trochę palili, trochę nie palili.
1: No za chwilę będzie więcej szczegółów.
0: To jak u mnie w domu, tam tata palił, mama nie paliła, nie? To mniej więcej tak było.
1: Obiecaliśmy więcej szczegółów na temat Polski i opowiedzmy już teraz, bracia, w Historii dla Dorosłych, jak się sprawa z paleniem czarownic miała w Polsce. Palonosz.
0: Bracia Spalonosz, ale nie za wiele. Do nas, jak wspominaliśmy, fala prześladowań dotarła dość późno, więc cudzoziemcy mówili o Polsce państwo bez stosów.
1: A więc można było.
0: Można było.
2: Myśl starego polskiego przysłowia, nie pal drugiemu, co tobie niemiłe.
1: No też to.
0: No właśnie, no nie do końca tak pięknie było, bo procesy czarownic rozpowszechniły się u nas dopiero w XVII wieku, a karę śmierci za czary w Polsce zniesiono w 1776.
1: Czyli teraz już można bezkarnie czarować w Polsce, tak?
0: Znaczy, oczywiście. Słyszałeś, żeby kogoś po kampanii wyborczej, żeby ktoś poniósł jakąś karę? No nie.
2: Albo po kadencji jakiegoś rządu?
1: No nie.
0: No i widzisz, no. Ale w takim XVI wieku w Polsce zaczęły płonąć stosy. Na przykład w Poznaniu w 1544 skazano na śmierć Dorotę Gniećkową.
2: A coż im owa Gniećkowa zawiniła?
0: Jak mówią źródła, cytat, potrafiła odczyniać czary piwne, Chronić przed gradem, znajdować skarby, identyfikować złodziejów oraz studzić afekty miłosne.
2: To... No z tym ostatnim to przegięła.
0: Nie, mnie chodzi bardziej mnie ciekawi, o co chodzi z tymi czarami piwnymi.
1: To ja wam powiem.
0: No mów.
1: Ja wam powiem, bo za PRL-u też odczyniano czary piwne. Było takie piwo Barbakan w Krakowie. Normalnie tak zaczarowane, że nie byłeś w stanie uzyskać pianki, jak nalewałeś. Aha. Mogłeś lać do szklanki z czwartego piętra i nic. A nierzadko znajdowano w tym piwie mysz. Jak to nie są czary, to ja nie wiem, co jest czarami.
0: To kiedyś to w Rzeszowie taki był browar za czernie kiedyś też.
1: No.
0: Ale dość marzeń. Wracając do pani Gniecikowej, to jak napisano, znowu cytat, ukoronowaniem zaś jej umiejętności była kradzież mleka i suszenie ludzi.
2: Suszenie ludzi?
0: Suszenie. No.
2: A to się wyjaśniły te czary piwne. Nachlali się chłopy piwska, rano ich suszyło, to bach, co robimy, a oskarżmy Gniecikową o suszenie ludzi.
0: No. Mogło tak być i biedna. Ale to jest smutne tak naprawdę. Te nasze te heheszki to mnie nie bawią, powiem wam.
2: Mnie też.
0: Bo biedna, no to się cieszę, że ciebie też. Biedna kobieta spłynęła na stosie z powodu chłopskiego kaca.
1: Trochę wstyd, nie?
0: No trochę. Dziękujemy za spotkanie z ciekawymi ludźmi.
2: Nie przyszli, no kolejny raz nie przyszli.
1: I dlatego przysłano nas.
2: Ale oczywiście wrócimy tutaj za tydzień.
0: Wszystkie nasze dotychczasowe programy, wszystkie wydania historii dla dorosłych też znajdziecie na rmfon.pl. Polecamy.
2: Pięknie.

0: I to już punktualnie godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Front burzowy przenosi się na północ. Sytuacja w Lubuskiem i Wielkopolskiem już powoli się uspokaja. Nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii ogłosiła Komisja Europejska. Francja melduje się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali Szwedów aż 3-0. Powoli uspokaja się sytuacja burzowa w Lubuskiem. Od godziny 18 strażacy interweniowali ponad 80 razy. Głównie były to zgłoszenia dotyczące połamanych gałęzi, ale były też przypadki zerwanych dachów. Mimo groźnej aury nie było jednak sytuacji zagrażających życiu czy zdrowiu. Podobnie było na Wielkopolsce. W Wielkopolsce do północy strażacy odnotowali około 100 interwencji, ale to także jest już spokojniej i obyło się bez osób poszkodowanych. Jednym z miejsc, które ucierpiało jednak podczas nawałnicy w Lubuskiem, jest miasto i gmina Wschowa. Jak mówił nam burmistrz miasta i gminy Konrad Sandkowiak, wiele miejsc jest jeszcze teraz pozbawionych prądu. Powalonych zostało też wiele drzew, które uszkodziły linię energetyczną.
1: Z tego, co widziałem, z tego, co udało mi się objechać teren gminy, mówimy o kilkudziesięciu posesjach, gdzie zostały uszkodzone dachy, ogrodzenia i inne mienie, które było również na tych posesjach.
2: Też Park Wolsztyński, prawda? Tam wiele tych drzew jest powalonych.
1: Akurat jestem w tym parku, a jestem w Parku Wolsztyńskim we Wschowie. On został zrewitalizowany kilka lat temu, natomiast przechodząca burza poczyniła tutaj wielkie szkody i będziemy musieli włożyć tutaj wiele wysiłku, aby go przywrócić do świetności, do stanu pierwotnego.
0: Mówił Konrad Antkowiak naszej dziennikarce Marlenie Chudzio. Front burzowy przemieszcza się teraz na północ kraju. Komisja Europejska ogłosiła nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę europejskiego, w tym polskiego hutnictwa przed nadmiernym importem i globalną nadwyżką. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, ustalała, co konkretnie to oznacza dla Polski.
3: Jak powiedział mi polski dyplomata, nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dla Warszawy najważniejsze było objęcie Ukrainy nowym systemem limitów na import stali do Unii. W praktyce oznacza to, że bezcłowy eksport ukraińskiej stali do Unii będzie około 60% mniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to ukraińska stal dosłownie zalała polski rynek. Komisja Europejska podkreśla jednak, że ze względu na wojnę i status Ukrainy jako kraju kandydującego do Unii, przyznała jej nieco korzystniejsze warunki niż innym partnerom handlowym.
4: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
0: Po długiej zimie cieszymy się ze zmiany aury, zwłaszcza gdy to już są te ciepłe, upragnione, słoneczne dni. Musimy jednak uważać, specjaliści apelują, trzeba pamiętać o ochronie. Bo przypadków zachorowania na nowotwory skóry, w tym czerniaka, jest coraz więcej.
5: W spektrum promieniowania słonecznego znajduje się też promieniowanie UV, ultrafioletowe. A to promieniowanie jest dla naszej skóry toksyczne i powoduje rozwój nowotworów skóry.
6: Ale jak mówimy o tym, żeby uważać, to zwykle myślimy o wakacjach, o plaży, o tym, że się już tak smażymy na tym słońcu, a takie te pierwsze niewinne promienie słoneczne, wiosenne, jeszcze nie powinny nam zaszkodzić.
5: No otóż właśnie, promienie słoneczne nigdy nie są niewinne. Nawet w zimie, nawet kiedy to słońce nie jest w zenicie, zawsze należy chronić skórę za pomocą odpowiednich kremów z filtrem, zwłaszcza jeżeli mamy jasny kolor skóry.
0: Ostrzega profesor Wojciech Wysocki, chirurg, onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Rozmawiała z nim Kamila Kontorek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. I to tam znajdziecie więcej informacji o diagnozowaniu czerniaka i profilaktyce. A teraz jeszcze najnowsze doniesienia, sportowe doniesienia z oceanu. Francja z awansem do 1/8 finału mundialu. Pokonali Szwecję, nie pozostawiając żadnych złudzeń. 3-0. Dwa strzały dołożył Kylian Mbappé. Wcześniej w 1/8 rozgrywek zameldowali się Norwegowie. 2-1 pokonali wybrzeże Kości Słoniowej. Decydującego gola zdobył Erling Haaland, napastnik Manchesteru City. A Norwegowie w 1/8 finału, to już wiemy, zagrają z Brazylią.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
7: Ponieważ pan poprawia swoje zdjęcia w AI-u?
8: Nie poprawiam. Jedyne,
7: bo wrzuca pan całkiem sporo swoich.
8: Jedyne co robię, to dodaję jakiś filtr na przykład, czy wyostrzam to zdjęcie, w sensie tak, to jest taka opcja.
7: Ale miny pan nie zmienia, orzełków pan nie wyrzuca. Nie.
8: A jak fałdek tuszu też sobie nie eliminuje.
7: Nie? O, naprawdę. A jak z tyłu ktoś za panem stoi z nieodpowiednią koszulką, to pan ten?
8: Nie zamieszczam takich zdjęć. jeżeli ktoś by z tyłu za mną stał i miał nieodpowiednią koszulkę.
7: A jak pan ocenia te działania Ministerstwa Obrony Narodowej i pani wiceminister?
8: Myślę, że wierzę w ten komunikat, który został przedstawiony, czyli była chęć, żeby...
7: Ale to nie zauważyli, że orzełka wyeliminowali żołnierzowi, ordery, no naprawdę, to trzeba się patrzeć, co robią.
8: No i ja to robię sam, w związku z tym nikt mi tego nie poprawia, więc wiem, co mam zrobić i wiem, jaką ponoszę odpowiedzialność.
7: Przejdźmy teraz do poważniejszych tematów. Pracował pan na kolei ukraińskiej. O co chodzi Zełenskiemu? W co on gra w tej chwili z Polską i ze sobą, i z opinią publiczną ukraińską?
8: Ja myślę, że przede wszystkim z ich perspektywy to nie jest gra z Polską, tylko to jest gra wewnętrzna.
7: Czy nie słyszą, co się dzieje w Polsce?
8: Nie, oczywiście, że słyszą, tylko wykorzystują całe to zamieszanie, które sami sprowokowali, zresztą przecież pamiętajmy o tym, wykorzystują do zbudowania kapitału politycznego wewnątrz Ukrainy. Ewidentnie to służy Zełenskiemu, który miał z tym dosyć poważny problem. I te wskaźniki poparcia mu malały. Mówiło się o tym, że wybory muszą się odbyć jak najszybciej. Są teoretycznie poważni kontrkandydaci, jak chociażby generał Załużny, który siedzi w Londynie, jest tam ambasadorem Ukrainy. Więc Zełenski w sposób dosyć wyrachowany wykorzystuje tę sytuację dla swoich politycznych korzyści.
7: Ale nie obawia się tego, że rzeczywiście Polska, co zapowiadają kolejni, nie tylko prezydent zapowiedział już wicepremier, mówiąc, że no jak będzie trzeba, to my zablokujemy, albo przynajmniej jasno sprzeciwimy się, zasygnalizujemy niechęć do obecności takiej Ukrainy w Unii Europejskiej.
8: Ja myślę, że też toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście jest dyskusja na temat opcji light członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
7: Friedrich Merz złożył taką propozycję, ale szczerze mówiąc Ukraina na początku ją odrzuciła dość ostro.
8: Oni mają wielki problem z tym, żeby zmienić swoje prawodawstwo, regulacje, zasady funkcjonowania państwa i dostosować je do standardów zachodnioeuropejskich. Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
7: Ale dla ludzi to tak średnio.
8: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model, więc pamiętajmy o tym. Ja to miałem wiele takich dyskusji na temat tego.
7: To jest problem, jak się model, żeby pan mówił
8: na temat tego,
7: model,
8: gdzie leży Polska. Kiedy zawsze była dyskusja, czy Polska leży na wschodzie, czy na zachodzie. Kiedy pojechałem do Ukrainy po wygraniu konkursu międzynarodowego na funkcję prezesa kolei ukraińskich, w bardzo krótkim czasie zorientowałem się, że Polska leży na zachodzie.
7: A Ukraina na wschodzie?
8: A Ukraina jednak bardzo.
7: A co to znaczy?
8: Bardziej...
7: Powiedział pan o tym systemie ukraińskim. Co to jest za system? Znaczy, na czym polega jego specyfika?
8: No przede wszystkim, tak zresztą to do czynienia mamy z tym samym w Rosji. Rosja, powiedział, żywi bardzo mocno elity, które są niewyobrażalnie bogate. Ci, którzy są przy władzy, którzy mają wpływ na decyzje kluczowe i decydują o gospodarce, a większość społeczeństwa żyje w skrajnej nędzy.
7: Ukraińcy mówią, że są społeczeństwem zachodnim, że zmierzają, że chcą oczyszczenia. Pana zdaniem to są tylko deklaracje bez pokrycia. I grupy interesów są tak silne, że to nie jest do zmiany w krótkim terminie?
8: Nie postawiłbym takiej tezy, czy jest, czy nie jest do zmiany, bo to jest proces. Natomiast zderzają się te żywioły każdego dnia. Oczywiście jest mnóstwo reformatorów, mnóstwo młodych ludzi, którzy chcieliby żyć w innym państwie. Bardzo dużo Ukraińców wyjechało i przed wojną, a w czasie wojny no, ogromna ilość wyemigrowała. Oni obserwują, jak wyglądają zachodnie standardy, co to znaczy społeczeństwo obywatelskie, co to znaczy poszanowanie prawa i szacunek dla instytucji. No ale tam się toczy ta święta wojna. Jak zachować model, który jest tak korzystny dla ukraińskich elit i jednocześnie spróbować przekonać Zachód, że są na ścieżce,
7: no dobrze,
8: na kursie.
7: Jakie to w tym wszystkim ma znaczenie dziedzictwo ukraińskiej powstańczej armii, które rzeczywiście z perspektywy nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, no, która powstała jako sprzeciw wobec ludobójstwa. Jaki ma na UPA akurat jest organizacja, która dopuściła się ludobójstwa w pewnym momencie? Jakie ma znaczenie w tym wszystkim, w całej tej walce, ten panteon bohaterów, w którym mają być ludzie UPA?
8: No to jest to, czego Ukraińcy nie mieli do tej pory, a co my mamy. My mamy swoją historię, swoje dziedzictwo, swoją tradycję, swój kod kulturowy, swoje symbole.
7: Ale potrafimy o niej dyskutować. Czasami z problemem. problemami, czasami bez, ale dyskutujemy.
8: Oczywiście, ale u nas są to rzeczy oczywiste. A oni, budując swoją państwowość, tego szukają. W związku z tym zaczepiają się o rzeczy, które mogą dawać im podstawę do zbudowania tego fundamentu państwowego, którego nie mają.
7: Był pan w Ukrainie. Czy oni znają realną historię ukraińskiej powstańczej armii? Czy oni wiedzą, co ona robiła?
8: Kompletnie nie znają. Ona była zatarta, ona była wymazana w czasach Związku Radzieckiego. Ja wiele takich dyskusji stoczyłem, bo sam nawet ostatnio napisałem na swoich social mediach, że sprawa ludobójstwa nigdy nie może być wymazana i ona zawsze będzie przedmiotem dyskusji i oczekujemy gestów ze strony Ukrainy. I jak ja im o tym mówiłem, pracując tam, to oni bardzo często otwierali oczy, o czym ja mówię, bo oni w ogóle tej historii nie znali. Jeżeli my to jakby porównamy do tego, co było w Polsce, to nawet za czasów komuny dyskusja o Katyniu, o Staszkowie, duża część Polaków ma w swoich rodzinach ofiary tego ludobójstwa dokonanego przez Rosję, przez Sowiecki Sojuz. I sam mam w rodzinie takie osoby, które zostały zamordowane. Brat mojego dziadka, sędzia sądu grodzkiego na Kresach, został zamordowany w 40 roku przez NKWD. Więc u nas, mimo tego, że propaganda próbowała to wymazać, u nas się o tym mówiło w domach. Pytanie, u nich tego nie było.
7: Pytanie, czy to działanie nie zaorało nam dialogu? Czy Ukraińcy nie mają świadomości, że wiele lat pracy, także z ich strony, zostało właśnie zakończone?
8: Ja odnoszę wrażenie, że oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało i jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami. Oni mają trochę takie, ja użyłem tego słowa w rozmowie nieraz, podejście sytuatywne, więc oni uważają, dobra, dzisiaj potrzebujemy, bo nam, dla nas ten temat jest korzystny, bo budujemy sobie kapitał, ale za parę miesięcy to się przecież zmieni, wsiądziemy do stołu i będziemy rozmawiali jak zwykle, rozmawiamy i szukali interesów. Oni nie rozumieją, że uderzyli w bardzo wrażliwą strunę, która dla nas jest rzeczą super ważną i ona będzie rezonowała i będzie wpływała na nasze stosunki.
7: Skoro jesteśmy przy sformułowaniu sytuatywny, to jak to sytuatywne podejście wyglądało i rezonowało w czasie konferencji odbudowy Ukrainy? Tam próbowano ten sytuatywny model myślenia uwzględniać?
8: Ja myślę, że akurat konferencja w Gdańsku, którą oceniam bardzo pozytywnie, to znaczy uważam, że ona jest wielkim sukcesem Polski przede wszystkim. Została perfekcyjnie zorganizowana. Tutaj pani minister Zajdler, moja zastępczyni, miała ten największy ciężar odpowiedzialności za organizację tego wydarzenia, więc wyszło super, zwłaszcza, że mam porównanie, bo rok temu byłem w Rzymie na URC i widziałem, jak wiele niedoskonałości organizacyjnych tam było, ale jednocześnie fakt, że Zełenski nie przyleciał, czy nie przyjechał, też spowodował, że ona miała w dużo większym stopniu wymiar biznesowy, a na poziomie biznesowym, jak zawsze, liczy się pragmatyzm, więc wiele rozmów konstruktywnych.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Otwieramy naszą stronę internetową rmf24.pl i co my tutaj widzimy? Jaki tytuł? Lewandowski ma nowy klub. Pozyskaliśmy ikonę piłki nożnej. Robert Lewandowski, czytamy w artykule, został nowym zawodnikiem Chicago Fire, poinformował amerykański klub oraz sam piłkarz. Zachęcam Was do prześledzenia tego artykułu w naszej witrynie internetowej. No i można powiedzieć, stało się Robert Lewandowski oficjalnie strażakiem, jak to się popularnie mówi. Polak dołączył do ekipy Chicago Fire. A jest z nami były strażak, były zawodnik tego klubu, także były reprezentant Polski Tomasz Frankowski. Dzień dobry Panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Proszę pana, czy przeprowadzka do Chicago Fire to jeszcze jest sportowa ambicja Lewandowskiego, czy już początek piłkarskiej emerytury?
2: Wie pan co, no trochę trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo mimo, że Chicago Fire to nie jest zespół z pierwszych stron europejskich gazet, no to wiemy, że nie płaci się 20 milionów dolarów za sezon zawodnikowi, który ma odcinać kupony, więc na pewno oczekiwania działaczy, kibiców w MLS, czyli w Ameryce, są ogromne względem tego piłkarza, podobnie jak w stosunku do, powiedzmy, Lionela Messiego, który przeszedł do Interu Miami bodajże dwa sezony temu i też za ogromne pieniądze robi popularną robotę.
1: Czyli dlatego Lewandowski nie chciał przejść do Miami, bo nie chciał rywalizować bezpośrednio z Messim, tak? Wolał być gwiazdą tutaj w Chicago.
2: No nie ma takich założeń, ponieważ Robert jest typową dziewiątką, a Leo Messi jest kreatywnym, ofensywnym zawodnikiem. Natomiast Liga MLS, czyli ta amerykańska, rządzi się swoimi prawami i tam są budżety płacowe, które nie pozwalają zatrudniać w jednym klubie kilku zawodników o tego typu potencjale. Jest tam raczej rozproszona ta możliwość, no i stąd Robert mógł trafić do innego klubu, a na pewno nie do Interu Miami.
1: Mówimy o dużych pieniądzach, to oczywiste, a czy MLS to jest dziś liga taka poważnie sportowa, czy przede wszystkim właśnie biznes, pieniądze, marketing?
2: Tak, przede wszystkim biznes, pieniądze, marketing, ale również trenerzy, którzy szkolą zawodników w lidze MLS, bazują na Premiership. Tam są bardzo duże szkolenia przeprowadzane przynajmniej w czasach, jak ja grałem, a blisko 20 lat temu, to większość trenerów właśnie dążyła do

0: perfekcji w przygotowaniu fizycznym, siłowym, szybkościowym.
1: Czyli jest analogia pomiędzy amerykańskim i brytyjskim futbolem.
0: Tak, dokładnie, choć oczywiście odpowiednio niższy poziom jakości i umiejętności technicznych, bo nie ma co ukrywać, że kadry w Premier League zespołów mają po 20 czy nawet 25 bardzo dobrze wyszkolonych piłkarzy technicznie, zarabiających bardzo duże pieniądze, natomiast w lidze amerykańskiej jest ogromna dysproporcja pomiędzy Lewandowskim, Messim czy kilkoma innymi zawodnikami zarabiającymi powyżej 5 milionów dolarów, a zwykłymi zawodnikami szeregowymi, obrońcami czy nawet bramkarzami, którzy zarabiają 100 tysięcy dolarów rocznie i też muszą rywalizować na tym samym poziomie i z tą samą zaangażowaniem.
1: No właśnie, a propos poziomu, czy Robert Lewandowski nie ryzykuje, że w USA będzie postrzegany bardziej jako celebryta niż piłkarz?
0: Być może w kręgach pozasportowych tak, bo na pewno kwestie wizerunkowe tam również odgrywają dużą rolę. Pewnie marketing i reklamy są wpisane w kontrakt, że będzie miał prawo pozyskiwać i dodatkowe uposażenie i być przedstawicielem różnych marek. Podobnie pewnie jego małżonka Anna Lewandowska. Natomiast no, przede wszystkim wyjeżdża pod kątem sportowym i tutaj Chicago Fire, zatrudniając go, liczy na wzrost ilości A kibiców i B miejsca w tabeli, które w tym momencie jest chyba nie do końca satysfakcjonujące miliardera właściciela.
1: Czyli z jednej strony ligowe historie, z drugiej strony oczywiście pokłosie mundialu, Stany Zjednoczone, prawda? A jeszcze a propos tego poziomu gry, na który pan zwraca uwagę, eksperci tutaj podkreślają, że amerykańska liga no nie ma takiego tempa gry jak w Europie, to jest jednak inny poziom. Czy to pozwoli Lewemu na utrzymanie tej formy, która daje mu gwarancję dobrej gry w naszej reprezentacji narodowej?
0: Oczywiście, że daje. Przykładem jest choćby Świderski, który grając w MLS z powodzeniem też występował w reprezentacji Polski. Oczywiście Robert występować będzie w tej kadrze z innego pułapu, jako najbardziej zasłużony czy najbardziej legendarny polski piłkarz, więc pewnie też się zastanawia, w którym momencie powiedzieć stop w spotkaniach reprezentacji Polski. Natomiast na pewno to nie będzie przeciwwskazaniem. Ja sam mogę z własnej historii wspomnieć, że w Chicago Fire grałem mając wiek lat 34 i naprawdę obciążenie treningowo-meczowe było ogromne. Dość powiedzieć, że wróciłem do polskiej ekstraklasy następnie i sięgnąłem jeszcze po tytuł króla strzelców, a strzelanie bramek w Ameryce nie szło mi tak dobrze jak w Polsce na pewno.
2: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: bardzo się cieszymy, że mamy okazję rozmawiać właśnie z Tomaszem Frankowskim, który, jak tutaj słusznie zauważył, z autopsji zna Chicago Fire. Pan tam grał w 2008 roku. Jaki to jest klub dzisiaj? Jakie jest jego zaplecze? Ma pan orientację?
1: No niestety nie mam, bo tam dwukrotnie zmienił się właściciel. Za moich czasów, że tak wspomnę, mieliśmy świetny ośrodek treningowy i graliśmy na przedmieściach, na stadionie blisko 20-tysięcznym, raczej wypełniając ten stadion, ale wiem, że ambicje klubu poszły zdecydowanie w górę w międzyczasie, ponieważ zrezygnowano z gry na tym 20-tysięczniku i przeniósł się zespół do centrum, do downtown, żeby jeszcze bardziej popularyzować tą dyscyplinę sportu i mecze są rozgrywane na 60-tysięczniku Soldier Field. Natomiast nie wiem, na ile zmiana miejsca gry zmotywowała kibiców do liczniejszego przyjścia, bo zawsze to jednak piłkarze motywują swoją dobrą grą, swoimi akcjami, a Chicago Fire w ostatnich 10 latach, jak śledziłem, no jednak było typowym średniakiem.
0: A jaką rolę mogła odegrać w tej decyzji Lewandowskiego ogromna, bardzo liczna Polonia w Chicago? Czy to był jeden z kluczowych argumentów, jak pan sądzi?
1: No nie sądzę, bo Robert z chęcią by pewnie wrócił do polskiej ekstraklasy, gdyby patrzył na polskich kibiców. Mhm. Natomiast jeżeli już wybierać jakiś klub w Ameryce, to oczywiście Chicago Fire tutaj było zdecydowanym priorytetem. Mówi się o społeczności polskiej, blisko miliona mieszkańców w Chicago i w okolicach, więc tutaj na pewno kilka tysięcy więcej na pierwsze mecze Roberta z polskimi flagami w polskich koszulkach się na Soldier Field pojawi.
0: Pan już wspomniał osobę pani Anny Lewandowskiej. No właśnie przeprowadzka Roberta Lewandowskiego to nie tylko benefity dla jego samego, ale też właśnie dla żony. Pani Anna ma otworzyć m.in. swoją linię kosmetyków. Klub z Chicago zaproponował jej też miejsce pod salon fitness. Lewandowcy będą drugimi Beckhamami, jak pan sądzi?
1: No mają takie ambicje, nie ma co ukrywać, choć oczywiście David Beckham i jego żona to jest marka globalna i trudno będzie do nich dorównać, ale nie ma takiego drugiego duetu celebrycko-sportowego na świecie, przynajmniej ja nie kojarzę, więc myślę, że małymi kroczkami Robert próbuje. Transfer do Barcelony był tego przykładem. Natomiast tutaj myślę, że oni powinni tak jakby kopać w swoim ogródku, robić swoje dobre rzeczy i oczywiście rozwijać te produkty, które dotychczas mają. Suplementy, treningi fitness, tak, czy studia Pilates. No i tą markę Roberta RL9.
0: A gdyby pan dostał ofertę, no nie wiem, z Arabii Saudyjskiej na przykład, wartą znacznie więcej pieniędzy, to wybrałby pan Chicago z tą Polonią amerykańską czy Bliski Wschód?
1: Ja myślę przede wszystkim, że Robert czekał na tą ofertę, tylko chyba z mojej perspektywy przeszarżował, bo mówiło się o kwocie 80-90 milionów euro za sezon, czyli pieniądze porównywalne, które z 2-3 lata temu dostał Benzema. Jak Arabowie w szczycie popularności płacili bez opamiętania. W międzyczasie ograniczyli swoje finansowanie, a gdzieś te Roberta wymagania chyba szły w tym kierunku i niestety nie znaleźli współpracy. Natomiast z dwojga złego na pewno Chicago Fire tutaj i finansowo, i marketingowo, i sportowo sprosta Roberta oczekiwaniom.
0: To tak na koniec taka może mała synteza i taka może troszkę wirtualna scenka. Gdyby, panie Tomaszu, gdyby dziś zadzwonił do pana Robert Lewandowski i zapytał: Franku, warto było wybrać Chicago, to co by pan odpowiedział?
1: No stary, już wybrałeś. Musztarda po obiedzie, trzeba było dzwonić tydzień temu. Natomiast tak czy inaczej, uważam, że to jest właściwy krok w wieku Roberta i przy jego jeszcze sportowych ambicjach. Może się pokazać na tym rynku amerykańskim, zostać zapamiętany jako goleador nie tylko w Europie, ale również w Ameryce Południowej.
0: Mocno zasili naszą kadrę?
1: Północnej, przepraszam.
0: Tak. Zasili naszą kadrę jeszcze, jak pan sądzi?
1: Wszystko od niego zależy. Tutaj chyba jest dobra współpraca pomiędzy nim a selekcjonerem Janem Urbanem. Oczywiście reprezentacja nasza nie gra na mundialu i nie awansowała. Częściowo odpowiedzialność spada także na kapitana, no ale jak to się mówi, zakopujemy historyczne momenty do piasku i każdy patrzy do przodu, więc wkrótce eliminacje do Mistrzostw Europy. Miejmy nadzieję, że Robert również będzie miał ochotę jeszcze do tych eliminacji przyłożyć swoją cegiełkę, co znaczy, że chciałby strzelić bramki.
0: Nie ma Polski w Stanach Zjednoczonych, ale jest Polak w USA. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Tomasz Frankowski był gościem radia RMF24. Życzymy przyjemnego dnia.
1: Dziękuję wzajemnie wszystkim.
0: Kłaniamy się.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Jimmy Maketa.
2: Pseudonim:
3: Jezus Filipi.
2: Czas i miejsce zbrodni:
3: Kapsztad, RPA. Od kwietnia do końca 2005 roku.
2: Liczba ofiar:
3: 16 udowodnionych.
2: Skazany na 16-krotne dożywocie.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Kapsztad. Miasto na krańcu kontynentu afrykańskiego u styku dwóch oceanów. Dla turystów z całego świata to wakacyjny raj na ziemi. Piaszczyste plaże, majestatyczna góra stołowa i luksusowe winnice oświetlone zachodzącym słońcem. Ale Kapsztad ma też inną, mroczną twarz. Twarz, której nie znajdziecie w przewodnikach turystycznych. Wystarczy wyjechać kilka kilometrów w głąb lądu, by trafić do Cape Flats, rozległych, gęsto zaludnionych i zmagających się z biedą przedmieści. Wśród nich leży Filippi. To rejon rolniczy, pełen farm, poprzecinanych siatką polnych, nieoświetlonych dróg. W 2005 roku te pozornie spokojne ścieżki stały się areną bezlitosnego polowania. Polowania, w którym zwierzyną był człowiek, a myśliwym bestia, która z uśmiechem na ustach kazała nazywać się Jezusem.
5: Jak tam? Udało się dziś coś zarobić?
6: Robota ciężka, wypłata słabiutka. Wiesz jak jest.
4: Był kwiecień 2005 roku. W Filippi, jak co wieczór, dziesiątki pracowników rolnych wracały do swoich skromnych domów po wyczerpującej harówce. Dla wielu z nich jedyną drogą była przeprawa przez pola i nieużytki. Gdy zapadał zmrok, okolica tonęła w absolutnych ciemnościach. Właśnie w takich warunkach do działania przystępował Jimmy Maketa. Nie był geniuszem zbrodni, był drapieżnikiem z marginesu społecznego, który doskonale opanował sztukę kamuflażu w środowisku naturalnym. Wybierał momenty, gdy ofiary były najbardziej bezbronne. Jego modus operandi ukształtowało się szybko i cechowało się prymitywną zwierzęcą brutalnością. Jego ofiarami padały głównie samotne kobiety lub pary przemierzające polne drogi.
6: Słyszałeś to?
5: To tylko wiatr w kukurydzy. Nic tu nie ma. Chodźmy szybciej, zaraz będziemy w domu.
4: To nie był wiatr. W wysokiej gęstwinie kukurydzy z ciężkim stalowym prętem w dłoni czekał Jimmy. Jego ataki były błyskawiczne i pozbawione jakichkolwiek skrupułów. Gdy atakował parę, zawsze uderzał najpierw w mężczyznę. Celował w głowę, starając się jednym potężnym ciosem pozbawić ofiary przytomności lub życia. Eliminował w ten sposób zagrożenie, po czym całą swoją sadystyczną uwagę skupiał na przerażonej kobiecie. Zaciągał ją w głąb zarośli, zala od ścieżki. Tam dokonywał brutalnych gwałtów, a następnie z zimną krwią mordował, by pozbyć się świadków. Pierwsze ciała, znalezione na polach Filippi, potraktowano jako tragiczne, ale niestety powszechne w tych rejonach RPA, przypadki napadów rabunkowych, które wymknęły się spod kontroli. Jednak w miarę upływu tygodni zwłok zaczęło przybywać. Kwiecień płynnie przeszedł w maj, a potem w zimowe miesiące na południowej półkuli. Z każdym kolejnym odkrytym ciałem w Filippi rosła panika. Lokalna policja z Kapsztadu stanęła przed zadaniem niemal niewykonalnym. Miejsce zbrodni to nie był zamknięty pokój z idealnie zachowanymi odciskami palców. To były hektary otwartych pól, gdzie wiatr, deszcz i dzikie zwierzęta szybko niszczyły wszelkie ślady.
7: Znowu to samo, szefie. Uderzenie tępym narzędziem w tył głowy. Żadnych śladów, butów. Deszcz wszystko zmył minionej nocy.
8: Zidentyfikowaliście już tego mężczyznę, którego znaleźliśmy 300 metrów stąd?
7: Tak, to jej mąż. Pracowali na farmie obok. Zginął prawdopodobnie jako pierwszy.
4: Społeczność Filippi ogarnął paraliżujący strach. Kobiety przestały chodzić do pracy. Nawet mężczyźni bali się opuszczać domy po zmroku. W rejonach takich jak Cape Flats strach szybko przeradza się w gniew. Ludzie zaczęli organizować własne obywatelskie patrole. Byli uzbrojeni w kije i maczety. Prawo ulicy w Republice Południowej Afryki bywa bezlitosne. Gdyby tłum złapał mordercę przed policją, Maketa z pewnością spłonąłby żywcem, obłożony oponami, co w miejscowym slangu nazywano naszyjnikiem. Śledczy wiedzieli, że ścigają się nie tylko z mordercą, ale i z czasem, zanim na ulicach dojdzie do linczów na niewinnych, podejrzanie wyglądających osobach. Kim był ten nieuchwytny sprawca? Jimmy Maketta nie urodził się seryjnym mordercą, ale jego życie stanowiło klasyczne studium patologii. Dorastał w skrajnej biedzie, odrzuceniu i przemocy. Brakowało mu edukacji, za to wcześnie wszedł w konflikt z prawem. W jego kartotece znajdowały się kradzieże, włamania i drobne pobicia. System penitencjarny wielokrotnie go przeżuwał i wypluwał, za każdym razem coraz bardziej pozbawionego skrupułów. Ale w 2005 roku w umyśle Maketty coś ostatecznie pękło. Własne niepowodzenia życiowe, frustracje i narastającą agresję przekuł w chory, mesjanistyczny kult samego siebie.
9: Jam jest Jezus, Pan Świata, zesłany tu, by decydować, kto jest godzien królestwa mego.
4: W swojej pokrętnej logice Maketta przestał uważać się za zwykłego człowieka z nizin społecznych. Zamiast tego uznał, że został wybrany. Rzekomo słyszał głosy, które podpowiadały mu, kto ma żyć, a kto ma zginąć. Z mordercy z marginesu wyewoluował w potwora o megalomańskich urojeniach. Zbrodnie trwały do grudnia 2005 roku. W ciągu zaledwie 9 miesięcy Maketta zamordował 16 osób. Oprócz tego udowodniono mu 19 gwałtów, a także dziesiątki przypadków ciężkiego pobicia i usiłowania morderstwa. Niektóre z ofiar, pozostawione na pewną śmierć w polach, cudem przeżyły i z trudem dochodziły do siebie w szpitalach. Zeznania ocalałych były chaotyczne. Mrok i zaskoczenie sprawiały, że opisy napastnika były nieprecyzyjne. Wskazywało jedynie na silnego afrykańskiego mężczyznę, ubranego w znoszone robocze ciuchy. Pasowało to do tysięcy robotników w regionie. Jednak pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Maketta, czując się całkowicie bezkarnym panem życia i śmierci na swoim terytorium, przestał być ostrożny. Wdał się w trywialną sprzeczkę z jednym z mieszkańców Filippi, którego zaatakował. Podczas zamieszania ktoś rozpoznał w nim człowieka, który kręcił się w okolicy niedawnych miejsc zbrodni. Informacja trafiła na policję.
8: Szefie, mamy zgłoszenie o rozrubie. Podobno napastnika widziano, jak kręcił się w pobliżu naszych miejsc zbrodni.
4: Był 20 grudnia 2005 roku. Zespół uderzeniowy południowoafrykańskiej policji wpadł do zaniedbanej chaty, w której ukrywał się podejrzany. Funkcjonariusze spodziewali się oporu i desperackiej walki o wolność. Tymczasem zastali mężczyznę, który patrzył na nich z niesamowitym spokojem. Jimmy Maketta nie próbował uciekać. Dał się zakuć w kajdanki bez słowa sprzeciwu. W pokoju przesłuchań doświadczeni detektywi usiedli naprzeciwko mężczyzny o pociągłej twarzy i chłodnym spojrzeniu. Liczyli się z tym, że będą musieli go łamać godzinami, stosując skomplikowane techniki psychologiczne. Maketta tymczasem po prostu się uśmiechnął.
9: Wiecie, kim jestem?
8: Nazywasz się Jimmy Maketta. Jesteś aresztowany pod zarzutem udziału w bójce i podejrzany o wielokrotne morderstwa.
9: Nie, ja jestem Jezus. Zostałem tu przysłany z góry. Wysłano mnie, żebym niszczył.
4: Przyznał się niemal natychmiast. Także do zbrodni, o których policja nawet nie miała pojęcia, że mogły być jego udziałem. Ze szczegółami, które znać mógł tylko sprawca, opowiadał o tym, jak uderzał, jak gwałcił i jak zabijał. Nie było w tym krzty żalu czy skruchy. Była tylko chora duma. Opowiadał o swoich ofiarach jako inwentarzu, który musiał zostać zlikwidowany z polecenia wyższych sił. Biegli psychiatrzy, którzy badali Makettę przed procesem, nie mieli łatwego zadania. Z jednej strony oskarżony głosił irracjonalne tezy o swojej boskości, z drugiej jego zbrodnie były w pełni zaplanowane. Wybierał miejsca pozbawione świadków, zacierał po sobie niektóre ślady, potrafił godzinami leżeć w ukryciu i czekać na odpowiednią ofiarę. To nie było działanie człowieka, który całkowicie utracił kontakt z rzeczywistością. To było wyrachowanie psychopaty, który zasłaniał się urojeniami, by podnieść własną wartość. Ostatecznie psychiatrzy uznali go za całkowicie poczytalnego i zdolnego do stanięcia przed sądem. Proces, który rozpoczął się w Kapsztadzie, przyciągnął uwagę całego kraju. Rodziny ofiar wypełniały salę sądową do ostatniego miejsca, oczekując sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych siedział człowiek, który odebrał życie ich bliskim. Jimmy Maketta nie wyglądał jednak na skruszonego. Podczas odczytywania brutalnych szczegółów zbrodni, na jego twarzy często błąkał się półuśmieszek. Czasami cicho chichotał, potęgując ból bliskich ofiar. Sędzia, ogłaszając wyrok, nie ukrywał obrzydzenia wobec czynów oskarżonego.
10: W obliczu tak nieludzkich, potwornych zbrodni jedyną słuszną i sprawiedliwą karą jest ta maksymalna, dopuszczona przez prawo.
4: Maketta usłyszał wyrok, który w systemie prawnym RPA jest najwyższym możliwym wymiarem kary po zniesieniu kary śmierci. 16-krotne dożywocie. Sędzia podkreślił w uzasadnieniu, że Maketta jest jednostką ekstremalnie niebezpieczną, która wyeliminowała z życia niewinne osoby bez cienia litości i że społeczeństwo musi zostać przed nim trwale zabezpieczone. Rekomendowano, by morderca nigdy, pod żadnym pozorem, nie opuścił murów więzienia i tak jest. Siedzi w placówce o zaostrzonym rygorze do dziś.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w

0: Zbliża się godzina druga, czas na najświeższe informacje z Polski i świata. Zbliżają się fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Koniec darmowego tranzytu przez Ormus. Iran zapowiada, że powróci do pobierania opłat za żeglugę przez cieśninę. Funkcjonariusze policji przechwycili 93 kg środków odurzających z paczek oraz przesyłek kurierskich i pocztowych. Dziś rusza trzydniowe posiedzenie Sejmu. Wśród projektów ustaw ta dotycząca zakazu telefonów w szkołach czy tzw. Lex Szarlatan. Iran zapowiada koniec darmowego tranzytu przez Ormus po 60 dniach. Główny negocjator Teheranu, Mohammad Bagher Ghalibaf, oświadczył, że swobodna żegluga przez cieśninę obowiązuje tylko w okresie przewidzianym we wstępnym porozumieniu z USA. Podkreślił, że Iran nie zrezygnuje z kontroli nad Ormus i nie wróci do rozmów z Waszyngtonem, dopóki nie zostaną spełnione uzgodnione warunki. Jednocześnie zapowiedział gotowość zarówno do dialogu, jak i do dalszej konfrontacji. Na tle pozostaje spór o ewentualne opłaty za tranzyt oraz kolejne rozmowy prowadzone z udziałem Kataru i Omanu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział tymczasem, że izraelskie wojska pozostaną na południu Libanu tak długo, jak Hezbollah będzie stanowił zagrożenie. Szef izraelskiego rządu odwiedził żołnierzy w utworzonej przez armię strefie bezpieczeństwa i podkreślił, że Izrael nie wycofa się, dopóki wspierane przez Iran ugrupowanie nie zostanie rozbrojone. Deklaracja padła kilka dni po podpisaniu izraelsko-libańskiego porozumienia, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Teraz ostrzeżenie dla kierowców na Śląsku. Zablokowana jest ta droga ekspresowa S1 w kierunku Żywca. W rejonie Bielska Białej samochód ciężarowy najechał na przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe. Utrudnienia mogą tam potrwać około 2 godzin.
1: To są fakty RMF FM.
0: 93 kg różnego rodzaju środków odurzających przejętych w ramach operacji Kryształ. Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa skupiły się na wykrywaniu nielegalnych substancji w przesyłkach pocztowych i kurierskich. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów. Jak wyglądała ta akcja służb?
2: Funkcjonariusze, w sumie ponad 700 mundurowych, wzięli pod lupę centra logistyczne, sortownie przesyłek, miejsca przeładunku przesyłek kurierskich. Działali też na lotniczych przejściach granicznych. Wykorzystywali specjalistyczny sprzęt i psy przeszkolone do wykrywania środków odurzających. W trakcie operacji sprawdzono ponad 2,5 tysiąca przesyłek. W ponad 500 przypadkach wykryto nieprawidłowości celno-skarbowe, natomiast nielegalne substancje znaleziono w 126 paczkach. Była to głównie marihuana, 65 kg, ale także m.in. klofedron, amfetamina, haszysz czy kokaina. W ramach akcji zatrzymano 7 osób, usłyszały zarzuty posiadania narkotyków i handlu nimi. 4 podejrzanych trafiło do aresztu.
0: Sejm rozpocznie dziś 3-dniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych oraz tzw. ustawą Lex Szarlatan, która ma zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycyną. W planie obrad są także przepisy dotyczące energetyki jądrowej, osobistych kont inwestycyjnych oraz przedłużenie ograniczenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. Termy maltańskie w Poznaniu przygotowują się na wakacyjny sezon. W ciągu 2 miesięcy poznański aquapark odwiedzi nawet kilkaset tysięcy osób. Upały nie odstąpią.